postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić. Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany, a można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny. Bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz, jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii na pewno, albo ucieczki, albo walki. I wtedy rzeczywiście nasze nerki słabo funkcjonują i czujemy się po prostu bardzo niekorzystnie, tak? Więc jakie surowce możemy zastosować? Jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj postawiłam tak naprawdę na olejki eteryczne, które Wam zaraz pokażę, ale ponieważ mamy wykład o zielarstwie, choć olejki są oczywiście surowcami zielarskimi, tylko w innej postaci, to pokażę Wam, jakie są możliwości, tak? Dla mnie mieszanka uspokajająca, tak, która zapewnia przy okazji dobry sen, to jest ziele melisy przede wszystkim. Ziele, które jest bardzo popularne u nas, dostępne w każdym sklepie zielarskim, nawet w aptekach polecane. Rzeczywiście ono, melisa lekarska pod względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym, tak? Więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenie na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki chabra buławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju nasenne, tak zwane środki, można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. I tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duchu, ale dodać mu przede wszystkim sił.
Więc wracając jeszcze, adaptogeny, jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski, berberys też jest adaptogenem znanym, no jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała, teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć, albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną, bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak, żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób, tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop. Tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży, przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną. Więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych, chyba rekordzistą, z tego co wiem, to jest goździkowiec.
które ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie. Tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne, żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi, więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich podopiecznych, ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. I ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego olejki eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Czyli dożylna forma podania, która szybko przenika do krwioobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak? Dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak? Nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak? A olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają, dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów, no bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać. Na przykład powiem wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania olejków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo, bardzo duży nacisk, jest i nawet badania są robione w kierunku właśnie nowych, tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa, więc przy dezynfekcji na przykład olejki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować olejki eteryczne, to wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak? Więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie. Tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak? Tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach wewnętrznych stronach nóg.
Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego? Oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczane. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze,

bazowym, którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych obłosionej części głowy, tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra, przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daję. I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak, bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne. O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków. Bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe. Cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa i inne rzeczy właśnie były zrobione z
pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie.

Janek, oregano, czyli te zioła aromatyczne, ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski, oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

Jeszcze raz. Aha, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie, a jeszcze tak. Czy na skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych specyfiki roślinne? Znaczy, powiem tak, to zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy, tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować. W związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych, przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo. Ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych. Dlatego, tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu, potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, tak? Czyli dobra, koci pazur. Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak? Koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, dwu, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki uboczne? Tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić skutki, mogą być bardzo różnorodne. Mogą się pojawić, najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha,
różnego rodzaju biegunki, ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Okej, dobrze. No to pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenie pęcherza i nerek. Zioło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję Państwu. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że ja to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba, że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakimś jakąś siatką i wtedy przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony. Czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne, więc to rzeczywiście...
1: Chociaż zastanawiam się, wiesz, Jolu, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie tak jak mówisz właśnie, nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
1: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar skory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
1: Tak, tak, tak. Tak.
0: Elementami. Mhm.
1: Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne, i powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
1: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
1: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
1: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół zawierających dużo goryczy o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun wroty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić pH, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości i jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam Was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską i żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, a też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę Was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że te pasożyty, czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
0: I wesprze te nasze działania po prostu.
1: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem
0: bierzecie
1: na przykład,
0: się za siebie w ogóle.
1: Bierzecie się za siebie.
0: Poważnie.
1: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
0: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez tak. Ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. Tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję, Asiu, za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
1: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
0: Dzięki.

Nie zostawiaj mnie. Ja nie płaczę. Spójrz, będę cicha już, jak najcichszy sen. Proszę, niechaj trwa z tobą dzień i noc, twój niewielki cień. A to będę ja, tylko powiedz, że nie. Nie trzeba, nie wiem, za dużo chcę. Tak, przepraszam cię. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie.

0: 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
2: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mniej się trzymać, ale tu z boku jest uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, to już nie.
2: Ja już przyzwyczajony
0: pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: teraz no, mieliśmy poziom 450.
1: No, szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
0: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
1: Minuta 57.
0: Już dojeżdżamy.
1: Szczęść Boże. Tak, rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
0: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
1: Po jednej.
0: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca.
2: Szybciej jeszcze dojechaliśmy niż oni, nie?
0: No jasne.
2: Ostatni będą pierwszy.
1: Czasem tak bywa.
2: Dwupoziomowa.
0: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi na najgłębiej położonej trasie turystycznej. Nie tylko w naszym kraju, na całym świecie. Nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszyły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława, I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sól? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? to, po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... te są wszystkie, czy te nieużywane już?
0: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
4: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
0: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji, poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury,

0: Który została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 km. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać, w wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość no w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty, to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Mamy postęp, 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę, tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana i ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
2: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
0: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. do niedawna uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No, w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
2: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
3: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
3: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności. Tak?
0: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. Jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich w Kłodawie. Jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku Koła na Piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę.

0: tego o carstwo. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa iłowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę iłowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
1: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdo wocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
2: To co, dzieciaki, idziecie?
1: Tak.
0: Dalej jesteście odważni?
1: Tak.
0: No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie,

0: przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję, proszę bardzo, zapraszam. Szerik, czy ktoś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał Dracula.
2: Czytałem, czy ktoś wie, ile stopień
3: był. A pan wie?
2: Policzyłem, czyli
0: zgadza się. Dobrze, pan policzył.
2: Nie, tak teraz jest, bo nie mówię wysoko stopień.
0: Proszę państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko państwu opowiem, czemu to tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka, i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
4: Ja mam pytanie, te samochody, to jak są zasilane? Co z mają silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli... O, Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
4: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko...
2: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
1: Trochę tak.
2: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
2: A to Bielice było,
0: nie? Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
4: A te wagoniki to wożą pracowników tego, co zasilane?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
4: Aha, ona jest też spalinowana.
0: To są, tak jak mówiłem,

0: akumulatorowe, ewentualnie trakcyjne.
1: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja rozpędzona.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
2: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów. No ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
3: Czyli to tak. Jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj, dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
3: No to jest.
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi. Tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych. I te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzydzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do Księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, no ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś dalej, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
2: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczą.
2: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól jest polska, kłodawska, jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
2: Zdecydowanie,
4: bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
2: Takiej różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
5: Jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
2: To znaczy my na wsi mieszkamy, tutaj także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, Z okazji tej mszy świętej Barburkowej.

0: o której Państwu wspomniałem w 2007 roku. Ona się odbyła. Miejscowi artyści samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól, ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
1: no, bo tak się nie,
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
1: Aha.
2: I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do samego dobrego, nie?
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
3: No, ale... on się nigdy nie
1: w skarbniku pilnuje.
4: Oprócz kasku się pampersy.
0: Proszę bardzo.
1: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
1: Bo są różnej wielkości, bo
0: tak,
1: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
3: Przepraszam, to na co pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
3: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
1: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
1: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze panie Sławku pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
1: profesor
0: tak, Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
1: No to ogromne pokłady, też czyli by były
0: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 km, zapewne jest prawda, tak?
1: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak
1: no
0: i,
1: tak, to wszystko się
0: jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
1: Wygląda jak już, jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich.
1: Tak. No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy... Ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest... Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
1: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
0: tak, tam już
1: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już
1: ładowarki, tak, wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn.
1: Tak.
0: A tam
1: to
0: już
1: utrudniałoby
0: nie ma.
1: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
1: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się
1: porusza.
0: Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
1: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
1: Tak.
0: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy...
1: No właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty sol.
1: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu.
1: Będziemy
0: teraz jechać
1: wracać
0: do góry.
1: Na powierzchnię. Jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
1: Teraz przyspieszyło. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
1: O, teraz. Nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
1: Oczywiście.
0: No to
1: bardzo.
0: No to się cieszę.
3: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
1: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
0: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gram.
1: No to pięknie, dziękujemy.
5: Ogórki będą na pewno dobrze smakowały.

Dzień dobry Państwu. No, bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej

media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi, nowymi, smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie można powiedzieć są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary, przynajmniej powinna płynąć, że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze, i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha.

0: pcha w stronę życia zakonnego? Co jest ich inspiracją? Dlaczego oni wybierają życie zakonne? Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach, zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę wrót czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą no, w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć, tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi i poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój, wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia jak gdyby deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby wstąpić, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat bardzo często, jak zakonnicy, zakonnice próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy, inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy. Jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc, zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polega właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku, ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja. Przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie no, kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat, już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w Kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi. To wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się im na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska, to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu, jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. Życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko i takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon. Są też struktury koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych, zakonów męskich, zakonów żeńskich i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają Kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni, wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane, niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży, duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że przyszłość ich nie jest taka pewna jak jeszcze 100-200 lat temu. Tendencja spadkowa w powołaniach i męskich, i żeńskich jest oczywista i ona nie jest ukrywana. We wszystkich statystykach kościelnych, oficjalnych, te liczby znajdziemy. Jak w Polsce to wygląda dzisiaj? No, w wielkim skrócie mamy około 18 tysięcy sióstr zakonnych. W PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą franciszkanie, salezjanie, palotyni. Zakony, które oprócz tej misji ewangelizacyjnej, opowiadania o Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim chętnym do słuchania, prowadzą też oczywiście działalność edukacyjną w swoich własnych instytucjach, w swoich szkołach. Można dyskutować na ten temat, jaki jest poziom, jaki jest efekt, ale lepiej jest, żeby młodzież szła do jakiejkolwiek szkoły, niż żeby w ogóle kończyła edukację na szkole podstawowej. Tak to wygląda i teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też można powiedzieć narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo, jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, w zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie, bez jednego oka. Mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw. A potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę, szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Róża Czacka, bardzo ciekawa postać, też...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dobrej, tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny. Wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona. Razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może pamiętamy, ale jedną też z wybitnych kobiet w polskim Kościele w życiu zakonnym jest święta od niedawna Urszula Leduchowska. Też postać bardzo ciekawa, o bardzo skomplikowanej drodze, ale w końcu te wszystkie komplikacje ustąpiły i ona była też jedną z tych zakonnic, które były szczęśliwe, że wybrały tak, jak wybrały, mimo wszystkich ciężkich doświadczeń, które je spotkały. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący, te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem. W Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy, dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym Kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w Kościele i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy. Natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi, no i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy, w latach 80. zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa. Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają? Zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mnie się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłam drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata i to jest po prostu nieporozumienie. Jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że masz, że jest ten świat świecki, jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olek, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25, no to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda? Tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Olek, mówi tak, nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg. Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc spróbujcie, mówi siostra Olek, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet, to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się, uważam, bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być, jaki z tego będzie miał ten świat pożytek, my sami, nasi bliscy. To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są, zakonnicy, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą, jak Belfer to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu, a druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, to czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wielu ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfonso Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfonso Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych...
0: Słuchacie Radio Kurapatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb, a ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści Benonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, prowadzącego go, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni Benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilka tych kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna Ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawniej, w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
1: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie, jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwo tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
0: Daj Boże, żeby tak się stało.
1: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży myślę lepiej też ojciec Bernard Łubieński we wspomnieniach, które jak słyszę mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
1: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zakonnie.
1: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Zapraszam na dzisiejszy poranek. Czwartek, 14 dzień maja. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zaczynamy od skrótu informacji. Stop Sent, branża odzieżowa i obuwnicza, sprzeciwia się nowym przepisom. Przedsiębiorcy z branży odzieżowej i obuwniczej protestowali w środę w Warszawie, sprzeciwiają się kolejnym biurokratycznym przepisom, w tym obowiązkowi raportowania w systemie Send każdorazowego przewozu obuwia i butów na handel. Pod hasłem Stop Sent protestujący zebrali się pod Ministerstwem Finansów. Od 17 marca tego roku przewóz odzieży i obuwia podlega obowiązkowi zgłaszania w systemie monitorowania transportu w Send. Przedsiębiorcy skarżą się na duże obciążenia biurokratyczne i wysokie kary sięgające 20 tysięcy złotych za najmniejsze błędy w raportowaniu handlu. Jest to ważenie towaru przed sprzedażą oraz ważenie towaru po sprzedaży. W jednym dniu, mówiła uczestniczka protestu, nowe przepisy poważnie utrudniają funkcjonowanie handlowcom. Restrykcje Sentu bardzo ograniczają naszą możliwość działalności, nasz rozwój. Mamy więcej restrykcji, więcej obowiązków. Musimy za każdym przejazdem, z każdym transportem, z każdym wyjściem na handel zgłaszać każdy przewóz, podkreśliła protestująca. Regulacje mogą dotknąć nawet 120 tysięcy firm. To głównie małe rodzinne biznesy prowadzące handel na targowiskach. Nowe prawo uderza też w polskich producentów odzieży i obuwia. Pan Tomasz, przedsiębiorca ze Śląska, wskazał, że polskim producentom zamknięto dostęp do galerii i sieci handlowych. Dominują tam towary z Chin i Bangladeszu. Zamiast wstrzymać import, czyli tak naprawdę wprowadzić cent na to, co nam blokuje polską produkcję, zablokowali polski handel i produkcję, zaznaczył. Poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS zapowiedział, że przepisy dotyczące odzieży i obuwia wrócą do Sejmu na posiedzeniach parlamentarnych zespołów. Sent na odzież i obuwie to wyjątkowo szkodliwy program. Program, który uderza w setki, tysiące polskich przedsiębiorców, najmniejszych, często jednoosobowych firm. Dlatego jesteśmy przeciwni. Uważamy, że to rozporządzenie powinno być uchylone, wyjaśnił polityk. Do systemu Sent zgłaszany jest przewóz paliw, odpadów, chemikaliów, a teraz jest obowiązek rejestrowania odzieży i butów. Każda przesyłka powyżej 10 kg ubrań i 20 sztuk obuwia musi być rejestrowana. Całkowity absurd. Na pewno Państwo też się z tym zgodzicie. Zresztą Polska absurdami stoi. Brazylijska żywność zagrożeniem dla Europy. Rolnicy biją na alarm. Komisja Europejska zablokowała import mięsa z Brazylii do Europy. Największy kraj Mercosur nie spełnia standardów europejskiej produkcji żywności. Zakaz zacznie obowiązywać dopiero od września. Dlatego rolnicy obawiają się, że przez kilka miesięcy europejski rynek rolny zostanie zdewastowany. W lutym na stoły w Holandii trafiła brazylijska wołowina skażona hormonami wzrostu. Do Grecji dotarło kilka tysięcy ton drobiu z bakteriami salmonelli. Komisja Europejska poinformowała, że Brazylię skreślono z unijnej listy krajów spełniających normy bezpieczeństwa żywności, co wiąże się z zakazem importu szeregu towarów. Od 3 września zakaz obejmuje zarówno żywe zwierzęta przeznaczone do produkcji żywności, jak i produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym bydło, konie, drób, jaja i miód. Trwa blokada obywatelskiego projektu w sprawie nauczania religii. Po roku w sejmowej zamrażarce posłowie w końcu zajęli się obywatelskim projektem Tak dla religii i etyki w szkole. Debata nie trwała jednak długo. Krystyna Szumilas uznała projekt za niezgodny z konstytucją i pod pretekstem oczekiwania na dalsze opinie przerwała obradę. Projekt ustawy Tak dla religii i etyki w szkole zakłada, że w szkołach i przedszkolach będą obowiązywały zajęcia z religii lub etyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a ocena z tych przedmiotów będzie wliczana do średniej. Popieramy obywatelski projekt, oczywiście, że w ramach szkoły młody człowiek musi mieć lekcje religii, lekcje etyki, mówił poseł PiS Jan Dziedziczak. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie. Wielka Brytania blokuje wjazd prawicowych polityków i działaczy.
Zakaz objął też europosła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Brytyjczycy uznali, że obecność polskiego europosła nie leży w interesie publicznym Wielkiej Brytanii. Dominik Tarczyński nie może się odwołać od tej decyzji. Zakaz wjazdu otrzymało też 6 innych polityków i działaczy prawicowych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Belgii i Holandii. Wszyscy mieli wziąć udział w wydarzeniu politycznym. Tak wygląda komunizm w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemawiać na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie. No cóż, komunizm rozlewa się coraz bardziej po całej Europie. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. Prawie 7 minut po 7:00, czas na prognozę pogody.

A w tej chwili z Ławiśmała i okolice 7,5 stopnia temperatura. Na termometrach temperatura odczuwalna 7 stopni. Słońce wzeszło o 4.50, zajdzie o 20.37. Księżyc jest w Nowiu. A dzisiaj w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwe także grad. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 15-16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tutaj około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy. Tyle serwisu informacyjnego, prawie 8 minut po godzinie 7.

Czekamy, spoglądamy w kalendarz. Dzisiaj 14 dzień maja, 134 dzień roku, 20 tydzień tego roku. I przysłowia ludowe na dziś: Pankracy, Serwacy i Boniface, gdy z przymorskiem stają, lato zimne dają. Pankracy, Serwacy, Boniface, każdy swoim zimnem raczy. To przysłowia, a imieniny obchodzą dzisiaj Maciej, Boniface, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń. Dużo radości, dużo zdrowia również. A dla wszystkich upominek muzyczny.

0: witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą i dzisiaj dalej będziemy się zmagać z naszą głową, z tymi przeszkodami, które stają, które przeszkadzają nam uzyskać pełnię harmonii, zdrowia, tak jak Hildegarda zachęca nas, abyśmy właśnie całe życie do tego dążyli i pracowali, aby móc też służyć, nie tylko dla siebie. Ale właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie są te granice takiej samoakceptacji, jakie są pułapki, bo na pewno są. Dzisiaj witam Cię, Batko, ponownie. To jest taka Twoja domena, tak? Też zajmowanie się tą głową. Więc podziel się z nami też może przykładami, czy takim doświadczeniem, gdzie jest ten problem właśnie z tą samoakceptacją? Czy to jest problem, czy to może blokować nasz rozwój i zdrowienie?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jolu. To jest tak, że zawodowo chyba od nastolatki zajmuję się komunikacją, ale bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby zrozumieć, że nie komunikuję się ze sobą. A jeśli nie komunikuję się dobrze ze sobą, samą, Beatą, nie komunikuję się z nikim dobrze. Więc w tym kontekście akceptować, tak? Ja patrzyłam w PWN-owskim słowniku, że słowo akceptacja, no to zgodzić się na coś, co nie jest do zmiany. Szczęśliwie, jeżeli chodzi o relacje z sobą samą, samym i ze światem, jak najbardziej jest to do zmiany. Zapytałaś o pułapki. No, pułapką jest to, jesteśmy na przedwiośnie, zaraz będzie wiosna, że można zakwitnąć jak narcyz. No bo oczywiście jest wiele kursów, jest wiele szkoleń, wyjazdów, spa, no chwilowo trudniej, niemniej zaakceptuj siebie, uznaj swoją wartość i będziesz wiodła szczęśliwe życie. Tymczasem dla chrześcijanina, dla katolika samoakceptacja jest jedynie bramą. Ona nie może być celem, ale jeśli nie zaakceptujemy siebie, nie pójdziemy dalej. Bo jeśli nie akceptuję w sobie tego, że jestem mądrą, fajną kobietą, matką, żoną, tak, naturopatką i tak dalej, nie zaakceptuję piękna w drugim człowieku. Bo to jest jak klucz, bo to jest jak testy się sprawdza i ma się taki klucz do sprawdzania. To jest ten klucz. Jeśli ja nie uznam w sobie potencjału do życia, jeśli ja nie daję sobie prawa do takiego spełnionego życia, nie dam tego drugiemu człowiekowi, bo co ja będę robić? Jeśli uznam swoją mizerię, jeśli uwierzę w kłamstwo ciemnego, jaka jestem mizerna, niemądra, gruba.
0: Ciągle mi się nie udaje.
1: Gruba, niedoceniana. Nierozumiana, rozumiesz? Zobacz, tak się dzieje. Tak. Nierozumiana, spychana, zawistni ludzie. To nie

0: Jest miejsce, z którego możesz wystartować do drugiego człowieka. Z tej pozycji ty będziesz wyłącznie ściągać ludzi w dół, bo z tej pozycji ty uznajesz, że każdy, nawet człowiek utrudzony, matka samotnie wychowująca piątkę dzieci, ty i tak uznasz, że ona ma lepiej, bo ty zaraz powiesz, że ma 500 razy 5 i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje z naszym życiem. Jeśli nie akceptujemy siebie, jeśli nie potrafimy popatrzeć na siebie z miłością, oczywiście, że przez tyle lat mojego życia przechodziłam różne treningi też zawodowo, też jestem coachem, holistą chrześcijańskim. No i jak ktoś mi mówił super, na superwizji, że stań przed lustrem i popatrz na siebie z miłością, to dopóki nie uznałam tego cudu stworzenia we mnie, i z tego, że jestem córką króla, to było takie patrzenie i na to była taka lista niedoskonałości, które widzisz. Ja oczywiście się z tego śmieję, no bo z tej perspektywy to jest śmieszne, ale to mi dała Hildegarda. Wiesz, najważniejszy moment dla mnie taki to było uznanie, po pierwsze uświadomienie sobie i przeczytanie tła, w jakim ona żyła w wiekach średnich. Bo dziś mówimy, mieszkała w klasztorze benedyktynów i tak dalej. Jasne, 8-letnia dziewczynka i kobiety w męskim klasztorze na pewno miały tam wiodącą rolę i wiodące miejsce i na pewno najpierw pytano o ich potrzeby, tak? To już tak parafrazując i śmiejąc się, ale co robiła Hildegarda? Ona przylgnęła do Boga. Ona, jak ten biblijny Samuel, powiedziała, mów Panie, sługa słucha, tak? Ona usłyszała i ona, no tak rozważa, ale co, rozwijała. Kobieta w wiekach średnich mówi tak, okej, okay, jest kryzys kościoła, jest, tak, no bo książęta, no bo to, no bo to. Człowiek jest zachłanny, człowiek jest rozpustny, człowiek jest taki, czyli dokładnie jakby dzisiaj usiadła, no to by wylistowała listę problemów z nagłówków naszych serwisów informacyjnych i gazet. Co robi Hildegarda? Hildegarda stoi w centrum świata i mówi: przyroda, natura, kamienie, zioła, jedzenie, muzyka, piękno leczy, leczy, wychodzi do drugiego człowieka, ale najpierw uznała.
1: Bo walczyła długo ze sobą, prawda?
0: No, kilkadziesiąt lat. Tak, dzisiaj jest pełno się proroków, którzy wow, już prorokują. A ona kilkadziesiąt lat słuchała Pana.
1: Zanim odważyła się i to też niechętnie,
0: nie
1: prawda?
0: Nie poszła sama, nie wyszła sama. To nie, ona nie szukała potwierdzenia, akceptacji siebie, u spowiednika i u innych, tak, konsekrowanych osób. Ona szukała potwierdzenia, ona jakby no, wspierała się też ich widzeniem.
1: Chciała być
0: tak?
1: też posłuszna, prawda?
0: Ale bo my potrzebujemy, Jola, drugiego człowieka, ale posłuszna nie w sensie, nie jestem przekonana co do moich intencji, bo ja nie mówię o wiedzy, bo tu zawsze trzeba badać i szukać. Ale miejmy te przekonanie o intencja, bo intencja jest w nas i z nas. Więc no, no, miała pewność, że chce dobrze. A teraz czy to jest dobre, to jednak spotykała to z drugim człowiekiem. Bo my możemy się zaakceptować, naprawdę, usiąść i siedzieć do ostatniego tchnienia w tej samoakceptacji. My potrzebujemy drugiego człowieka. My potrzebujemy się zobaczyć w jego oczach. My potrzebujemy tego potwierdzenia.
1: I zobacz, i to jest właśnie chyba też taką trudnością, jak ja też obserwuję ludzi, którzy przyjeżdżają na nasze rekolekcje z postem. To też takie właśnie zarzuty i taka niepewność, że jak zaczynają się zajmować za bardzo właśnie tą swoją dietą, dbać o to, co kupują, co ugotują, co włożą na talerz, czy będą ćwiczyć, żeby wprowadzić rzeczywiście ten taki rytm dnia, który służy, taki prozdrowotny, no to mówią, że stykają się z opiniami, że właśnie już się ktoś sfiksował wokół siebie, że zajmuje się tylko sobą, sobą, prawda? I też bardzo łatwo z tej, nawet jak już mają przekonanie i taką samą akceptację, że ta droga, którą wybrała, jest dobra, mi służy, czuję się z tym dobrze, widzę, że to Pan mnie tą drogą prowadzi, ale jednak ten bliźni, w którym się chce przeglądać, potrafi go tak ściągnąć, prawda, na dół, do swojego poziomu, podważyć status quo. Jak właśnie się z tym zmagać, powiedz?
0: Ale ten bliźni jest cudowny. Im bardziej krytykuje Ciebie w zmianie, tym bardziej jest pożyteczny i potrzebny, ponieważ on Ci pokazuje, że albo jesteś ugruntowany w tym, co chcesz zmieniać, albo próbujesz kolejnej setnej. Jako naturoterapeutka też spotykam ludzi, dla których jestem, nie wiem, 17 osobą, 17 sposobem być może na zmianę życia. Ci ludzie nie są gotowi na ogół na zmianę. Więc człowiek, który naprawdę zaakceptuje swoje potrzeby, zrozumie je, on pójdzie w tej zmianie. Człowiek, który szuka dopiero tej pewności i tej siły, żeby wejść w zmianę, to jest taka asekuracja. To oni, mnie, mi, oni, tak? Mnie to zrobili, mnie to powiedzieli, o mnie to mówią, oni tamci. To jest dla nas sygnał, że żyjemy na ustach innych ludzi, że szalenie ważne jest dla nas, co powiedzą inni ludzie. Więc takim dobrą metodą i sposobem wejścia w zmianę jest takie zrobienie mentalnych drabinek i zejście z ust innych ludzi i powiedzenie z miłością: szanuję. Ale, bo Jola, jest jeszcze druga strona medalu. Często ludzie, którzy wchodzą w zmianę, na przykład w hildegardiańskie posty i tak dalej, zaczynają być trybunem takim jedzeniowo-życiowym, żywieniowym.
1: I chcą na siłę zarażać inny.
0: Żeby zarażać, to cudownie. Chcą pouczać, chcą pokazać. Życie, które wiedziesz, nie jest dobre. Jedyną słuszną drogą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jeżdżę na ćwiczenia świętego Ignacego, więc część ludzi, kończąc te ćwiczenia, no też im się wydaje, że są nieco wyżej niż inni w naszej wielkiej wspólnocie zróżnicowanego, pięknego, ale też z trudnościami Kościoła.
1: Czy kolejna pułapka.
0: To są wszystko pułapki, bo samoakceptacja to nie jest uznanie, że jestem więcej wart od drugiego człowieka. Samoakceptacja to jest człowiek człowiekowi Bogiem jest. To jest uznanie tego w drugim człowieku, ale w sobie. To jest uznanie, że to, czego doświadczamy, no to jest lekcja. Ja tu specjalnie na wierzch wzięłam to, co mówi Hildegarda między innymi. Jeśli chcesz krytycznie spojrzeć na samego siebie, rób to w sposób stanowczy i surowy. A zarazem delikatny i pełen miłości. Stanowczy i surowy to dla mnie jest uczciwy.
1: Tak, bo my czasami lubimy siebie
0: pełen
1: oszukiwać.
0: Pełen miłości. Oceniaj siebie w świetle wiary i bojaźni Bożej. Więc tutaj te cnoty i wady Hildegardy i oczywiście dekalog. Tak. Cóż nam więcej potrzeba, skoro mamy dekalog? A wtedy Duch Święty powoli będzie cię leczył z twoich wad i słabości. Chciałam się zatrzymać na tym słowie powoli, bo nam się wydaje, że wystarczy jedna mieszanka ziołowa, że wystarczy raz pojechać na post z świętą Hildegardą, czy upust krwi, a tymczasem to jest początek, to jest nóżka, którą postawiliśmy. A teraz dbajmy o to, aby nie podstawić sobie, jak poszłaś prawą, no to nie podstawiaj sobie lewej nogi, a podstawiaj, czyli oni tamci, mąż, teściowa, tak? Oni i oni. A tymczasem, jeżeli, co robimy też czasem źle po postach, wracamy i wywalamy wszystko i naszym bliźnim też, i chcemy zmieniać na siłę. To jest jak z nawracaniem. To jest tak samo ze zmianą życia, stylu życia i jedzenia.
1: Tylko propozycja.
0: A chyba nawet mniej.
1: Nawet mniej.
0: Bądź w tej zmianie. Emanuj szczęście.
1: Pokazuj.
0: Miej zdrową twarz.
1: Przykład.
0: A ludzie zapytają: hej, Jola, jak ty to robisz? jak ty to robisz. Dlatego, że zauważ, sama nie lubisz, jak ktoś cię naucza i poucza.
1: Czyli nie będzie to przemocowe.
0: Bo to jest to przemocowe, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Prośba, której nie możesz odmówić, jest przemocowa. Propozycja, której nie możesz odrzucić, jest przemocowa. Oferta, której nie może odrzucić drugi człowiek, jest przemocowa. Nie bądźmy przemocowi, bądźmy, my bądźmy w zmianie. Wiesz, mamy tyle do zrobienia ze sobą, naprawdę, każdego dnia,
1: tak,
0: wstając od świtu, pilnując swoich myśli, a później słowa, że naprawdę pozwólmy ludziom być w tej pracy nad sobą. A jeśli nas poproszą, otwórzmy serca i głowy, podzielmy się, pozwólmy im przyjść do nas, nie pchajmy się jak w salonie amerykańskim kowboj i teraz you, nie będziesz jadł pszenicy, ty, tylko orkisz, Habermus, a tu koper, nie? Mhm. Nie, bo być może ten człowiek ma tak, te soki ma tak podgotowane, jakby powiedziała Hildegarda, że akurat koper nie jest dla niego.
1: Wiesz, mnie się też wydaje, że czasami wynika to z tego, że ludzie są tak przytruci, już mówiąc kolokwialnie, że jak próbowali nawet delikatnej zmiany retuszu w diecie, to zaczynają się źle czuć. Czyli po prostu to nie jest to, że oni nie chcą, tylko też obawiają się, boją, bo po prostu każda jakaś taka delikatna zmiana powoduje złe samopoczucie. To też może być przeszkodą i wtedy my chcąc na siłę...
0: Delikatna zmiana nie czyni zmiany. Tak jak delikatny zefirek, wiaterek nie czyni burzy, ani nie łamie drzew.
1: Chodzi mi o to, że wiesz, czasami nawet jak jednego dnia czegoś się nie je, na przykład cukru, mleka, to rzeczywiście ludzie zaczynają się źle czuć i mówią, to nie jest dla mnie. Czyli tu nie chodzi nawet o to, że oni nie chcieliby tej zmiany podjąć, tylko to jest lęk.
0: Trzyma nas przy...
1: Za tym, który się kryje.
0: Jeżeli przez 20, 30, a w moim przypadku 50 z górką lat, ja coś robiłam nie tak. Mam tak ugruntowany nawyk, że teraz, żeby to zmienić, ja muszę się wybrać na bitwę. Na bitwę, nie na spacerek.
1: Walka.
0: To trzeba sobie powiedzieć. To jest walka z moimi słabościami, z przyzwyczajeniami, z ograniczeniami. Ale to jest z jednej strony, ale z drugiej strony. Zobacz, jaki mamy oręż. Zobacz, jaki mamy oręż, do czego my, chrześcijanie, katolicy, możemy się odnieść. Do świętych, którzy naprawdę radzili sobie ze znacznie większymi ograniczeniami niż my z rządami bezy, z, nie wiem, z sosem karmelowym na przykład.
1: No na pewno. No jest duży opór czasami też wynikający, właśnie, bo próbuję tak, wiesz, wyciągnąć z ciebie i połączyć, czy właśnie ta samoakceptacja to też jest na przykład to, że te próby nam się nie udają.
0: Oczywiście.
1: Że właśnie jest jakiś lęk, że albo, wiesz, widzę same przeszkody, ojejku, to trzeba teraz wydreptać ścieżki, bo tu trzeba chleb tu kupić, tu samemu upiec, tu coś. I takie, wiesz, wymówki, że to jest za trudne.
0: Żeby... Ale cieszę się, że to podniosłaś, bo samoakceptacja to nie jest łuskanie pozytywów i naszych przewag i naszych nadzwyczajności. Samoakceptacja to zaakceptowanie siebie też w grzechu, w upadku, w słabości, w niewierności wobec siebie i wobec Boga. Samoakceptacja to uznanie, że cokolwiek się przydarzyło, jest doświadczeniem, lekcją, nauką, a nie wyrokiem. Samoakceptacja to uznanie, cokolwiek mam, cokolwiek jest moje, jest moje, jest dobre. Czy przyjemne, czy trudne, jest moje, moje, ale to nie ma prawa mnie zdegradować. To ma prawo mnie doświadczyć i ja z tego doświadczenia mam obowiązek wynieść wiedzę.
1: Żeby nie popełniać
0: tylko tyle,
1: błędów.
0: Tyle, Jola.
1: No właśnie, czyli jakie to jest proste, proszę
0: cudowne.
1: Państwa. Tak.
0: Nie można się nudzić w naszym życiu, bo codziennie jest coś do zrobienia. Ja upadam codziennie. W każdym dialogu z córką, z każdym niepozwoleniu synowi powiedzenia do końca, czy mężowi zdania, postawienia kropki. To jest, o, podstawiłam sobie nogę, ale co to znaczy? Uważaj, jak idziesz.
1: Tak, czyli Proszę Państwa, analizujmy to, co robimy, świadomie podchodźmy do życia, ale nie obiecujemy, że będzie łatwo.
0: Ale zacznijmy od siebie.
1: Zacznijmy od siebie, walczmy, zmagajmy się, a ta zmiana dobra przyjdzie. No i życzymy Państwu tej samoakceptacji, bo myślę, że droga nie jest prosta, ale dla każdego osiągalna. Dziękuję Ci, Beatko.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję Państwu.

radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

a nad środkową Europą pogodę kształtuje nadal rozległy układ niskiego ciśnienia z głównym centrum o ciśnieniu 986 hektopaskali nad środkową Skandynawią, któremu nadano nazwę Dorin. I kieruje nad Polskę chłodne, wilgotne masy powietrza polarno-morskiego o zwiększonym potencjale chwiejności, co będzie się przekładało na to, że będziemy mieli również i burze, i opady deszczu. Napływ chłodnych mas powietrza dodatkowo wspomagany jest przez silny prąd strumieniowy, którego wstęga rozciąga się od Grenlandii przez Islandię i Irlandię, aż po zachodnie rejony Francji. Prędkość w rdzeniu prądu dochodzi nawet do 250 km na godzinę. Ale to wysoko nad nami, 10-11 km. Na wschodzie kontynentu znajduje się rozległy układ wyżowy wypełniony cieplejszym powietrzem, który blokuje strefową cyrkulację atmosfery i ogranicza swobodne przemieszczanie się układów niżowych oraz stref frontowych na wschód Europy. Również nad Atlantykiem obecny jest układ wyżowy związany z cieplejszą masą powietrza. Takie rozmieszczenie układów barycznych sprzyja przemieszczaniu się kolejnych niżów z północy kontynentu nad Europę Zachodnią i Centralną. Polska pozostaje obecnie pod wpływem chłodnej południowo-zachodniej cyrkulacji powietrza, jednak w niższych warstwach atmosfery cyrkulacja skręca bardziej na południową. Spowoduje to głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju napływ nieco cieplejszego powietrza z południa kontynentu i to będzie jutro i w sobotę i w niedzielę. A dziś nad Polską dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, głównie kłębiaste, warstwowo kłębiaste, w związku z zwiększoną chwiejnością atmosfery lokalnie rozwijać się będą wypięczone chmury kłębiaste, czyli chmury typu cumulonimbus, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, głównie w północno-zachodniej i północnej części kraju. Najpogodniej, z największą ilością słońca, zapowiada się na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie opady nie są prognozowane. Najcieplej będzie właśnie na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni w centrum, 14-15, natomiast najchłodniej będzie na północnym zachodzie i nad samym morzem oraz na pogórzu, gdzie termometry wskażą od 9 do 12 stopni. Wiatr w całym kraju będzie z kierunków południowych słaby i umiarkowany, jedynie podczas burz, silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Tyle pogodowego komentarza, a już za chwileczkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Serdecznie zapraszam.

0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszej serii. Moim gościem ksiądz dr Jacek Wróbel i kontynuujemy dalej rozważania na temat relacji, różnych relacji, które człowiek powinien uporządkować. Rozmawialiśmy już o relacji do Boga, do świata, do ciała. No i dzisiaj chciałabym porozmawiać o ostatniej relacji, dla której dla Hildegardy jest ona równie ważna i taka, która gwarantuje nam zdrowie, a mianowicie o relacji do duszy. Tutaj mówimy czasami właśnie duchowości, psychologii. Jak to jest tą właśnie, czy to duchowość, czy psychologia, co Hildegarda miała na myśli, jak ona to widzi, jakie narzędzia nam podpowiada, abyśmy mogli ten obszar uporządkować i te relacje właściwe mieć?
1: To ciekawe, co powiedziałaś, że do duszy, bo tak mówi Hildegarda, ale to, co ona rozumie pod tą duszą, to nie jest to, co my rozumiemy pod duszą, bo nam się wydaje, że jak mówimy dusza, no to, że dusza to jest jakieś coś, że jak duch, tak, jak ktoś umrze, no to ta dusza gdzieś tam może chodzić. Nie wiemy, jak to jest tak naprawdę. Wierzymy, że Pan Bóg jakoś to załatwia i wskrzesza umarłych. Natomiast dla Hildegardy dusza to są postawy człowieka. Ona się nie zajmuje rozważaniami, czy dusza tam coś waży, ile waży dusza.
0: Czy taka psychologia, można powiedzieć, współczesna.
1: Tak, dlatego właśnie, dlatego często się mówi, że to jest psychologia świętej Hildegardy. Ale to też nie jest psychologia taka, którą my dzisiaj rozumiemy, że psychologia, czyli nauka o psychice, czy o emocjach. Bo psychologia dotyczy, nie tylko oczywiście, bo to, o czym powiemy, jest to pewna przestrzeń psychologii, którą nazywamy behawioryzmem od zachowań. Ale jak mówimy psychologia, to raczej mamy na myśli właśnie emocje, to, że sobie z nimi nie radzimy, no i co zrobić, żeby jakoś sobie ulżyć w tych emocjach. Natomiast Hildegarda prezentuje dość odmienną postawę, taką psychologię biblijną, można by powiedzieć, ponieważ my często myślimy, że nasze emocje, czy nasze zachowania i postawy zależą od tego, jak my się czujemy, czyli od naszych uczuć, emocji. Jak ktoś na przykład stał lewą nogą, jak to mówimy, i tam, czy tam nie ma słońca za oknem, jak to dzisiaj na przykład, no to ja już nie zrobię tego czy innego, bo jestem smutny i w ogóle wszystko jest bez sensu. Natomiast dla autorów biblijnych myślenie o człowieku jest zupełnie odmienne. I dla Hildegardy, która z tej tradycji wyrasta i tak samo myśli o człowieku, jest dokładnie odwrotnie. Otóż to, jak my się czujemy, zależy od tego, jak my się zachowujemy. Czyli najpierw jest zachowanie, najpierw trzeba wymusić to zachowanie i dopiero później z tego to zachowanie generuje stan naszych emocji, nasze samopoczucie. Jest dokładnie odwrotnie. Dla wielu ludzi jest to nie do przejścia, nie do przyjęcia. Jak to? Przecież ja się czuję, nie mogę czegoś zrobić, bo
0: źle czuję.
1: Nie mogę być radosny, bo jestem smutny. A autorzy Biblii mówią właśnie nie. Tańcz, klaszcz, często takie są zachęty do chwalenia Boga, na przykład tańcem, czy klaskaniem, czy są różne określenia na to, jak tę chwałę Bogu oddawać. I dopiero to generuje nasze samopoczucie, właśnie szczęście, czy poczucie spełnienia radości i tak dalej. Więc to myślenie idzie odwrotnie u Hildegardy, czyli najpierw są postawy i później dopiero z tych postaw wynika to, jak my się czujemy.
0: Ja definiuję chyba 70, tak? Dwie postawy.
1: Tak, 72. 35 par?
0: Nie, 70 postaw chyba, 35 par,
1: 35
0: tak?
1: Czyli
0: 35 pozytywnych, takich prozdrowotnych i 35 negatywnych.
1: Dokładnie. I one są opisane w jednej z ksiąg, która została nam zostawiona, napisana przez Hildegardę. Liber Vitae Meritorum. I to jest, właściwie to nie jest traktat, to jest zapis pewnych wizji. Te wizje Hildegarda miała w latach 1158-1163 i one, właściwie to nie były wizje, bo my znowu dzisiaj mówimy jak wizja, to że ktoś tam patrzy się w niebo, czy tam jakoś nie ma kontaktu ze światem tym materialnym, tylko widzi jakąś tam coś, prawda? I czy tam jakiś przekaz ma od Boga, czy tam od aniołów i później tym się dzieli z nami. Dla Hildegardy te wizje były bardziej intuicją, pewnym sposobem rozumienia, że ona jakby to było oczywiste dla niej, że coś jest właśnie takie, a nie
0: patrzy
1: inne.
0: Patrzy na coś i widzi
1: tak,
0: od razu interpretację.
1: I ona miała wizję właśnie takiej postaci ogarniającej wszystkie sfery stworzenia, kosmosu, takiego dzisiaj powiedzielibyśmy, funkcjonuje w teologii współczesnej takie pojęcie Chrystus kosmiczny, czyli Chrystus, który ogarnia ten logos boski, przez który Ojciec stworzył świat. I ta postać przejawia się przez te wszystkie wizje w kontekście właśnie różnych atrybutów, którymi są właśnie te cnoty i wady. I one są przedstawione symbolicznie w postaci różnych...
0: Postaci
1: albo różnych takich hybryd stworzeń, jakieś na przykład jest jakiś na przykład rak, czy tam postać pół człowiek, pół na przykład jakiś koń, albo na przykład jakiś pół rak, a pół jakiś lew. Takie hybrydy, jakieś takie dziwne, niczym z obrazów, dziwne stworzenia, niczym z obrazów Hieronima Boscha. Właśnie takie... Oczywiście te negatywne kojarzono się z wadami, a te właśnie postaci ludzkie z notami, chociaż też nie zawsze.
0: Czy tak naprawdę to jest opis tego, jak ona widzi ten nieporządek, tak, przy danej postawie, czyli jak mamy postawę negatywną, to bardzo często są to takie no, niezafajne obrazy z tego, co ja pamiętam, prawda, postaci. I to pewnie jest to wnętrze, co się tam dzieje w człowieku, który reprezentuje daną wadę, prawda? Także można powiedzieć, że przynajmniej tak w ten sposób próbowała to zilustrować.
1: To ta wizualizacja, ona jest o tyle ciekawa, że łatwiej pozwala nam zrozumieć czy nazwać to, co się dzieje w naszym wnętrzu. My nie zawsze potrafimy nazwać to, co się dzieje w nas. To jest szalenie trudne. Temu służy literatura. Po co się uczymy literatury polskiej? Na przykład mieliśmy język polski w szkole. Po co? Żeby znać imiona czy nazwiska poetów czy pisarzy? Nie. Po to, żeby czytając lektury czy poezje takie czy inne, abyśmy mieli narzędzia do wyrazu tego, co jest w nas. Do nazwania pewnych stanów, przeżyć, emocji, które w nas są. Oczywiście one nie zawsze nazwą wszystkie stany, ale literatura, poezja pomaga nam to nazwać. I tak samo Hildegarda pomaga nam to nazwać. Z tym, że język abstrakcyjny, no trzeba mieć dużo wiedzy, żeby czy też to wykształcenie, naczytać się dużo rzeczy, żeby język abstrakcyjny umieć wykorzystać i nazwać pewne stany, nazywać, ubierać w pojęcia. To jest szalenie trudne. Natomiast obrazy są bardziej symboliczne i one
0: ułatwiają.
1: Tak, każdy człowiek, patrząc na ten sam obraz, będzie miał inne skojarzenia. Będzie inaczej go interpretował, inaczej rozumiał. Co innego będzie mu pokazywał ten obraz. Więc te obrazy u Hildegardy pełnią taką rolę takich symbolicznych, takich triggerów, jak to się mówi po angielsku, takich katalizatorów, które wyzwalają pewne... Zresztą podobnie Biblia działa. Też jak się medytacje biblijne robi, to bo Biblia to są obrazy, to są historie ludzi, tak? W Starym Testamencie, proroków, czy innych postaci, czy Pana Jezusa na przykład, czy apostołów w Nowym Testamencie. I te obrazy pozwalają nam, ułatwiają nam bez nadmiernego przygotowania intelektualnego, bez nadmiernych studiów, nazywać to, co jest w nas, to, co jest najważniejsze, właśnie te ważne postawy. Oczywiście ta lista 70 postaw nie jest kompletna. Być może na pewno jesteśmy w stanie dodać inne postawy, które akurat nas współcześnie dotyczą, czego nie było w czasach Hildegardy, ale myślę, że człowiek tak się nie zmienia.
0: Tak, myślę, że to są główne rzeczy, które jakby uporządkowanie ich spowoduje, że jakby zaczniemy zdrowieć, tak? Czyli jednak dla Hildegardy ta nienamacalna część właśnie naszego zdrowia, typu nie kaszel, ból gardła, tylko właśnie ta choroba duszy jest nawet, tak jak ona mówi, często najważniejszą przyczyną, którą musimy wyrugować, żeby do tego zdrowia powrócić.
1: Tak.
0: I trzeba to znaleźć w sobie, tak? Odkryć, czyli stanąć w prawdzie, ponazywać to wszystko, bo też nie wszyscy mają wgląd w siebie, tak? Także myślę, że te postawy właśnie Hildegardy też pomagają nam gdzieś się przyporządkować i sobie nakreślić taki plan działania. Więc też zachęcamy do tego, żeby bo na stronie to towarzystwa też zamieszczamy teraz opisy tych cnót i wad i też te rysunki, które grafik właśnie próbował odtworzyć, to co Hildegarda ma na myśli, ale jakoś tam mogą one pomóc, jest to ciekawe. Natomiast każdy musi tą pracę wykonać. Nie wiem, czy może podamy jakieś przykłady.
1: Tu nas nikt nie wyręczy. Mhm. Musimy, ta droga musi być zrobiona przez nas, przez każdego człowieka. I to też jest cenny wkład Hildegardy we współczesność, bo dzisiaj też tak jest, że chcielibyśmy, boli nas tam głowa czy coś, to bierzemy tabletkę i już. A to nie jest takie proste. Ta głowa boli dla czegoś, z jakiegoś powodu. To jest jakiś proces. I dobrze wiemy na postach, że można ten ból zniwelować innymi sposobami, ale one wymagają czasu, wymagają naszej troski, wymagają naszego zajęcia się sobą lub innymi sprawami. I dlatego tu jest to, ta praca nasza jest szalenie ważna. Ten proces, ta praca, którą włożymy w zmianę naszych postaw jest tak szalenie ważna. Ale to też jest ciekawe, że to jest wykonalne przez każdego. Bo to, że ktoś powie, ja jestem nieszczęśliwy i taki jestem. No to ja nie wiem, dlaczego on jest nieszczęśliwy. Ktoś powie, bo ja tam mam pecha, albo nie wiem, bo ja to jestem taki czy inny. Taki jestem, takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś i takiego mnie masz. Natomiast i często nie wiemy, dlaczego tacy jesteśmy. Ktoś mówi, bo ty jesteś tam jakiś. No a ktoś mówi, jestem taki i co Pan mi zrobi? Nie wiemy, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, dlaczego wchodzimy w takie relacje, a nie w inne. Nie wiemy, dlaczego doświadczamy właśnie takich sytuacji, a nie innych. Często sami je generujemy, nie mając świadomości. I to jest bardzo trudne, żeby to odnaleźć. Tym się zajmuje właśnie współczesna psychologia, czy współczesna terapia. Ale jest taka część psychologii, która się nazywa behawioryzmem, czy behawioryzm. I on zajmuje się zachowaniem ludzkim, czyli wymuszaniem, czyli wychowanie. I to jest terapia behawioralna, ponieważ uczy pewnych zachowań, określonych zachowań. I te cnoty i wady, czy tak jakby cnoty, które proponuje Hildegarda, a może bardziej lepiej mówić,

0: Zrób to, spróbuj to zrobić. Może ci się nie uda raz, drugi, trzeci, ale za dziesiątym ci się to uda.
1: Tak, Hildegarda tak pięknie mówi, dawaj sobie zawsze nowy początek, czyli próbuj.
0: Tak.
1: Nie, jak czasami nam się coś nie uda, to mówi, a rezygnujemy, poddajemy się. Ona mówi, próbuj cały czas, po prostu małymi kroczkami. Może podamy jakieś przykłady takich ciekawych cnót i wad, które będą tak ilustrowały mniej więcej właśnie sposób, w jaki Hildegarda o tym mówi. Bo to myślę, że może być ciekawe dla naszych widzów.
0: Tak, ciekawe też jest to właśnie w tych parach cnót i wad, postaw, umówmy się, bo cnota... Znowu pojęcie cnota dzisiaj oznacza nie to, co Hildegarda miała na myśli, więc lepiej używajmy pojęcia postawa. Więc te pary cnót, postaw właściwych i niewłaściwych, one odnoszą się do jakichś części naszego ciała u Hildegardy. Hildegarda zawsze łączy je, czy te postawy, łączy z jakimiś częściami ciała albo z narządami. I to są bardzo ciekawe połączenia, czasami takie, na które byśmy nigdy nie wpadli. Nie wiemy dlaczego. Oczywiście ja ani nikt z nas nie próbuje udowadniać, że to tak jest, albo tak nie jest. Czy kiedyś ktoś tam zarzuca mi, że to nieprawda, tak nie jest. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tak mówi Hildegarda. I to warto się nad tym pochylić, tak myślę. I ten przykład, o którym powiedziałaś, czy który zaproponowałaś, to tak z takich ciekawych par, to jest na przykład taka para otwarcie na wieczność i absolutyzacja doczesności. Czyli negatywna postawa to jest absolutyzacja doczesności, czyli to, co jest teraz, to jest tylko jest to i nic więcej mnie nie interesuje. I przeciwna postawa, pozytywna, otwarcie na wieczność. I ona łączy tę parę z oczami. Oczywiście to połączenie trzeba rozumieć w sposób symboliczny, bo jak ktoś powie, no ja jeżeli noszę okulary albo gorzej widzę, to znaczy, że jestem nieotwarty na wieczność? Że nie zajmuję się sprawami bożymi? Nie. Bardziej chodzi tu o pewną symbolikę. I jak czasami mówimy, ktoś ma na przykład oczy duszy albo jest właśnie jakoś, że widzi więcej. A on widzi więcej. Więc te oczy, one są pewnym symbolem tego, że ktoś widzi więcej. Nie tylko to, co materialne.
1: Otworzył się może na ducha, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: Świętego, który go prowadzi.
0: Tak. Albo inna para taka właśnie. Poszanowanie granic, lekkomyślność. Na przykład, czyli negatywna postawa to jest lekkomyślność, a pozytywna poszanowanie granic. Ja bym tego tak nie połączył. Poszanowanie granic, no to bym połączył z nieszanowaniem granic.
1: Tak, ona ciekawie to czasami zestawia.
0: Ona tylko to zestawia z lekkomyślnością. I to nieszanowanie granic, to przeciwna ta postawa wobec nieszanowania, nieposzanowania granic, poszanowania granic, to jest lekkomyślność. To znaczy, jeżeli ja nie szanuję drugiego człowieka, jeżeli nie daję mu wolności, nie daję mu przestrzeni do autonomii, nie zostawiam autonomii drugiemu człowiekowi, to jest lekkomyślne, postępowanie lekkomyślne. Nie tylko wobec tego drugiego człowieka, ale też wobec siebie, bo to nie przyniesie na pewno dobrych efektów, dobrych skutków. I ciekawa jest historia, tak, z czym ona to łączy? Z nosem. I mówimy na przykład, czego wtykasz nos w nie swoje sprawy?
1: No tak.
0: Czyli szanuj granice. Nie pchaj się tam, gdzie nikt cię nie zaprasza. To jest... Można sobie na medytację wziąć nawet te postawy. Nie tylko potraktować to jako konkretną wskazówkę, ale na medytację.
1: Przepracować.
0: Z czym mi się to kojarzy właśnie? To, że ja bym tego tak nie połączył właśnie. Że to, a dlaczego ona to tak połączyła? Dlaczego to jest tak? I jeszcze jedna taka para mi się kojarzy, taka, która może z cnotą się bardziej kojarzy, bo cnotę kojarzymy tak z przestrzenią seksualną, człowieka, seksualnością, cnota, czy ktoś jest cnotliwy albo niesnotliwy, to chodzi o sferę seksualną. Natomiast Hildegarda tylko raz wspomina o właśnie takiej tej sferze seksualnej, mówiąc o lubieżności. Lubieżność zestawia... Gdybyśmy zestawili, to ja bym zostawił to na przykład z czystością, tak? Lubieżność i czystość, czyli wstrzemięźliwość na przykład. Natomiast ona zestawia to z dojrzałością psychoseksualną. Lubieżność z dojrzałością, czyli nie chodzi o to, że ciało czy seksualność jest zła, jak to często niektórzy myślą, nie wolno, seksualność to brzydkie rzeczy. Seksualność jest dobra, bo Pan Bóg ją stworzył. mężczyzna i kobieta, czy męskość, kobiecość, to jest obraz Boga biblijnie.
1: Tylko aby z tego skorzystać, dojrzale trzeba na to
0: dokładnie, do tego patrzeć, trzeba tak. Dojrzale.

0: dojrzewać, do tego trzeba dorastać. No i te zestawienia właśnie, ten sposób myślenia Hildegardy jest niesamowicie ciekawy i on zupełnie wykracza ponad to, do czego my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni.
1: No właśnie, czyli zapraszamy Państwa do tego, aby najpierw rozpoznać w sobie te postawy właściwe i niewłaściwe, aby móc nad nimi pracować i aby zyskiwać zdrowie, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy właśnie mówi się o takim zewnętrznym dbaniu o zdrowie, czyli tak, nośmy maseczki, zachowujmy dystans. No mnie zawsze ciekawi, dlaczego nie podajemy takich naprawdę konkretnych środków właśnie, żeby dbać o tę odporność i jak o tę odporność dbać, czyli jak uporządkujemy swoją głowę, mówiąc kolokwialnie, czy uporządkujemy swoje ciało, nadamy właśnie jakiegoś rytmu naszemu stylowi życia, to myślę, że to będzie silniej działało prozdrowotnie niż takie zewnętrzne rzeczy. Także zachęcamy Państwa do tego, aby tą próbę podjąć i aby ze świętą Hildegardą tą drogą kroczyć ku zdrowiu, ku odporności, ku szczęściu. Także dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Kultura. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Dalsza część opowieści o Stanisławie Mariannie Jaworskiej, nauczycielce, harcerce, działaczce społecznej z Wrzosów. Książkę napisał Bartłomiej Wicherek. Stanisława oprócz pracy zawodowej dużo czasu poświęcała na działalność na rzecz lokalnej społeczności. Prawdopodobnie organizowała takie inicjatywy jak kursy gotowania dla gospodyń, konkursy rolnicze czy amatorskie przedstawienia teatralne. Ponadto zdolne dzieci zachęcała do kontynuowania edukacji po ukończeniu szkoły powszechnej i bezpłatnie przygotowywała je do egzaminów wstępnych. Po przyjeździe z Płocka do domu nie przerwała swojej działalności w harcerstwie. Najprawdopodobniej to właśnie na jednym z obozów, w których często uczestniczyła, latem 1927 roku poznała przyszłego męża Damazego Jaworskiego, wówczas nauczyciela publicznej szkoły powszechnej w Lubiczu. Od 1 września 1927 roku Szkoły Ćwiczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Lubawie. Stanisława, chcąc być przy narzeczonym, 24 kwietnia 1928 roku złożyła prośbę o przeniesienie do szkoły powszechnej lub wydziałowej we wspomnianej miejscowości. 1 sierpnia tego samego roku para wzięła ślub, prawdopodobnie w rodzinnej miejscowości Panny Młodej. Z zachowanych dokumentów wynika, że kilka dni później, mianowicie 4 sierpnia 1928 roku, Stanisława została mianowana nauczycielką stałą 7-klasowej publicznej szkoły powszechnej nr 7 w Toruniu, która mieściła się wówczas w gmachu przy ulicy Lubickiej 42/44. Jest to interesujące, ponieważ dokumenty zawodowe Stanisławy nie wskazują, by ta kierowała jakiekolwiek pismo w sprawie przeniesienia do Torunia. A ostatnim dokumentem jej poświęconym było wspomniane wyżej pismo z 24 kwietnia 1928 roku. W związku z tym nie wiadomo do końca, czy wyjazd Jaworskich do Torunia był efektem postanowienia inspektoratu, czy ich własną decyzją. Niedługo później, najprawdopodobniej pod koniec sierpnia 1928 roku, Damazy Jaworski wraz z ojcem zakupili gospodarstwo mieszczące się w niewielkiej wsi Wrzosy, obecnie będącej dzielnicą miasta. Źródła wskazują na to, że początkowo małżeństwo nie mieszkało razem, ponieważ Damazy po kilkukrotnie składanych prośbach uzyskał zgodę na przeniesienie do Torunia dopiero w 1929 roku, kiedy to objął stanowisko w męskim seminarium nauczycielskim. Od początku pracy w Toruniu Stanisława aktywnie kontynuowała działalność w harcerstwie. Z badanych dokumentów wynika, że pełniła funkcję drużynowej gromady zuchów przy szkole powszechnej, w której nauczała, oraz zastępowej pozaszkolnej drużyny harcerskiej we Wrzosach. Od 1929 roku pełniła obowiązki kierowniczki referatu zuchowego w Komendzie Pomorskiej Chorągwi Harcerek. W trakcie pełnienia tej funkcji w dniu 8 grudnia 1930 roku podczas odbywającej się wówczas w Toruniu odprawy drużynowych chorągwi pomorskiej wraz z druhną Kudlińską wygłosiły referat na temat spraw zuchowych. Obie harcerki podzieliły się wówczas szeregiem uwag, między innymi związanych ze sposobem organizowania zbiórek i formami finansowania drużyn. W 1931 roku Stanisława prawdopodobnie z przyczyn rodzinnych odeszła ze stanowiska referentki, cały czas pozostając jednak drużynową gromady zuchowej i drużyny harcerskiej we Wrzosach. Takie to losy Stanisławy Marianny Jaworskiej. Do usłyszenia.

0: Witamy Państwa serdecznie w naszej hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj mamy nowy rodzaj mięska. Też pokażemy, jak je przygotować, żeby służyło naszemu zdrowiu. No i w jakim otoczeniu dzisiaj to mięsko podasz?
1: Dzisiaj robimy takie danie, można powiedzieć, że to jednogarkowe, tak? Ponieważ to będzie tak duszona gicz, jagnięca. Gicz jagnięca, można udusić gicz cielęcą ewentualnie. A to jest danie, które potrzebuje trochę czasu. Ale też znowu, możemy je przygotować wcześniej i ono na pewno jest najlepsze na drugi dzień. Czyli nie robimy tak, że gotujemy i wyciągamy i jemy, bo wtedy to mięso nie będzie jeszcze dobre. Ja to zawsze mówię, że te wszystkie dania jednokarkowe, tak jak młode małżeństwo. Niby razem, ale jeszcze osobno. To chodzi o to, żeby to wszystko się razem przegryzło. Tak, i te soki z powrotem to mięso zaabsorbuje do siebie i zupełnie inaczej to będzie smakowało.
0: Smakować na następny dzień.
1: Czasami może robicie coś w domu, że jest dusicie, wyciągacie, mówicie, jakieś suche wyszło. To właśnie jest to. To mięso musi w tym sosie odpocząć.
0: Czas.
1: I dzisiaj dusimy, jutro jemy.
0: Jasne.
1: Masz tyle czasu?
0: Nie wiem.
1: Zobaczymy. Ale żeby udusić to mięsko, najpierw je sobie zamarynujemy. Piękna giczka jagnięca właśnie tutaj mamy. Tu odstawiamy.
0: Wygląda
1: pięknie. Do tego mamy odrobinę taką mieszankę już curry. To gicz będzie lubiła. Kmin rzymski. Jak z tym u Hildegardy.
0: Bardzo dobrze.
1: I tych ziółek trzeba dać całkiem sporo, nie? Giczkę dobrze jest właśnie też potrzymać w solance odrobinę, tak? Bo to będzie długo się gotowało, to wszystko gdzieś tam przejdzie, nie? Dodamy dużo innych składników jeszcze do tego wszystkiego.
0: Tak,
1: nie?
0: Czyli zaczynamy od solanki, bo nie wiemy skąd pochodzi, jakiej jakości jest
1: tak
0: mięsko.
1: Jest.
0: Później
1: tak jest.
0: Mamy tutaj marynatę z ziół.
1: Giczka, która sobie odstoi sobie chwileczkę. Robimy w sposób następujący. Odrobinę, dosłownie odrobinę, tak? Tłuszczu w postaci masła klarowanego.
0: Klarowanego, tak.
1: Bierzemy czosnek. Rozgniatamy tylko. Nagrzeje nam się troszeczkę patelnię, ten garnek, a my zaczynamy kroić sobie warzywa.
0: Tak. I teraz tak, właśnie, Hildegarda bardzo zaleca jagnięcinę osobom chorym i zdrowym. Bardzo rewitalizuje i nas wzmacnia. Natomiast w jej zapiskach znajdziemy informację, żeby najlepiej stosować to w lecie, że w zimie nie za bardzo, bo jednak może nas troszkę wychłodzić i zaśluzować.
1: To jest danie jednogarkowe. Tutaj nie będziemy jakoś przywiązywać form do kształtu. Tak?
0: Jasne.
1: Ono i tak się nam troszeczkę tam pogotuje.
0: Seler i bulwa, i w formie tej nadziemnej, jak najbardziej u Hildegardy się sprawdzi. Marchewka,
1: tak dosyć grube kawałki, tak. Bo to jednak długo będzie się gotowało, a pamiętaj, że my nie lubimy też takiej papki totalnej.
0: Dokładnie.
1: Ale
0: czosnek też jak najbardziej. Widzę tu buraki, cebulkę.
1: Buraczki dodam później.
0: Buraczki później dodasz, cebulka jak najbardziej. Hildegarda by była ucieszona z tych składników, które przygotowałeś. Kapusta w formie ukiszonej, myślę, że w kuchni Hildegardy od czasu do czasu też może zaistnieć, bo jak wiemy, kiszonki są świetne dla naszych jelit, odżywiają naszą florę jelitową, a to przy odporności, no w zasadzie dla zdrowia całego organizmu jest dobre. No ale z kapustą ostrożnie, raczej ludzie zdrowi, bo sobie poradzą z tymi sokami. Natomiast dla osób chorych będzie to pewnego rodzaju obciążenie, więc w kuchni hildegardiańskiej tej kapusty nie za dużo.
1: Obkładamy tą giczkę tymi naszymi warzywami, do tego dorzucimy jeszcze odrobinę przypraw, goździk, ziele angielskie, liść laurowy.

0: na wierzchu, to jest danie nogarkowe, ono musi się robić powoli, ale długo. I tu się zaskoczę, daj mi jeszcze cynamon trochę.
1: O, ja ciekawe połączenie.
0: Tak, jak wincinka, cynamon też jak najbardziej. Lubi. W niedużej ilości lubi.
1: Komponuje się.
0: Tak jest. Dobra. To nam się wszystko podsmaża, poddusza. I do tego...
1: Podlewamy już wodę.
0: Tak, odrobinę wody. Wszystko przykrywamy i dusimy. Jakieś 3 godziny później pięknie nam już tu gićka dochodzi. Mamy warzywka, taka pustka, zrobiło nam takie wszystko z tego sosik. Ja jeszcze zamierzam dodać to odrobinę wcześniej ugotowanych buraków. A do buraka macierzanka, tak?
1: Tak, a do buraka macierzanka.
0: To tak, odrobinę takich buraków szukam. Jeszcze dodamy, do koloru tak jakby. Z tym muszę uważać, czy mogę zaszaleć?
1: Możesz zaszaleć.
0: Mogę zaszaleć. Jak Jola mówi, że mogę zaszaleć, to już...
1: Dla zdrowotności.
0: Tak jest.
1: Szalejemy.
0: Będziemy tutaj oszczędzać. I w tej formie powinniśmy zostawić to do jutra.
1: Do jutra.
0: Do jutra. Niech to sobie ostygnie. Niech to wszystko razem pobędzie ze sobą, nacieszy się sobą. Zrobimy tych podduszonych warzywek. O, z tą kapustką, marcheweczką, tego buraka z macierzanką, tak? Dajemy.
1: Wspomaga krew dla anemików.
0: Tak?
1: Rewelacja.
0: Widziałaś?
1: No i oczywiście wszystkie choroby skóry buraczek nam będzie wspierał.
0: Ale łatwo nie będzie. Posłużę się swoimi szczypcami. O, zobaczcie.
1: Piękna sztuka.
0: Do nas mówi. Mamy giczkę. Buraczki. Wspominałaś o świeżej pietruszce, że na surowo.
1: Tak, to na surowo.
0: Natka
1: tak.
0: Pietruszki na surowo.
1: Lepsza
0: więc niż... Tutaj tak będzie. Będzie ładnie do koloru. Nie będziemy jakoś siekać, po prostu ją porwiemy troszeczkę. I cebulę też lubi Hildegarda?
1: Lubi, ale nie na surowo.
0: Nie na surowo. A zamarynowana?
1: Może być.
0: No właśnie.
1: Dla tych o silniejszych żołądkach myślę, że dadzą sobie radę.
0: To ja tak zrobię. To jest wersja dla tych o słabszych żołądkach. A teraz zrobię jeszcze dla tych, co mają trochę silniejsze żołądki.
1: Tylko pewnie też by się musiała troszeczkę z tym przegryźć.
0: Oczywiście. Robimy taką sałatkę, nie? Jeszcze odrobinę właśnie świeżej pietruszki. I.
1: A, mój ulubiony.
0: Dałaś? Białaś. Tak. Białaś.
1: Kapę cytrynki albo octu i to już by mój żołądek.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dodamy ocet jabłkowy, odrobinę dosłownie i oliwa z pestek dyni, tak? To wszystko przemacerujemy. Surowa już nie jest. Jagnięcina jest taką chrupiącą, zamarynowaną cebulką. Jak to się mówi,
1: w smaku
0: palce
1: będzie.
0: Lizać.
1: Właśnie.
0: Nie pozostaje nic innego, jak to skosztować.
1: Poproszę narzędzie.
0: Narzędzie, proszę. To jest twoje.
1: Dziękuję. Czyli jagnięcinka.
0: Jagnięcinka.
1: Ja uwielbiam. Tu mi wpas...
0: Delikatna.
1: O, zaraz zobacz, ale... rewelacja. Zieleninka, buraczek.
0: Buraczek.
1: I ja mogę tak żyć.
0: I co? Jakie to smaczne życie, nie?
1: Rewelacja.
0: Ja też sobie.
1: Mogę tak jeść.
0: Spróbuję, już próbowałem, ale...
1: Mięsko nie za często oczywiście.
0: Nie. Nie więcej niż 3 razy dziennie.
1: Super. Ale tak jak powiedziałeś, jutro będzie jeszcze lepsza.
0: Tak jest.
1: Się wszystko przemaceruje.
0: Tak powinniśmy zostawić, tak powinno ten, ale my jesteśmy tak łakomi, że nie wytrzymaliśmy. Dzięki.

Dlaczego jest tyle wszystkiego na świecie tęsknoty, uśmiechów, radości i burz? Lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie.

kuropatwa, radio, muzyka, pogoda. Minęła 9:00. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziewięć i 0,2 stopnia to temperatura na termometrach, 8 stopni temperatura odczuwalna. Przypomnę, jeszcze słońce wzeszło o 4:50, a zajdzie o 20:37. Księżyc jest w Nowiu. A dzisiaj w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i możliwe także burze z gradem. Dzisiaj temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni na północnym zachodzie, około 15 stopni w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem. Tutaj około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju, w porywach do 60 km na godzinę. Dzisiaj wiatr południowo-zachodni i południowy. Tyle prognozy. Minuta, półtorej minuty po godzinie 9:00, a już za chwileczkę kolejna audycja, którą przygotowaliśmy dla Państwa. Zostańcie z nami.

Tak, a my zaczynamy dzisiejszą Kuropatwę w kuchni. Program nasz kulinarny, który powstaje dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. I dzisiaj tematem, tak jak wspomniałem na początku po prognozie pogody, nabiał w dietetyce Świętej Hildegardy omówimy najpierw, później przeskoczymy szybko do ryb, no i na koniec programu dwa przepisy, które na pewno się Państwu spodobają. Zaczynamy. Czas na nabiał. Do odważnych świat należy, moi drodzy, choćbyśmy mieli takie schematy strącone z piedestału o zdrowym mleku, to bierzemy się dzisiaj za ten temat. Moje dzieciństwo to też oczywiście wakacje na wsi, wychowałem się na wsi, no, zatem biegało się do sąsiada, który był gospodarzem i piliśmy rano mleko prosto od krowy. No i oczywiście później też było mleko w butelkach. Na pewno pamiętacie to mleko w butelkach z kapslami różnymi. Żółto-złotymi, srebrnymi. No i oczywiście te aluminiowe kapselki bardzo łatwo było zdjąć, napić się mleka z butelki. To było takie coś, co człowiek pamięta do dziś. Książeczki o królu mlekopiju, który pił dużo mleka i przerósł swoich dworzan o dwie głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ale chyba warto zadać sobie pytanie. Skąd ta tak mocno rozpowszechniona teoria, że mleko jest takie bardzo zdrowe? Skąd taka teoria? Najprostsze i logiczne wyjaśnienie to chyba takie, że mleko i jego przetwory po prostu ratowały biedną ludność wiejską przed niedożywieniem, gdyż kogucik, kurka czy inne białko zdarzało się rzadko, raz od święta czy niedzieli, a tak to chleb, jakiś drożdżowy placek i do tego na szczęście kubek mleka i to, co z niego można było pozyskać, na przykład ser, masło i tak dalej. Szczęściem były też najczęściej jajka, o których rozmawialiśmy nie tak dawno. Trzeba jednak przyznać, że człowiek to ponoć jedyny ssak żywiący się mlekiem innego gatunku, czyli mlekiem, którego skład jest przeznaczony nie dla jego dzieci. Ja tutaj pamiętam jeszcze dokładnie też mleko w proszku, które mama nam robiła. Nie wiem, być może starsi słuchacze pamiętają mleko w proszku, w takich niebieskich pudełkach, które były. Tam było narysowane taka kropla mleka na biało i z tego mleka w proszku oczywiście to też jedliśmy na sucho. Przynajmniej ja się przyznaję do tego, że jedliśmy na sucho, ale było też mleko w proszku przygotowane dla zwierząt, dla cieląt, bo rodzice też tam hodowali takie cielaczki małe, więc ono było bardziej takie żółte. Inaczej nieco smakowało. Nie za bardzo mi to smakowało. Może było za słodkie w każdym razie, albo za tłuste, ciężko powiedzieć. Niemniej nasz gatunek, wracając do tematu, w sposób zadziwiający potrafi się przystosować do zmieniających warunków. Może plemiona, ludy różnego typu wymierają, a gatunek trwa. Wczoraj byliśmy w Gabonie, mieliśmy relację z Gabonu i brat Sebastian tam opowiadał nam również, że w Gabonie mieszkają pigmeje, którzy są rzeczywiście zupełnie inni od tych ludów, które mieszkają w Gabonie tak dookoła, bardziej europejskich. No, ciekawa to opowieść jest. Wrócimy o niej oczywiście z bratem Sebastianem, a my staramy się trzymać tematu. Skoro takie ludy koczownicze udomowiły kiedyś zwierzęta kopytne, człowiek nauczył się czerpać coś dobrego dla siebie z mleka tych zwierząt. Jednak nie wszystkie kopytne to także zwierzęta przeżuwające. Krowa ma 4 żołądki, silne, wielkie rogi. Cielątko potrzebuje do ich budowy jeszcze więcej kazeiny, która też w mleku jest, więc skład jej mleka różni się od ludzkiego jeszcze bardziej niż mleka owiec czy kóz. Z kolei
tłuszczu w tym mleku tyle i tak duże są jego cząsteczki, że dużo łatwiej niż z mleka tamtych gatunków wytrąca się z niego śmietana, a ze śmietany możemy zrobić masło. Nie wiem, czy robiliście też masło w słoikach. Wkładało się śmietanę do słoika, potrząsało się, dość długo się potrząsało w różnego typu kierunkach, tak żeby to masło się zrobiło i wtedy ono się rzeczywiście robiło. Jak już mówiliśmy na początku, organizm człowieka nauczył się z tego czerpać, zwłaszcza, że ukwaszone mleko i robione z niego przetwory są nieco łatwiej strawne niż to mleko słodkie i zarazem łatwiej przyswajalne, gdyż przerobione już przez pożyteczne bakterie acidofilne. Jednak ludzie dysponowali wtedy mlekiem od zwierząt karmionych trawą, w zimę ziarnem, zwierząt, które by rzec można szczęśliwych, wypasających się zgodnie ze swą naturą. To był też i inny nabiał niż pochodzący od zwierząt, które nie oglądają nieba. Karmione są w tej chwili dziwnymi paszami, a w dodatku potem poddawany jest ten produkt, czyli mleko, nie tylko pasteryzacji, ale nawet homogenizacji i termizowaniu w wysokich temperaturach. Nabiał sklepowy niejednokrotnie nie ma już żadnych pozytywnych, a jedynie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Poza tym, czy mieszkańcy wsi rzeczywiście tak codziennie opijali się mlekiem, jak to wyglądało w PRL-u, jak tak się nam pokazywało, za wzór dzieciom i ich rodzicom stawiany był król mlekopij. Mleko trzeba było odstawić, bo była śmietana, potem też masło. Część mleka przeznaczano do ukwaszenia. Kto zna trochę wiejską rzeczywistość, wie, jak wiele mleka potrzeba, żeby powstał jeden rożek sera czy osełka masła. A gdy krowa chorowała albo miała cielaczka, to mleka po prostu nie było. Do dziś pamiętam, jak czekało się długo na ogórki, bo można było zrobić mizerię, a potem gdy obrodziły, to nie było śmietany, bo krowa się ocieliła na przykład u sąsiada, no i nie było. I tak nic z tego nam nie wychodziło. Ale, a jakie spojrzenie na ten temat możemy znaleźć u świętej Hildegardy właśnie? Niejednokrotnie możemy znaleźć informację, że z całego nabiału święta Hildegarda najbardziej ceniła sobie właśnie masło. A jeśli chodziło o masło, to podawała, że najzdrowsze jest dla człowieka masło z krowiego mleka, szczególnie majowe. Natomiast jeśli chodzi o mleko, to pisze o nim jako o produkcie zimnym i bynajmniej nie przysparzającym zdrowia. Wręcz pisze, że spożywanie latem mleka jest szkodliwe, gdyż latem przyciąga ono wiele różnorodnych soków. Zimą osoby zdrowe mogą spożywać mleko, jednak przedtem powinny wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść. Bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. To słowa świętej Hildegardy. Natomiast ludzie słabi i chorzy, którzy będą chcieli zimą spożyć mleko, najpierw powinni je ugotować, włożyć do niego suszoną pokrzywę i zjeść. Człowiek chory winien zimą gotować mleko, aby usunąć pozostające w nim śluzy. To się zgadza z tym, co mówi szereg lekarzy, którzy potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Mówią o mleku, że jest produktem wychładzającym i śluzotwórczym. Nie mówiąc już o tym, że jest uważany za jedno z głównych alergenów, szczególnie dla dzieci. Nawet jeśli na przykład w teście na nadwrażliwość pokarmową nie pojawia się reaktywność na mleko i jego przetwory, to jeśli jako objawy dokuczliwe u pacjenta występuje zaśluzowanie, czyli na przykład katar, kaszel, uznaje się to za wystarczającą wskazówkę do wycofania z diety nabiału. I wynika to naprawdę z obserwacji wielu pacjentów.
Niejednokrotnie możemy także spojrzeć na to inaczej, że ci, którzy nie piją mleka, odwapniają swój organizm. Wapń nie jest przecież pierwiastkiem występującym jedynie w mleku i w mlecznych produktach. Może kolor mleka w ten schematyczny sposób zaprogramowuje nasze myślenie. Wapń występuje w wielu produktach, choćby w naszym szlachetnym orkiszu, a niejednokrotnie i tak dobrze nie przyswajamy nieraz, mając drastycznie niedobory witaminy D3. Szczególnie zimą powinniśmy o to zadbać. Latem może mniej, ale wiosną także. A wiele tak zwanych produktów mlecznych jest tak przetworzonych lub, no powiem wprost, dosmaczonych i rozcieńczonych, że paradoksalnie tego wapnia organicznego wcale nie zawiera albo w dużo mniejszym stopniu niż się tego spodziewamy. No nie mówiąc już o wielu tak zwanych żółtych serach, które są często po prostu niezdrowymi produktami seropodobnymi z bardzo niezdrowych roślinnych tłuszczy utwardzalnych. Święta Hildegarda w sposób naturalny daje nam w swojej kuchni do dyspozycji m.in. produkty o wysokiej zawartości wapnia, jak na przykład migdały, fasole, mięso, natkę pietruszki czy różne warzywa. Jeśli jednak w naszym przypadku nie ma przeciwwskazań do spożywania nabiału w umiarkowanej, podkreślę, ilości, sięgajmy po dobry nabiał, na przykład ser mozzarella, ale prawdziwa i zawierająca w składzie bakterie kwasu mlekowego, czy ser kozi. Pamiętajmy, że mleko kozie Święta Hildegarda zalecała przy problemach z płucami. Poza tym wskazała nam, że strawność mleka podniesie jednoczesne spożycie kuminu, czyli kminu rzymskiego. Zaś osobom otyłym w ogóle odradzała spożywanie serów twardych. Pamiętajmy też o Bertramie jako przyprawie poprawiającej strawność wszelkich potraw, a także i najważniejsze, o umiarze dobrym we wszystkim, a już szczególnie przy spożywaniu nabiału. Chwilka przerwy i wrócimy teraz, przejdziemy do ryb. Tyle o nabiale. Wczoraj mieliśmy audycję związaną z Gabonem, więc artysta też z Gabonu. Tak, a wczoraj w audycji o Gabonie brat Sebastian wspominał, że tam naprawdę je się bardzo duże ilości ryb, ale nie ma co się dziwić. Gabon leży nad Atlantykiem i tych ryb naprawdę jest tam bardzo dużo różnych gatunków i są to ryby niezwykle zdrowe. Robi się tam z nich wszystko. No tutaj byśmy musieli spojrzeć na dietę Gabończyków w inny sposób, ale my spojrzymy na ryby w świetle pism świętej Hildegardy, no i współczesnych doniesień. Do Gabonu niestety mamy daleko, nie przeniesiemy się, to 10 tysięcy kilometrów prawie, jak wspomniał nam brat Sebastian. Mimo ogromnego zanieczyszczenia wód można jednak wybierać ryby mniej zanieczyszczone. I skąd tutaj takie ryby mamy brać, moi drodzy? Wynika z nich, z tych informacji, różnych badań, że najmniejszą ilość szkodliwych substancji znajduje się w rybach z Oceanu Spokojnego, czyli z Pacyfiku, Oceanu Atlantyckiego, czyli tam między innymi, gdzie jest Gabon, oraz z Morza Północnego. Nasze morze, czyli Bałtyk, jest niestety mocno zanieczyszczone jako morze śródlądowe, niewielkie. No dlatego też jedzenie na przykład bałtyckiego śledzia, dorsza czy łososia tak średnio uznałbym za działanie prozdrowotne. Choć tutaj oczywiście możecie ze mną polemizować, to w tamtym roku nawet szwedzka agencja do spraw żywności przestrzegała przed jedzeniem bałtyckich ryb, szczególnie aby tego nie

zgłębić ten temat, to polecam na przykład stronę cojeść.net i odnośnik ryby. Tam oczywiście można znaleźć pewne informacje. No więc tak, które ryby w końcu mamy wybrać, by były dla organizmu źródłem tak zachwalanych kwasów omega-3 i innych cennych substancji, a nie obciążeniem dla nas. Co tutaj mówi dla nas święta Hildegarda? Sporo cytatów. Posłuchajmy. Dla zdrowych i chorych dobrym mięsem jest m.in. szczupak, lipień, płoć, okoń i sum. Natomiast na przykład jesiotr ma zdrowe mięso, którego spożywanie nie szkodzi zdrowym ludziom, za to u chorych wywołuje znaczne dolegliwości, ponieważ jest dla nich zbyt pożywne. Spożywanie mięsa karpia nie szkodzi zdrowemu człowiekowi, jednak choremu przynosi znaczną szkodę. Pstrąg niespecjalnie nadaje się do spożycia dla ludzi chorych, aczkolwiek bardzo ich nie osłabia, zdrowym nie szkodzi. Są też gatunki, których święta Hildegarda wyraźnie nam odradza, na przykład lin, dlatego że przebywa przy dnie i przy brzegu, odżywia się bardziej nieczystym niż czystym pokarmem i nie nadaje się do spożycia dla ludzi zdrowych ani dla chorych. Podobnie spożywanie mięsa łososia nie jest dla nikogo dobre, bowiem pobudza ono wszystkie złe soki, które znajdują się w człowieku. No i teraz na tą wiedzę trzeba nałożyć to, co współcześnie badacze piszą o stopniu zanieczyszczeń. Ponoć sum, karp i pstrąg są stosunkowo bezpiecznymi rybami. Sum nam się tu wyłania zdecydowanie pozytywnie, bo przez ten autorytet średniowiecznej wiedzy współczesną opiniowany jest dobrze. Pstrąg też bardzo nie osłabia nawet chorych. Może nie ma też co przesadzać, tylko po prostu jeść raz na jakiś czas inne ryby, to wtedy szkodliwe związki nie skumulują się tak łatwo. Tak zresztą znawcy tematu doradzają. Jedna ryba ma dużo rtęci, inna ma dużo dioksyn. Różne gatunki gromadzą różne substancje. No i jeszcze jedno, co badacze też udostępniają, przestrzegają nas przed nicieniami, przywrami i tego typu rzeczy. Zatem uważajmy z czym? Z sushi, z surowych ryb. Tutaj musimy uważać. Ale nie o to nam chodzi. Jedzmy ryby różnego typu. Nie szukajmy dziury w całym. Możemy oczywiście poszukać biohodowli. Można podobno też już na pewno zamówić karpia czy pstrąga z takiej polskiej hodowli. Czy one rzeczywiście będą bardziej hildegardowe? Tego nie wiemy, ale cena będzie na pewno dużo wyższa niż ryb dostępnych w sklepach. Tyle dziś o rybach. Również chwilka muzyki też z Gabonu, ale nie o rybach i za chwileczkę dwa przepisy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych przepisów dzisiejszych. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie omlet ziołowy. Cóż będziemy potrzebować? Zapomniałem powiedzieć, abyście Państwo sobie przygotowali coś do pisania, no ale na pewno coś się znajdzie. A więc 400 gramów świeżych ziół. I tutaj będziemy potrzebować tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop, koperek, jedną łyżkę stołową grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Powtórzę jeszcze raz składniki. 400

300 gramów świeżych ziół. W skład tych ziół wchodzą tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop i koperek. Jedna łyżka stołowa grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Jak to teraz przygotujemy? Zioła należy umyć, usunąć te grube łodygi i resztę bardzo drobno posiekać. Wymieszać wszystko z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę i połączyć to wszystko razem z ziołami. Na patelni rozgrzać olej i wlać całą masę ziołową. Delikatnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracamy ją, żeby wstrząsnąć omletem. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. Przypomnę jeszcze raz sposób przygotowania. Zioła należy umyć, usunąć grube łodygi i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę, połączyć z ziołami, na patelni rozgrzać olej i wlać tę masę ziołową. Następnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracając ją, wytrząsnąć na talerz omlet. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. I nasz omlet ziołowy mamy gotowy. Drugie danie to zupa cebulowa na gaszonym winie. Ale najpierw musimy gaszone wino zrobić. A jak to zrobić? Potrzebujemy 1/8 litra wina i odrobinę zimnej wody. Wino podgrzewamy w garnku, doprowadzając je do wrzenia. Następnie należy je zgasić odrobiną chłodnej wody i zdjąć garnek z ognia. Jest to leczniczy środek świętej Hildegardy przeciwko chociażby gniewowi i smutkowi. Pamiętajmy o tym. Tak robimy wino gaszone, a teraz zupę cebulową na gaszonym winie. Potrzebujemy 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobinę właśnie tego wina, 1 litr rosołu warzywnego i litr gaszonego wina. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobina wina, litr rosołu warzywnego i 1 litr gaszonego wina, które zrobiliśmy wcześniej. Oczywiście zachowując proporcje. Jak to przygotowujemy? Teraz zupę cebulę pokroić w plasterki, podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować przez około 25 minut. Na koniec dodać to gaszone wino, ale już nie gotować. Zupę możemy podawać z tostami orkiszowymi.
Można też przygotować ją bez gaszonego wina, jeśli wina nie lubimy. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Cebulę kroimy w plasterki. Należy ją podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem. Dodać odrobinę wina. Zalać gorącym rosołem warzywnym. Doprawić do smaku solą i pieprzem. I gotować przez 25 minut. Na koniec dodajemy gaszone wino. Już nie gotujemy. No i zupę podajemy na przykład z tostami orkiszowymi. I jak wspomniałem, można przygotować też bez gaszonego wina. I to na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem. A audycja została przygotowana dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunwita. Wystarczy tam wejść www.sklephildegarda.pl. Wszystkie składniki do naszych potraw znajdziecie Państwo w sklepie Sunwita.

Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich fanów dziejów Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi po zimowej przerwie. Mieliśmy kilka tygodni takich powiedzmy ferii zimowych, w trakcie których się nie widzieliśmy, ale teraz wracamy do normalnego nagrywania. Dużo się teraz dzieje na świecie oczywiście. My nie będziemy dzisiaj wchodzić za bardzo w te tematy. Są oczywiście inni eksperci, którzy nawet dzisiaj na tym kanale będą się wypowiadać na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. My podjęliśmy taką decyzję, że wbrew wszystkiemu ciągle będziemy nadawać i co środę o godzinie 18 na razie aż do wakacji będziemy się spotykać i będę Was tutaj raczył nową dawką dziejów Ziemi. Dzisiaj temat, o który długo mnie prosiliście. To się miało pojawić, zdaje się, że jeszcze w ubiegłym roku. Później była taka wersja, że na walentynki ostatecznie nie było wykładów. No, ale spieszę już z pierwszym wykładem wiosennym o zwyczajach godowych i tym, jak to robiły dinozaury. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zachęcam do zadawania pytań na czacie. Jeżeli coś będzie niejasne, no to dawajcie znać. Potem chętnie z Wami porozmawiam. Także zaczynamy wykład, jak to robiły dinozaury. No, proszę Państwa, to jest takie pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć. Taka jest odpowiedź tak naprawdę. Nie wiemy, jak ugryźć ten temat do końca. Dzisiaj zwierzęta, jak chcą ze sobą kopulować, chcą ze sobą spółkować, dwa osobniki płci przeciwnej się spotykają i ma dojść do zbliżenia, no to mniej więcej wiemy, jak to wygląda i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, i w świecie gadów również, i w świecie ryb, w świecie bezkręgowców. Widzimy, to jest pewnego rodzaju akt, to jest zdarzenie. Jest to jakieś zjawisko, tak językiem naukowym byśmy mogli sobie powiedzieć. No, a tak się składa, że w przypadku zapisu kopalnego my przeważnie nie mamy, czy bardzo rzadko, kiedy mamy do czynienia z zapisem jakiegoś ciągłego procesu, prawda? No, trzeba przyznać, że taki akt miłosny jest właśnie takim procesem. Więc znalezienie takiej pary osobników, które będą akurat zamrożone w czasie niejako w momencie kopulacji, jest zjawiskiem niesłychanie rzadkim i w paleontologii się to w zasadzie nie zdarza. I coś takiego jak to, co mamy teraz na planszy, no jest to oczywiście taka sytuacja zaaranżowana przez naukowców w muzeum, gdzie te dwa szkielety tyranozaurów są tak ustawione, jakby były rzeczywiście w trakcie kopulacji. To jest taka sytuacja z gatunku dawaj, nikt się nie dowie. No i potem, prawda, wybucha jakiś wulkan, przykrywa takie dwa dinozaury i 100 milionów lat później stoją one w szkielecie i się wszyscy się wszyscy się dowiadują tak naprawdę ostatecznie, że takie coś miało miejsce, ale tak po prawdzie jest to rzadko spotykana sytuacja. Rzadko znajdujemy w postaci skamieniałości dwa osobniki, które będą ze sobą w akcie miłosnym. Dzisiaj postaramy się prześledzić taką historię, jak to się działo w przypadku dinozaurów, że dochodziło w ogóle do aktu kopulacji. Bo jak wyglądała sama kopulacja? No prawdopodobnie wyglądała mniej więcej tak, jak u dzisiejszych najbliższych kuzynów dinozaurów, czyli to jeszcze może nie będę zdradzał. Natomiast bardzo ciekawe jest to, jak w ogóle dochodziło do tego, że dwa dinozaury się ze sobą spotkały po to, żeby spółkować. I na temat tego coś tam wiemy. Ja dzisiaj zebrałem dla Was taki zbiór tych informacji, co dokładnie wiemy i jaką historię można z tego ułożyć. No, wśród dzisiejszej fauny mamy bardzo różne zwierzęta, które oczywiście, żeby mogło dojść w ogóle do takiego aktu miłosnego, wykorzystują różne metody, różne cele takie biologiczne.
Podstawowa rzecz to jest dymorfizm płciowy, o którym my sobie też tutaj nierzadko rozmawiamy, czyli to, że samiec i samica różnią się płciami. Dodatkowo na ten dymorfizm płciowy, czy jakby objawem tego dymorfizmu płciowego może być tak zwany dobór płciowy, który prowadzi do tego, że jakby wybierane, preferowane do kopulacji są te najlepsze, najładniejsze, najbardziej takie zdrowe osobniki. Te, które będą nierzadko najbardziej kolorowe, tak jak w przypadku pawia. Zresztą w ogóle ptaki to jest taki przykład fauny, wśród której bardzo często występują formy, gdzie na przykład samiec jest niesłychanie mocno ubarwiony, ma jakieś wydatne pióra. Znacie to na pewno gdzieś tam z filmów przyrodniczych, różne ptaki na różnych egzotycznych wyspach, ale właśnie paw z takiej bardziej naszej swojskiej europejskiej fauny, europejskiej jak europejskiej, ale powiedzmy tutaj od nas, to wszyscy kojarzymy, że samiec pawia jest niesłychanie barwnie umaszczony po to, żeby wabić swoją partnerkę, dodatkowo stroszy te pióra na ogonie, żeby taka samica mogła się nim zainteresować. Z bardziej takich przyziemnych ptaków, z przyziemnego ptactwa, to mamy gołębie, gdzie często, to widzimy nawet teraz, jak się zaczyna wiosna, że samiec gołębia się tak nadyma, prawda, też nabiera rumieńców i próbuje swoją osobą, swoimi zdolnościami tutaj zainteresować partnerkę. No w przypadku dinozaurów możemy znaleźć pewne odniesienia co do tego, ale do tego za moment sobie wrócimy. Drugi taki przykład tego, jak zdobyć w ogóle partnerkę, są to walki, prawda? Są to walki i mamy tu do czynienia z różnymi zwierzętami. Ssaki są dobrym przykładem, szczególnie właśnie tu z naszej fauny, znowu jelenie, gdzie samce walczą ze sobą i ten, który wygra, ten ma, jakby uchodzi za tego najbardziej takiego najsilniejszego, najzdrowszego, najbardziej atrakcyjnego dla tych przeciwnych, dla płci przeciwnej. No i te samice mogą się nim zainteresować, prawda? Wtedy przyjdą i będzie wtedy mógł się rozpocząć taki akt właśnie miłosny. Ale to się tyczy również masy innych zwierząt, prawda? W obrębie których, w obrębie danego gatunku zachodzi coś takiego jak w ogóle walka o samicę, prawda? Że tym razem nie jest jak u pawia czy u tego gołębia, gdzie ten ptak, on jakby sobą chce się pokazać, że jest taki ładny i fajny, żeby ta samica się nim zainteresowała, tylko tu trzeba walczyć. No i jakby ta walka, ten kto wygra walkę, to on jest tym najładniejszym, najbardziej preferowanym do rozmnażania się z nim. Jeszcze taki ciekawy przykład ze świata ptaków, tak naprawdę dinozaurów, bo co pewnie większość z Was wie, a niektórzy się za moment dowiedzą, ptaki to z ewolucyjnego punktu widzenia również są dinozaury. I jak się okazuje, dzisiaj wiele ptaków toczy takie, czy odbywa takie tańce godowe. Znowu z naszej awifauny dobrym przykładem jest żuraw. Za chwilę, jak pojedziemy sobie, gdzieś będzie wiosna, ciepło, będziemy jeździć na przykład na Mazury, to tam będziemy oglądali te żurawie na polach i tam często takie tańce godowe żurawi będziemy mogli oglądać. I zapamiętajcie te tańce godowe wśród ptaków, szczególnie u żurawi, bo to w dalszej części dzisiejszego wykładu wróci. Tak jak powiedziałem, mamy wiele podobieństw, jeśli idzie o dinozaury i faunę współczesną, co do tych mechanizmów zdobywania partnerek, bo mamy właśnie takie dinozaury pierzaste i tutaj oczywiście Azja, Chiny otwierają się przed nami, gdzie jest wiele stanowisk paleontologicznych, gdzie jest masa niemalże kompletnych znalezisk dinozaurów opierzonych. Często na podstawie budowy kości, na przykład kręgów ogonowych, my jesteśmy w stanie stwierdzić, że jakiś gatunek dinozaura, na przykład taki oviraptor, na końcu ogona miał takie specyficzne pióra, które był w stanie tak najeżyć, stroszyć. Prawdopodobnie był to element wabienia partnerki, troszkę jak u tego pawia, być może był zaangażowany w to również jakiś element tańca godowego. Tak czy inaczej, widzimy tutaj pewne podobieństwa. Rzeczywiście te kopalne formy w świecie dinozaurów
Wyglądało to podobnie jak w świecie dzisiejszych zwierząt. Były również dinozaury rogate, które prawdopodobnie toczyły ze sobą też jakieś walki, dwa samce, tak jak walczą ze sobą jelenie właśnie, czy samce sarny na przykład, prawda, które też te podobne rogi posiadają. Więc mamy takie powierzchowne podobieństwa, które mogą nam zasugerować, że zachowania godowe dinozaurów, tych nieptasich z ery mezozoicznej, były miejscami bardzo zbliżone, bardzo podobne do tego, jak to wygląda w dzisiejszej faunie, w świecie dzisiejszych zwierząt, czy to ptaków, czy ssaków, czy być może jakichś innych zwierząt. Zanim sobie przejdziemy dokładnie do omawiania tego, jak to w szczegółach wyglądało u nieptasich dinozaurów, należy zacząć od tego, gdzie dinozaury znajdują się na drzewie rodowym kręgowców. To jest niesłychanie ważne, bo to położenie dinozaurów w obrębie innych kręgowców będzie rzutowało na to, jakie właśnie strategie zdobywania partnera do godów toczyło takie zwierzę. No i jak rzucimy okiem na drzewo rodowe archozaurów, czyli gadów naczelnych, to jest taka duża grupa gadów w uproszczeniu, tak sobie powiedzmy, czy lądowych kręgowców, w których cechami szczególnymi było to, że miały dodatkowe otwory z przodu czaszki, otwory, które sprawiały, że czaszka była lekka. To jest jeden z takich wyróżników właśnie wśród archozaurów, czyli gadów naczelnych. No to widzimy, że generalnie to drzewo, ono się bardzo szybko rozdziela nam na dwie linie. Jest jedna linia, która biegnie do dinozaurów i pterozaurów i druga, która biegnie do krokodyliformes, do krokodyli ogólnie rzecz biorąc. No i dinozaury faktycznie blisko są na tym drzewie rodowym z krokodylami. Dzisiaj jedyne żyjące gady naczelne to są krokodyle. Być może żółwie też są całkiem niedaleko, ale co do tego toczą się jeszcze naukowe spory. Natomiast krokodyle na pewno są archozaurami, tak jak dinozaury. Natomiast z samych dinozaurów, czyli z tej grupy dinozauria, którą mamy najbardziej z prawej strony tego drzewa ewolucyjnego, koniec końców wyewoluowały ptaki. Więc ptaki są dinozaurami. Na te dinozaury, które jeszcze nie były prawdziwymi ptakami, mówimy, że są to po prostu nieptasie dinozaury. Czyli zwykle, kiedy mamy na myśli takiego, mówiąc brzydko, prawdziwego dinozaura, no nie mamy na myśli ptaka jak żurawia, sępa czy papugę, ale mamy na myśli te wielkie stwory, no wielkie bądź mniejsze, ale generalnie te, które żyły w erze mezozoicznej. Chociaż już ptaki jako takie powstały właśnie w erze dinozaurów. Więc dziś najbliżej żyjący kuzyni nieptasich dinozaurów to są po pierwsze krokodyle, a po drugie ptaki. I to właśnie wśród tych dwóch grup dziś żyjących zwierząt powinniśmy szukać analogii, podobieństw do tego, jak to robiły dinozaury, czyli jak zdobywały partnera do godów, no i jak generalnie mogła przebiegać kopulacja, ale również i to, jak później wyglądała sytuacja związana na przykład ze składaniem jaj, gdzie te jaja się znajdowały i prawdopodobnie również jak wyglądała opieka nad potomstwem. I teraz taki przekrój dostępnych danych z literatury naukowej sobie prześledzimy. Więc zaczniemy od takiego stanowiska, które się znajduje w stanie Colorado, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, opisane stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. To jest stanowisko z okresu kredowego i jest to w zasadzie taka powierzchnia skalna pośrodku, jak widzimy, no takiego amerykańskiego interioru, na której na pierwszy rzut oka nic ciekawego nie ma, ale przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że na takiej powierzchni skały znajdują się różne ciekawe, czasami dziwne struktury sedymentacyjne. Niektóre z tych struktur są to skamieniałości śladowe. To o tym też już wielokrotnie Wam opowiadałem, czyli te skamieniałości, które powstały jako ślady działalności życiowej danego zwierzęcia, kiedy jakieś zwierzę sobie przeszło, zostawiło po sobie tropy, tak jak na przykład dinozaur. To jest właśnie tego typu sytuacja. Więc tutaj będziemy mieli do czynienia z tropami dinozaurów, ze skamieniałościami śladowymi, ale te skamieniałości śladowe, one nam mówią
o życiu tych zwierząt te wiele milionów, 100 prawie milionów lat temu, więc tak naprawdę no, dostajemy wgląd do życia zwierzęcia sprzed milionów lat. Jak mamy samą kość, no, to możemy powiedzieć, że to jaka to jest kość, do kogo należała, jak jest zbudowana i tak dalej, ale nie będziemy mieli no, wglądu w szczegóły związane z tym, jak takie zwierzę na przykład się poruszało, jak żyło, co robiło te 100 milionów lat temu. A mając takie tropy, mamy do tego dostęp. Jak się przyjrzymy bliżej tej powierzchni, no to widzimy, że na niej badacze znaleźli, wyróżnili właśnie różne struktury. Zwróćcie uwagę na skalę. Skala jest 20 metrów, czyli to jest takie całkiem pokaźna połać skały, która jest cała w zasadzie pokryta różnego rodzaju skamieniałościami śladowymi. I część z tych, część z tych skamieniałości śladowych, no to są takie najzwyklejsze w świecie tropy dinozaurów po prostu, czy ślady trójpalczastych łap, które pozostawiały po sobie jakieś duże dinozaury drapieżne. I to rzeczywiście też mamy po lewej stronie zaznaczone, że tego typu, takie typowe ślady chodzenia, przemarszu dinozaura tam występują. Ale poza tym mamy na tej powierzchni coś bardzo dziwnego. I tutaj mamy to zdjęcie takie z terenu razem z dwoma badaczami, którzy tutaj te prace opublikowali. No mamy takie na pierwszy rzut oka doły, prawda? No to są po prostu jakieś doły, dziury na takiej powierzchni. Dla kogoś, kto nie miał nigdy styczności z geologią, no to prawdopodobnie mógłby stwierdzić, że no dół jak dół, co w tym takiego ciekawego. Ale dla kogoś, kto ma powiedzmy obycie ze skamieniałościami śladowymi i troszkę się zna na zachowaniach zwierząt, ten będzie mógł wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze widzimy, że te doły, jak sobie teraz przyjrzymy się takim powierzchni z fotogrametrii, no to widzimy, że w tych dołach są takie jakby ślady wyżłobień. To wygląda tak, no jakby to był dół, a w nim były takie podłużne bruzdy wydziobane. Coś absolutnie dziwnego, więc nie jest to taki normalny trop. To zdecydowanie nie był ślad po prostu po dinozaurze. Zawsze te doły występują obok siebie, to znaczy musi być para. To nie jest tak, że był jakiś pojedynczy taki dół, tylko zwróćcie uwagę, że tam jest kilka takich par tych dołów. Zawsze są po dwa takie doły z bruzdami. No, to już tam może coś sugerować odnośnie pochodzenia takiego śladu, no bo zdecydowanie to był ślad pozostawiony przez żywe zwierzę, przez żywego dinozaura. No i badacze tutaj chcieli postawić kilka hipotez roboczych odnośnie tego, co mogło doprowadzić do powstania takich śladów. Pierwsza hipoteza jest taka, że być może były to gniazda. No, dinozaury składały jaja oczywiście, jak na kuzynów krokodyli i praprzodków ptaków przystało, musiały jaja te dinozaury składać. I rzeczywiście znamy wiele takich sytuacji z różnych miejsc na świecie, gdzie mamy zachowane całe gniazda dinozaurów. Jeszcze później sobie do tego wrócimy. Gdzie mamy po prostu jakieś kopce. No, dinozaury siłą rzeczy składały, przynajmniej te duże, składały jaja na ziemi. Raczej w jakichś gniazdach przypominających może kopiec. Coś na kształt tego, jak wygląda kopiec z jajami u dzisiejszego krokodyla. No krokodyle też składają jaja na ziemi oczywiście. No i te jaja były zakopane w tych kopcach. W innych przypadkach to było po prostu jakieś gniazdo, w którym sobie te jaja siedziały. No ale tutaj nie znaleziono w tych dołach ani śladów, przede wszystkim żadnych skorupek, żadnych w ogóle skamieniałych jaj. No jeżeli by to było gniazdo dinozaura, to musiałyby tam być jakieś skamieniałe kopalne jaja. Przeważnie jak znajdujemy właśnie kopalne gniazdo dinozaura, będą tam jaja albo jakieś pozostałości po tych jajach, czyli fragmenty chociaż skorupek, być może jakieś embriony małych dinozaurów. Coś takiego powinno tam być. Tutaj niczego takiego nie ma. Dodatkowo geometria tych właśnie dołów z bruzdami raczej nie przypomina geometrii takiego gniazda dinozaurzego. No to są dwa jakby doły znajdujące się obok siebie jeszcze z bruzdami. No, ktoś by mógł powiedzieć, że może w tych rzędach powinny być ustawione te jaja. No nie, że jakby rzędami w tych bruzdach. Nie, raczej to tutaj nie znajdujemy analogii do dzisiejszych kuzynów dinozaurów, więc ta koncepcja nam odpada. No zresztą dinozaury jak składały jaja i my te gniazda znajdujemy, tak jak mówiłem, często
w bardzo dobrym stanie zachowania. Tu mamy taki przykład z prawej strony, gdzie jest gniazdo owiraptora znalezione na pustyni Gobi, więc Mongolia, ale również w Chinach skamieniałości takich dinozaurów znajdywano. No to tutaj mamy przykład takiego gniazda zachowanego razem z matką tego dinozaura, która po prostu siedzi na gnieździe, rozłożyła łapy tymi pazurami, okryła takie gniazdo. Z tym się wiąże oczywiście długa historia. Kiedyś uważano, że te owiraptory to byli tacy złodzieje, rabusie, stąd się wzięła nazwa. No, owiraptor to jest rabuś jaj, czy złodziej jaj, więc tak sądzono, że one kradły jaja z gniazd innych dinozaurów. Potem się okazało, że to jednak były gniazda tych samych rzeczonych owiraptorów. Generalnie znajdujemy tego typu skamieniałości. No, wiemy, jak wyglądają mniej więcej gniazda dinozaurów, jak jaja były w nich umieszczone, jak wyglądały w ogóle jaja dinozaurów, więc raczej te koncepcje o tym, jeszcze raz, że te doły ze stanu Colorado, że one należały, że to były pozostałości po gniazdach, to możemy raczej wykluczyć. Druga hipoteza jest taka, że być może były to po prostu ślady po kopaniu w ziemi. Wiele zwierząt tak robi, również dziś żyjących takich lądowych zwierząt, które moglibyśmy jakoś tam porównać do dinozaurów. No wiele ssaków kopie w ziemi, na przykład w poszukiwaniu zdobyczy. Lis potrafi kopać, żeby złapać jakiegoś małego ssaka. Wilki zresztą też kopią nory. No więc być może to było kopanie w poszukiwaniu pożywienia. No, problem jest jednak taki, że tam w okolicy nie znaleziono żadnych skamieniałości takich rzeczonych ofiar, czyli na przykład tych małych ssaków. W ogóle te ślady nie przypominają śladów takiego typowego kopania po to, żeby tam coś wykopać. To nie o to chodziło zdecydowanie. To nie są takie, wiecie, drążenia, jak wiele zwierząt robi, tak jak wspomniałem, żeby wykopać kogoś, kto tam siedział. Nie. To jest coś płytszego jednak i zdecydowanie nic spod tej ziemi nie zostało wykopane, wydobyte. Więc tu nie chodziło o jakby kopanie w celu wykopania czegoś. Więc ta koncepcja odpada. Trzecia rzecz jest taka, że być może chodzi tutaj o zaznaczenie terytorium. I to jest znowu rzecz, co do której no, możemy porównać tę sytuację z okresu kredowego do dzisiejszej fauny, no bo wiele zwierząt oznacza swój teren. Ale problem jest taki, że generalnie oznaczenie terenu, na przykład moczem, czy właśnie jakkolwiek zaznaczając, na przykład zostawiając jakiś ślad po sobie w środowisku, jest to cecha charakterystyczna raczej dla ssaków. Ptaki raczej tego nie robią, gady to już na pewno, nie? Więc raczej te koncepcje możemy również odłożyć na bok. No i zostaje ostatnia koncepcja, która najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, jest prawidłowa, że są to ślady po zachowaniach godowych. I teraz, jak odnieść dwa doły na jakiejś płycie skalnej z bruzdami do zachowań godowych? Umówiliśmy sobie na początku pokrótce te możliwe zachowania godowe, jakie występują u zwierząt. No, czyli może to być jak u pawia jakieś barwne pióra, mogą być te rogi i walki godowe. No, co to ma wspólnego z takimi dołami? Otóż wiele ptaków, a zatem dinozaurów, tylko ptasich, dzisiejszych potomków tych mezozoicznych, nie ptasich, dinozaurów, prowadzi takie właśnie tańce godowe. To nie są do końca walki, chociaż tam pewne elementy takie agresywne występują, ale generalnie tańce godowe, które polegają na takim właśnie pokazywaniu też siebie trochę jak u tego pawia, plus może tam dochodzić do kopania w ziemi nogami, pazurami tylnych kończyn. I to robi wiele ptaków. Maskonury tak robią, papugi tak robią, nawet niektóre gatunki mew tak robią. No znowu wrócimy do tego żurawia naszego swojskiego. Za chwilę będziemy oglądali ten obrazek na polach gdzieś właśnie na Mazurach, czy
na Podlasiu. No tam, a trzeba przyznać, że taki żuraw, no to rzeczywiście takiego solidnego dinozaura może przypominać, drapieżnego. One wyglądają tak dosyć prymitywnie jak na ptaki dzisiejsze. Też z racji takiej, że my często te żurawie widzimy, jak sobie chodzą po polu, rzadziej je widzimy, jak lecą, chociaż to też oczywiście. No i jak będziemy obserwowali wystarczająco długo takie żurawie, no to okaże się, że one właśnie toczą ze sobą takie tańce. Znaczy tańczą, rozkładają skrzydła, zginają szyję i tym tańcom godowym, bo są tańce w obrębie zachowań godowych, towarzyszy właśnie często drapanie łapami po ziemi. Takie po prostu wzbijanie pazurami tumanu kurzu. Jak się tak kilka razy drapnie tymi łapami o grunt, no to koniec końców można niezłą taką nieckę w podłożu wydłubać. No i jak potem będą sprzyjające czynniki geologiczne, to właśnie to się może zachować w postaci skamieniałości. Tutaj jeszcze takie, jeszcze lepsze chyba pokazanie, rzeczywiście jak one tak tańczą naprzeciwko siebie, te nogi też podnoszą, no i czasami się zdarzy, że właśnie sobie tak tą nóżką gdzieś tam drapną o ten osad. Więc jest to zachowanie, które najprawdopodobniej miało miejsce już w okresie kredowym, te 100 powiedzmy, czy 100 mniej więcej, czy nawet może ponad 100 milionów lat temu w stanie Colorado. Zresztą takich stanowisk paleontologicznych, gdzie byłyby zachowane tego typu ślady, gdzie mamy te dwie nisze z wydrapanymi wyżłobieniami po pazurach, później znaleziono jeszcze kilka, w paru miejscach, również na drugim końcu świata, w Chinach, zdaje się, w Chinach i w Korei znaleziono tego typu skamieniałości śladowe. No, tylko że to były tropy pozostawione przez duże dinozaury drapieżne. Takie, widzieliście na początku skalę tego stanowiska, tam było 20 metrów, no to te tropy były pozostawione przez takich sporych drapieżców, mniej więcej wielkości, no powiedzmy, 80 metrów, więc przez spore drapieżniki. Więc tak jak dzisiaj mamy na polu żurawia, który może gdzieś tam, powiedzmy, mieć te 2 metry wysokości, jak te szyje mocno wystawi do góry, jeszcze jak skrzydła rozłoży, to już tam się wydaje, że jest wielki. A teraz wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, tylko z o wiele większym takim nieptasim dinozaurem gdzieś na takiej równinie. Musiało to być zdecydowanie bardzo, bardzo widowiskowe. Więc taka mała skamieniałość, drobna, delikatna, jakaś dziura, ktoś by powiedział, w osadzie, w ziemi, w kamieniu, w skale, daje nam wgląd w zachowania godowe dinozaurów z okresu kredowego sprzed 100 milionów lat. No niesłychana sytuacja. Ja bardzo często tutaj podkreślam wagę skamieniałości śladowych na naszych wykładach i mam nadzieję, że to jest kolejna taka cegiełka, którą możemy sobie do właśnie wagi ichnologii, ichnoskamieniałości dołożyć, żeby nie bagatelizować jakichś śladów wyżłobień, czy drążeń, czy śladów rycia w mule, czy drobnych tropów. Najmniejsza dziurka w skale może się okazać czymś bardzo ważnym, co przybliży nas do poznania świata sprzed wielu milionów lat. Pojedyncza kostka by nie powiedziała nam tyle o zachowaniach godowych dinozaurów. Nawet cały szkielet by nam tyle nie powiedział, co jedna prosta dziura w ziemi z takimi właśnie wyżłobieniami po łapach. Okej, więc wiemy mniej więcej, jak mogły wyglądać te jakby zachowania godowe. Widzimy, że dinozaury mogły przejawiać tego typu zachowania. No ale teraz należy się przyjrzeć bliżej samym dinozaurom i zadać takie pytanie, jak w zasadzie wyglądała sama kopulacja? Naokoło, co tam te dinozaury miały pod tą spódnicą? Jak to, czy w spodniach? Może nie powinniśmy się aż tak za bardzo interesować, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ich prywatna sprawa, no ale czysta naukowa ciekawość sprawia, że chciałoby się wiedzieć, jak to tam u tych dinozaurów wyglądało. No prawdopodobnie ta ciekawość rządziła wami i sprawiła, że też sobie taki wykład zażyczyliście. No i okazuje się, że są takie skamieniałości, które teraz tu widzimy, bardzo dobrze zachowane, tutaj stan zachowania jest niesłychanie dobry, które mogą odpowiedzieć na nasze pytania. Skala 25 cm, więc tutaj na tym górnym okazie, gdzie mamy całego dinozaura, więc no nieduże zwierzątko, bo tutaj już nie mamy do czynienia z dużym dinozaurem drapieżnym,
ale z niewielkim dinozaurem ptasiom jednicznym, konkretnie z przedstawicielem ceratopsów. Jest to psitakozaur, taki mały, pierwotny dinozaur rogaty, też on jeszcze może takich prawdziwych rogów nie miał, no ale powiedzmy, że jest to jakiś tam odległy kuzyn triceratopsa, który jeszcze takiej wielkiej kryzy z tyłu czaszki nie miał też rogów. Więc może nam się z dinozaurem rogatym nie kojarzyć. Za chwilę sobie dokładnie zobaczymy, jak on wyglądał, ale już generalnie jest takim jednym z prymitywniejszych przedstawicieli właśnie tej grupy dinozaurów. No i tak się składa, że a jakże w Chinach, tam mają wszystko, no i mają również dinozaury zachowane z tkankami miękkimi. I tutaj, tak jak mówię, stan zachowania jest perfekcyjny. Widzimy dokładnie zachowane tkanki miękkie i tak się składa, że również tę część tkanek miękkich, która nas dzisiaj bardzo, bardzo interesuje. Jak zbadano to miejsce pod ogonem takiego dinozaura, to się okazało, że dinozaury te miały kloakę. Nie powinno nas to dziwić, no ale jakby były... To nie jest tak, że naukowcy wcześniej sądzili, że dinozaury pewnie tej kloaki nie miały. No nie. Raczej tutaj nauka była zgodna co do tego, że musiały tę kloakę mieć. Dlaczego, to za chwilę sobie powiemy. Natomiast nie było takich prawdziwie twardych dowodów w postaci konkretnej skamieniałości, która by nam pokazywała, że rzeczywiście tak było. Wiecie, chodziło o to, żeby otworzyć otwarte drzwi już, tak? Czyli no, my niby wiemy, że powinna być tam ta kloaka, ale nie mamy na tego takiego namacalnego fizycznego dowodu. No to teraz już mamy. Praca sprzed roku, bo to jest luty, o ile dobrze kojarzę, 2021. Winter i inni opublikowali właśnie tego psitakozaura z miękkimi tkankami. No i mamy zachowaną kloakę. Widzimy, jak to wygląda, jak sobie to porównamy z kloaką myszołowa. Bardzo, bardzo jest to zbliżone. Co to jest w ogóle kloaka? Kloaka to jest takie w uproszczeniu miejsce, gdzie zbiega się układ właśnie pokarmowy, wydalniczy i układ rozrodczy. W uproszczeniu jest to zakończenie jelita, ale tam uchodzi do niego układ właśnie związany z rozmnażaniem. I generalnie, jeżeli jesteśmy kręgowcem, to będziemy mieli kloakę, czyli jeden taki otwór na układ wydalniczy i układ rozrodczy. Chyba, że jesteśmy ssakiem łożyskowym, podkreślam, tak jak my jesteśmy ssakami łożyskowymi, więc kloaki nie mamy, i niektórymi grupami ryb. Ale tak poza tym ptaki, gady, płazy, niektóre ryby będą taką kloakę miały i niektóre ssaki też. Stąd się wzięły

Najbardziej zbliżona jest anatomicznie do kloaki ptasiej i właśnie krokodylej. Co jednoznacznie pokazuje, że rzeczywiście te dwie grupy dziś najbliżej żyjących kuzynów nieptasich dinozaurów faktycznie mówią nam wiele o tym, jak wyglądało rozmnażanie u dinozaurów w erze mezozoicznej. Jeżeli ta kloaka była zbliżona do kloaki ptaka, czy gołębia, czy myszołowa, którego widzieliśmy na poprzedniej planszy, no to i sama kopulacja również wyglądała bardzo, bardzo podobnie, jak to u ptaków wygląda. Więc myślę, że ta plansza, którą mieliśmy na początku prezentacji, gdzie dwa tyranozaury były ustawione w muzeum, dwa szkielety tyranozaura były ustawione właśnie w trakcie aktu miłosnego, jest całkiem dobrą i wierną rekonstrukcją stanu rzeczy. Mimo, że kiedy ustawiano jeszcze te dwa szkielety, no to tak fizycznego dowodu na to, że dinozaury miały kloakę, nie było, ale no teraz już mamy, wiemy dokładnie, jak to wygląda. Pewnie nie u wszystkich dinozaurów ta kloaka wyglądała dokładnie tak, jak u tego psittacozaura, no ale mniej więcej gdzieś tam to oscyluje pewnie w granicach tego, jak kloaka też wygląda u ptaków i u krokodyli, więc było to coś bardzo, bardzo zbliżonego. Ciekawa rzecz jest taka, że na tej kloace, tu widzicie po lewej stronie, jak mamy oryginalną skamieniałość, no to tam są też różne barwy, jest trochę takiego ciemnego, w innym miejscu jest troszeczkę jasnego, tam się jakiś kawałek koprolita nawet zapałętał, czyli kopalne odchody takiego psittacozaura, ostatnia kupa tego dinozaura. No i co się okazuje, ten stan zachowania był na tyle dobry, że udało się zrekonstruować ubarwienie, umaszczenie tej kloaki. Ona miała kolorek, była taka właśnie ciemna. To jest naturalny kolor, jaki ona miała za życia zwierzęcia, więc prawdopodobnie poza samym wydzielaniem jakiegoś też zapachu, feromonów, które miałyby przyciągać partnera czy partnerkę, to najprawdopodobniej w tym wypadku również było wabienie partnera czy partnerki kolorem. Więc to takie połączenie troszkę takiego klasycznego wabienia feromonami z tymi piórami pawia, prawda? Tylko że wiemy, że te psittacozaury miały coś na kształt takich protopiór na ogonie, mimo że to jest grupa dinozaurów ptasiomiednicznych, z których ptaki się nie wywodzą, tak swoją drogą ptaki się wywodzą od gadziomiednicznych. Trzeba będzie kiedyś jakiś wykład poświęcić podziałowi dinozaurów w ogóle, jak ewolucja w obrębie dinozaurów przebiegała. Tu jest takie pomieszanie z poplątaniem. Ptaki się generalnie od gadziomiednicznych wywodzą, z ptasiomiednicznych ptaki nie powstały, ale i tu widzimy, że u tych ptasiomiednicznych pewne takie podobieństwa do ptaków się pojawiają, czy jeśli chodzi o samą aranżację anatomiczną takiej kloaki, czy obecność tych takich protopiórek na ogonie. Więc były tutaj pewnie też jakieś takie zaloty związane z tym, że te dinozaury może przeciwnej płci chciały podejść, obejrzeć, powąchać tę kloakę, zobaczyć, bo były zwabione kolorem. To może nam się kojarzyć troszkę z tym, jak się rozpoznają psy, więc ssaki. Więc to już jest taka bardziej odległa grupa ewolucyjnie od dinozaurów. No ale to też pokazuje, że nawet w tej grupie, która na pierwszy rzut oka z ptakami ma wiele wspólnego, występowały pewne takie ciekawostki ewolucyjne, ale myślę, że jeszcze nie jedno stanowisko w Chinach, czy generalnie w Azji, a być może gdzie indziej na świecie, poszerzy naszą wiedzę o dinozaurzych kloakach i wtedy będę z dumą mógł Wam tutaj tę wiedzę zaprezentować. No i teraz mniej więcej już jak wiemy, jak to wyglądało, że te zwierzęta się wabiły, miały jakieś tańce godowe, wabiły się tymi ładnymi kloakami, no to trzeba jeszcze poruszyć króciutko temat samego składania jaj i opieki nad potomstwem. Powiedziałem, że gniazda dinozaurów my znamy. Faktycznie gniazda się zachowują raz lepiej, raz gorzej. W Ameryce Południowej, w Patagonii są całe takie połacie, gdzie znajdujemy jaja dinozaurów, szczególnie tych wielkich sauropodów, ale jak widzieliśmy wcześniej, gniazda dinozaurów drapieżnych, tych oviraptorów, również mamy na pustyni Gobi. Czasami te gniazda były składane w nietypowych miejscach. To, że się zachowują w Ameryce Południowej tak licznie te gniazda na takich rozległych polach, jest to jakby przyczyną tego jest to, że te gniazda były zakładane na terenach, które były zalewane przez rzekę. No i po prostu te jaja nie miały szansy się, czy te młode dinozaury nie miały szansy na wyklucie się. Na tych jaj mogło być w takim gnieździe bardzo, bardzo dużo. I tutaj warto wspomnieć, że generalnie w przyrodzie
mamy takie dwie strategie ekologiczne, jeśli idzie o rozród. Mamy tak zwanych RS

strategów, przez małą literkę pisane, i k-strategów, wielką literką. R-strategy to są takie organizmy, które żyją w niestabilnym, nieprzewidywalnym środowisku, więc płodzą dużo potomstwa i co za tym idzie, duża część tego potomstwa ginie. Jest dużo młodych, rodzice się raczej nie opiekują tymi młodymi i po prostu te młode w większości giną. Świetny przykład z dzisiejszej fauny to są żółwie morskie. Na pewno kojarzycie, samica składa jaja na plaży i się w ogóle nie interesuje tym, co się potem z tymi młodymi dzieje. One wychodzą z jaj, no i większość jest pożerana przez ptaki morskie, przez ryby, przez kraby. Tam wszystko chce takiego żółwia zjeść. Bardzo, bardzo, bardzo mało tych osobników z takiego jednego gniazda właśnie się jakby no, przeżyje. Natomiast k-strategy żyją w stabilnym, przewidywalnym środowisku, więc rodzą małą liczbę młodych. Kilka sztuk powiedzmy. No i trzeba powiedzieć prawdzie w oczy, że my, jest taki mit o dinozaurach, że na przykład dinozaury, duże dinozaury drapieżne rodziły mało młodych i na przykład takie tyranozaury, no to miały dwa, trzy, jakby trójkę dzieci, powiedzmy dwójkę, może trójkę i się opiekowały nimi, uczyły polowań te dinozaury. Ale prawda jest taka, że my tego nie wiemy. To są takie nasze spekulacje. Nie mamy właśnie twardych dowodów w postaci skamieniałości na to, że tak było. Natomiast wiemy w przypadku tych sauropodów, które widzieliśmy wcześniej, jeszcze jak się wrócimy do tej planszy, no to wiemy, że one składały takie jaja, w których było bardzo, bardzo dużo tych... zakładały takie gniazda, w których było bardzo, bardzo dużo tych jaj. Więc prawdopodobnie przynajmniej u sauropodów dominowała ta R-strategia. To byli R-strategy. Rodzili dużo jaj, składały dużo jaj, dużo młodych rodziło się i większość nie przeżywała. No i jak widzimy, środowisko rzeczywiście było niestabilne, bo niektóre jaja, niektóre gniazda w ogóle nie miały szans na to, żeby coś się tam z tych jaj wykluło, bo były zalewane przez rzekę i przeszły do stanu kopalnego. Wiemy to o sauropodach. Jak było w przypadku innych dinozaurów? Nie mamy jakichś szczegółowych, dobrych danych w postaci skamieniałości. Tak się sądzi, że właśnie duże dinozaury drapieżne być może one były tymi k-strategami, ale nie mamy na to twardych dowodów. Jak widzicie, te dinozaury drapieżne, owiraptory na pustyni Gobi, tam w tym gnieździe tych jaj całkiem sporo było, więc raczej one by podpadały też pod R-strategię niż pod k-strategię. Generalnie to, ile tych jaj było składanych, było wypadkową dynamiki środowiska, właściwości tego środowiska. Czy było spokojne, czy było niespokojne, czy było w miarę bezpiecznie, dobrze się tam żyło, czy nie. Czy można było sobie po prostu pozwolić na to, żeby surowce energetyczne włożyć w to, żeby rodzić dużo młodych, składać dużo jaj, przez co z tych jaj rodziło się dużo młodych. Więc to też jest fajne, bo my na podstawie cech samego środowiska, w którym dane dinozaury żyły, moglibyśmy teoretycznie wnioskować o tym, ile jaj takie dinozaury składały. No jak żyły właśnie na pustyni, gdzie były jakieś, no nie wiem, wydmy i dużo drapieżników, no to środowisko było niepewne. Jak była równina zalewowa przez rzekę, też to jest raczej środowisko niepewne, prawda? Jeżeli byśmy mieli jakieś środowisko, o którym takie zwierzę mogłoby w cudzysłowie stwierdzić, że jest w miarę bezpiecznie, no to mogłoby sobie pozwolić na rodzenie mniejszej liczby potomstwa. No i to tyle, moi drodzy, ode mnie na dzisiaj. Krócej wyszło niż zwykle, ale też temat taki, że w sumie on nie jest do końca tak zbyt dobrze przebadany. Ja wyłuskałem dla Was kilka takich smaczków, które wiemy na pewno i to takich całkiem nowych, jak widzicie, bo jeden news z 2016 roku, drugi z 2021, więc sprzed roku, więc myślę, że ten temat będzie mocno w najbliższych latach rozwijany przez paleontologię, bo będziemy po prostu wiedzieli coraz więcej dzięki o zachowaniach godowych dinozaurów, o ich zwyczajach związanych z rozmnażaniem, z kopulacją, dzięki właśnie tym unikatowym znaleziskom, bo pamiętajcie, że no generalnie jak znajdujemy skamieniałości dinozaurów, to znajdujemy ich kości, a rzadziej jednak te tkanki miękkie. Rzucę okiem, moi drodzy, na czat. Teraz mamy chwilkę, żeby sobie pogadać. Wasze zdrówko piję
Piję wodę.

Widziałem, że wcześniej pojawiło się pytanie, było takie, ono gdzieś mi tu umknęło, ale pojawiło się pytanie, czy będę u Krzyśka Poznańskiego na Discordzie. Rozmawialiśmy już z Krzysiem, widziałem, że on zaczął te swoje pogadanki live'y na Discordzie. Jestem totalnie zielony w Discorda, ale z tego, co rozmawiałem z Krzyśkiem, to on też do niedawna był. I plany są takie, że rzeczywiście jeszcze wiosną pojawię się na Discordzie u Krzysztofa i sobie tam jakiś, pewnie w takiej bardziej luźnej formie porozmawiamy o tematach związanych z paleontologią, z dinozaurami. Jeszcze nie ustalaliśmy dokładnie kiedy, jaki będzie temat. No być może z okazji premiery Jurassic World, kto to wie. Ale to jest jeszcze, wiecie, przyszłość jest w ruchu, jak mistrz Yoda mawiał. No i zobaczymy. Ale generalnie tak, wstępnie potwierdziłem, więc za jakiś czas możecie się mnie na Discordzie Naukowo TV spodziewać. Tu się widziałem w trakcie, odbywały jakieś straszne rzeczy. Coś, tak? Coś, zły link jakiś był, no tak. No, ruskie trole zadziałały pewnie. Na pewno tak było.

To Lil Bartek pytał, czy będę na Discordzie. No to odpowiedziałem, że wstępnie jest, że tak. Czy znane są przypadki dinozaurów gejów? Jacek Wojtysiak. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie mamy danych. Kompletnie. Wiemy, że u ptaków homoseksualizm występuje, czy u dinozaurów też występował. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. My, wiecie, czasami to my mamy w ogóle problem, znaczy czasami przeważnie mamy problem z rozpoznaniem płci u dinozaura. Bardzo rzadko możemy stwierdzić, czy dany dinozaur to samiec, czy samica. Są takie sytuacje rzadkie, ale tak jak mówię, bardzo rzadkie, gdzie będziemy po budowie wewnętrznej kości mogli stwierdzić, czy ktoś był samcem, czy samicą, pod warunkiem, że był samicą i pod warunkiem, że był w ciąży. Jeżeli byśmy mieli kość samicy dinozaura, która była akurat w ciąży albo złożyła, znaczy nie, która zbliża się do momentu, w którym będzie składać jaja, to my po budowie wewnętrznej kości będziemy w stanie to stwierdzić. No ale tylko to. Czy była to samica homoseksualnego dinozaura? No to raczej odpada. Tu jest właśnie ten problem, że mamy do czynienia z pewnym aktem miłosnym, czy homoseksualnym, czy heteroseksualnym, o którym w zasadzie no, on sam w sobie ten akt się nie zachowa w stanie kopalnym. Mamy pewne pośrednie no, takie dowody na to, że taki akt miał miejsce, albo że do niego doszło, albo że jakiś dinozaur starał się o to, żeby mogło do niego dojść.

Pytanie odnośnie ewolucji. Jak to się ma do tego, że powstały zwierzęta mięsożerne? Na początku były organizmy roślinożerne, a po jakimś czasie wyewoluowały mięsożerne. Andrzej Kaczyński. No, to jest po prostu walka o byt. Rzeczywiście pierwsze zwierzęta, które wyszły na ląd, a tam już były rośliny, no były to zwierzęta roślinożerne. Więc odżywiały się tym, co było na lądzie. Ale dlaczego wyszły na ląd? No właśnie dlatego, że były tam rośliny, czyli pokarm. Więc skoro wyszły zwierzęta na ląd, które żywiły się pokarmem roślinnym, no to po jakimś czasie zwierzęta żyjące w wodzie doszły do wniosku, w cudzysłowie, że na lądzie jest ogromna baza pokarmowa, którą można eksploatować. I dlatego zwierzęta wyszły na ląd. To jest jedna z głównych przyczyn, no, dlaczego powstały zwierzęta mięsożerne, czy w wodzie, czy na lądzie. No, to samo w morzach. Jak pierwotne organizmy żywiły się roślinami, faktycznie, ale zaraz później mamy eksplozję kambryjską, gdzie powstały organizmy, które w cudzysłowie doszły do wniosku, że warto tutaj zdobywać energię i budulec dzięki tkankom innych zwierząt, a nie tkankom roślinnym tylko. Skoro mamy jakieś inne duże organizmy w środowisku wokół nas, no to trzeba ich zasoby eksploatować i tyle. No brzmi to tak bardzo złowieszczo w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, prawda? Ale no tak, takie skojarzenie mi się nasunęło, no ale tak jest. Melduję o odrobienie zadania domowego, obejrzałem The Things 2011 roku, Rafał Krzyszowiec. Super, jak się podobało? Dalej ten film wygląda tak słabo wizualnie, jak wyglądał, czy jednak da się oglądać? Bo ja, no nie wiem, z 10 lat temu to oglądałem ostatni raz.

Tak, coś z 82 i wstrząsy, ale też Godzilla. Godzilla to ja bym na krem posłał. Nie, Krzysiu? No. Czy tam na te góry Ural, czy gdzie?

No, za doktorem Kruszewiczem. W czasie, gdy jelenie tłuką się rogami, łanie udostępniają swe wdzięki młodzieży. Jakub Jędrzejewski. No tak, rzeczywiście tak. Pan doktor Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, też bardzo lubię jego pogadanki i też on ma taką rzeczywiście. Potrafi ubierać ładnie tę przyrodę w słowa. Szczególnie ptaki, prawda? Bo doktor Kruszewicz jest ornitologiem, zdaje się. Jelenie mają poroże. Rogi nośne przed antylopa czy żubr. Tak, jak powiedziałem, że mają rogi, jelenie, to przepraszam. Oczywiście, że mają poroże. Danielu, twoje ubranie jest podobne do barw Ukrainy, Marcin Pałdyna. No, przypadek? Nie sądzę. W ogóle się okazało, jak przyszedłem do studia, że ten t-shirt, który jest żółty, że tu dzięki lampom jest taki lekko zielony. Na tło za mną też jest zielone i na początku się okazało, że tło było wyświetlane na moim t-shircie. No ale tutaj już awaria została opanowana. No i mam nadzieję, że widać, że to jest żółty kolor. Także tak, oczywiście no, wspieramy naszych braci z Ukrainy. Ja stwierdziłem, że ubiorę się dzisiaj w ukraińską flagę. Proponuję inne wykłady o ewolucji ptaków, prarafy koralowe, fororaki, inne unikatowe stanowiska. Co pan myśli o takich pomysłach? Pan piłka nożna. No, o rafach koralowych to było, był już wykład. O ewolucji ptaków się szykuje właśnie o tych nielotnych ptakach, jak fororaki. Też myślałem, że sobie w tym sezonie, teraz wiosną, zrobimy na pewno taki wykład o właśnie o tych wielkich nielotach.

Jak dinozaury oceniały swoją wzajemną atrakcyjność kawa z mlekiem? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, bo bardzo mało wiemy generalnie o tkankach miękkich dinozaurów, szczególnie o takich cechach właśnie, które mogłyby być związane z przyciąganiem płci przeciwnej. No tutaj ta kloaka upsidakozaura, myślę, że to jest dobry przykład takiego wabika właśnie kolorystycznego też. Więc to też pokazuje, że one jakoś tam używały barw. No nie ma się co dziwić. Dzisiejsza fauna też wykorzystuje barwy do wabienia płci przeciwnej. Kiedyś był taki pogląd, nie wiem, w latach 80., że dinozaury to były szare, bure i bardzo ponure. No dzisiaj wiemy, że to były kolorowe zwierzęta, tak samo jak kolorowe są dzisiaj ssaki, czy generalnie jak kolorowy jest świat dzisiejszej przyrody.

Psy drapią za dami łapami, kiedy zrobią kupę na spacerze. Monika T. No tak, ale one tam drapią chyba tak, żeby zakopać coś, prawda? Czy mi się wydaje? Koty też mają taki odruch, prawda? Że jak zrobią dwójeczkę, no to zakopują tym żwirkiem. Czy dinozaury mogły zużywać kąpieli w piasku, jak zdarza się na przykład kurom? Nie wiemy tego, nie wiemy. Ale myślę, że no, tutaj te analogie z ptakami, bo nie tylko kury tak robią, ale i wróble, prawda? Generalnie sporo takich ptaków jest. Ale takich twardych danych co do tego nie mamy. Dinozaury ze wschodniej Azji są całkiem ciekawe, a wydają się one ogólnie mniej znane niż te z Ameryki Północnej. Kawa z mlekiem? Tak. To jest dlatego, że generalnie no, dinozaury z Ameryki Północnej mają lepszy PR. I tyle. Tak to mogę skomentować.

Czy Maja Zaura była R-strategiem czy K-strategiem? Rafał Krzeszowiec. No to zależy, ile właśnie tych jaj składała. Ja kojarzę, że te gniazda u Maja Zaury, to tam chyba też tych jaj było całkiem sporo. To nie było kilka sztuk, prawda? Tylko raczej większa liczba. Więc na dzisiejsze warunki ekologiczne to by była R-strategia, tak jak u sauropodów.

Czy samice wielkich sauropodów kucały, żeby znieść jaja? Marko Markus. No właśnie, tutaj też jest taki problem, że my nie mamy tych części miękkich u sauropodów zachowanych, a to były zwierzęta, które dosyć wysoko miały swój zad jednak położony, więc prawdopodobnie musiały tak kucać rzeczywiście, tak jak się to na filmach, czy nawet na tej planszy, którą pokazywałem, tam był jeden taki sauropod, który był w fazie składania jaja. Prawdopodobnie musiały tak kucać, żeby no to jajo z nie za dużej wysokości spadło do tego gniazda.

Czy interesuje się Pan choć trochę ewolucją spekulatywną? Jakie dzisiejsze grupy kręgosłup mają największe szanse na zdominowanie świata po masowym wymieraniu? Norb zadaje pytanie. Właśnie się zastanawiałem, czy takiego wykładu nie zrobić. To by był bardziej taki luźny, no bardziej popularny niż naukowy wykład, to na pewno. Jeżeli bardzo Was interesuje tego typu tematyka, to mógłbym coś przygotować, no, za jakiś czas. Tylko też musiałbym pozbierać myśli i żeby to miało ręce i nogi. Ale myślę, że jest to pomysł na ciekawy wykład.

O dinozaurach w popkulturze. No może. Wiem, że właśnie u Krzyśka na naukowo był taki materiał. Kiedyś.

Nie jestem fanem dinozaurów, a słucham o klatce dinozaura z zapartym tchem. No to się bardzo cieszę. Zawsze jakaś nowa dawka wiedzy, prawda? Że dinozaury miały klakę w ogóle.

Wykład o zasadach polodowcowych widzę. No dobrze, dobrze. A czy były jakieś dinozaury żyworodne, Rafał Baran? Nie mamy co do tego żadnych informacji. Nic nie wiemy na ten temat. Raczej nie spodziewałbym się żyworodnych dinozaurów. Raczej tak jak ptaki by składały jaja. Oczywiście niczego nie możemy wykluczyć, ale nie mamy na to żadnych dowodów.

No dobrze, moi drodzy, przewertowałem czat. Będziemy kończyli, jest godzina 19. Tutaj wiem, że studio się musi jeszcze pewnie przygotować, tak? Bo za chwilę będzie wykład następny o sytuacji właśnie na Ukrainie. Więc będziemy dzisiaj kończyli. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Widzimy się od tej pory już regularnie w środę o godzinie 18. Moi drodzy, zachęcam, żeby ci, co nas oglądają z puszki, ale również Wy, którzy oglądacie nas teraz na żywo, żeby w komentarzach tam pisać propozycje wykładów, jakie chcecie, żeby się pojawiły. One tam, wiecie, nie zginą po prostu. Tu na czacie, wiecie, pamięć ludzka jest zawodna, to mi może zawsze gdzieś ujść, a jak napiszecie w komentarzu jakąś propozycję swojego wykładu, to ja będę wybierał jakieś tematy, które będziecie podrzucali i przygotowywał wykłady dla Was, takie jak chcecie, tak jak ten wykład dzisiejszy. Oczywiście nie mówię, że cały czas będę wybierał te tematy od Was i robił co tydzień to, co napiszecie, ale na pewno będzie to większa szansa, jak napiszecie w komentarzu, niż tutaj po prostu na czacie. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no wiemy wszyscy, co się dzieje teraz na wschodzie. Sytuacja jest, lekko mówiąc, no nieprzyjemna. Nie będę się tutaj rozwodził, bo oczywiście no wszyscy śledzimy sytuację na bieżąco. Pewnie śledzicie tak samo jak ja wszystko, co się dzieje. Więc mam do Was taką propozycję, żeby dzisiaj, już widzę, że piszecie dzieje ziemi na czacie, ale mam taką propozycję, żeby też nie na czacie, tylko w komentarzach pod tym wykładem pisać dzisiaj zamiast dzieje ziemi, i oprócz swoich propozycji na następne wykłady, żebyśmy się zabawili, zrobili sobie dla rozluźnienia, dla też ujścia naszej złości. Bo nie wiem jak Wy, ale ja na tę całą sytuację jestem po prostu wściekły. Taką zabawę proponuję. Niech każdy napisze w komentarzu, ale dobrze to przemyśli, co dokładnie, ale niech napisze, jakie prehistoryczne zwierzę, jaki prehistoryczny stwór powinien zeżreć, pożreć Władimira Putina. Taka zabawa. Dla rozluźnienia w wolnej chwili dobrze to przemyślcie. Jeden tylko stwór prehistoryczny. Może być dinozaur, może być gad morski, może być ssak, może być bezkręgowiec, może być ryba. Czekam. Czekam. Wiem, że Wasza wyobraźnia nie zawiedzie. Korzystajcie też z wiedzy, którą nabraliście na naszych środowych spotkaniach. No i co? Do roboty. Widzimy się za tydzień. Za tydzień będzie wykład, też taki w zasadzie specjalny. Nie będzie takiego klasycznego wykładu z prezentacją. Pobawimy się troszkę pewnym programem komputerowym i będzie taki wykład bardziej interaktywny, gdzie Wy też razem ze mną będziecie mogli robić to, co ja tutaj będę na laptopie robił, więc na za tydzień, nie będę teraz zdradzał, czego to się będzie dokładnie tyczyło, ale polecam na przyszły tydzień przygotować sobie obok, oglądać wykład na przykład na telefonie albo na tablecie, a obok mieć przygotowany komputer albo laptop, żeby móc też robić razem ze mną rzeczy. Taka zabawa, troszeczkę inny wykład, bardziej taki w formie praktikum czy takiej interaktywnej zabawy. Zabawa pewnym programem komputerowym, do którego wszyscy macie dostęp, więc to już za tydzień. Dziękuję Wam pięknie i pozdrawiam. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.

0: Zagadnienia bioróżnorodności zwierząt nabierają coraz większego znaczenia. Człowiek w pogoni za coraz większymi wydajnościami, większą ilością mleka, większą ilością jaj, zaczął tracić rasy zwierząt, które nie wytrzymywały tej konkurencji. I tu wielka rola ośrodków naukowych, w tym również i Instytutu Zootechniki, nad uratowaniem tych zwierząt, aby pulę genów zachować dla następnych pokoleń.
1: W 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro podpisano pierwszą konwencję o ochronie rodzimych gatunków zwierząt. Przystąpiła do niej także Polska. Od tego czasu prowadzone są prace nad zachowaniem i ochroną ras zagrożonych wyginięciem. Kraje będące członkami Unii Europejskiej mogą liczyć na dofinansowanie ze wspólnej kasy. Tak więc dzięki funduszom krajowym i programowi rozwoju obszarów wiejskich ochronie podlega ponad 75 ras, odmian i rodów zwierząt gospodarskich, głównie bydła, świń, koni i owiec. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, jest koordynatorem tych działań na terenie Polski.

Polsce rezerwą genetyczną zostały objęte cztery rasy bydła. Bydło rasy polskiej czerwonej, biało-grzbiety, bydło rasy polskiej czarno-białej, bydło rasy polskiej czerwono-białej.

0: Ozdobą krajobrazu łąk i pastwisk Podhala oraz Podkarpacia jest bydło o czerwonym umaszczeniu. W okresie międzywojennym rasa polska czerwona stanowiła 25% krajowej populacji bydła. Po wojnie jej liczebność spadła. Krowy rolnicy zaczęli krzyżować z innymi rasami. Dlatego tak ważne stało się stworzenie rezerwy genetycznej dla zachowania przydatnych cech rasy, a więc dużej odporności i bardzo dobrej zdrowotności, niewybredności w doborze pasz i ich dobrego wykorzystania, bardzo dobrej płodności, lekkich porodów, dużej żywotności cieląt i łatwości ich odchowu. Krowa rasy polskiej czerwonej ma około 132 cm w krzyżu. Jednolite umaszczenie od czerwonego do ciemnoczerwonego. Ciemne racice i nozdrza. Jasne rogi z ciemnymi końcami. W okresie laktacji daje około 3,5 tysiąca kg mleka. O zawartości tłuszczu około 4,5% i białka około 3,5%. Mleko to świetnie nadaje się do produkcji serów i jest chętnie skupowane przez mleczarnie. W warunkach górskich, niesprzyjających intensywnej produkcji, doskonale przystosowane bydło czerwone jest konkurencyjne wobec ras wysokoprodukcyjnych, a hodowla zachowawcza daje gwarancję, że czerwone krowy nie znikną z krajobrazu.
1: W 1999 roku został wprowadzony do realizacji program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej. Przyjętych do programu zostało wtedy około 150 krów w 16 gospodarstwach. Natomiast w tej chwili, po kilku latach wprowadzenia programu, tych krów jest około 1200 sztuk w 140 gospodarstwach.

0: A to już łąki Polesia. We widłach Wisły i Bugu od niepamiętnych czasów hodowane były białogrzbiety. Do niedawna sądzono, że wyginęły one w latach 70. ubiegłego wieku. Naukowcy z Lubelskiej Akademii Rolniczej odnaleźli w kilku gospodarstwach rolniczych krowy w typie białogrzbietów znanych z podręcznika. Dzięki ich żmudnej pracy udało się odtworzyć rasę, która od 2003 roku objęta została programem ochrony zasobów genetycznych.
1: Nasza polska rodzima rasa, której pierwsze wzmianki pisane pochodzą już z połowy XIX wieku, bydło bardzo dobrze dostosowane do tych tutaj terenów, rejonów Polesia, podmokłych, bardzo ubogich pastwisk, w związku z tym rasa bardzo wytrzymała, odporna.
0: Wzorzec rasy klasyfikuje to bydło jako mięsno-mleczne. Krowy mają około 130 cm wysokości w krzyżu. Umaszczenie czarne, rzadziej czerwone, z białym pasem na grzbiecie, wąskim na kłębie, rozszerzającym się ku zadowi. Łeb ciężki, skrzyniasty. Oczodoły o wysklepionym obramowaniu. Szyja długa z wyraźnym podgardlem. Tułów długi, głęboki. Kończyny krótkie i silne. Wymię prawidłowo zbudowane. Wydajność to około 4000 kg za laktację, przy zawartości tłuszczu od 3,6 do 3,8% i białka od 3,2 do 3,4%. Rolnicy, którzy utrzymują białogrzbiety, chwalą ich odporność, zdrowotność, długowieczność, bardzo dobrą płodność, lekkie porody i łatwość odchowu cieląt. Istotne znaczenie ma przystosowanie tego bydła do trudnych warunków środowiskowych, zdolność ograniczenia wydajności w okresach niedoboru pasz i szybki powrót do kondycji. Bydło to świetnie sprawdza się w terenach chronionych, gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Populacja białogrzbietów liczy obecnie około 200 krów, utrzymywanych w 19 gospodarstwach. W latach 70. i 80. w dużych państwowych gospodarstwach mleczarskich zaczęto doskonalić występujące od setek lat w Polsce bydło czarno- i czerwono-białe, krzyżując je z wysokomlecznymi holsztynofryzami. W wielu rejonach kraju, w trudnych warunkach środowiskowych, rolnicy utrzymywali jednak niewielkie stada

0: Domagała się, aby utrzymać bydło w typie kombinowanym, mięsno-mlecznym, o wydajności około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, przy dobrej masie ciała do 600 kg po wydojeniu krów i przeznaczeniu jej na rzeź, a potomstwo, żeby miało właściwe cechy opasowe. Jest pożądany typ tej krowy, około 127 do 133 cm w krzyżu, żeby obwód klatki piersiowej był około 200 cm. Chodzi o to, żeby klatka była pojemna, szeroka, głęboka, bo to zwierzę ma przerobić dużo paszy pochodzenia gospodarskiego, to znaczy siana, siano kiszonki i kiszonki. I w ten czas nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymywać 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka.
1: Do ochrony genetycznej wytypowano na podstawie rodowodów, oceny i badań biologicznych około 1200 sztuk. W ciągu 10 lat na ich podstawie odtworzy się populację krów czerwono-białych o pożądanym genotypie i cechach, które zadowolą obecnych i przyszłych użytkowników.

0: I tu, podobnie jak przy krowach czerwono-białych, zadecydowali właściciele niewielkich gospodarstw, dla których kierunek hodowli tylko mleczny nie jest opłacalny.
1: Pierwsze zapisy o jej hodowli pochodzą z XIII-XIV wieku. Jest rasą o dwukierunkowym użytkowaniu, o wyraźnych cechach mięsnych i bardzo dobrych cechach mlecznych. Za laktację daje krowa około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, o zawartości tłuszczu do 4% i białka około 3,5%. Odchów cieląt i porody są łatwe. Krowy te cielą się na pastwisku bez większego problemu, bez pomocy weterynarza. Przyrosty buchajków są bardzo dobre, jakość mięsa jest bardzo dobra. Dlatego planujemy rozpocząć program zachowania rasy polskiej czarno-białej.
2: Te cywilizacje, które pierwsze nauczyły się udomawiać konie, miały lepszy start, bardziej rozkwitły. To dzięki koniom możliwe było zwiększenie obszaru terytoriów, na których człowiek mógł polować, toczyć wojny, handlować.
0: Przez kolejne stulecia rasy koni powstawały i ginęły. Wiele ras nie dotrwało do naszych czasów. Dopiero wzrost znaczenia myśli hodowlanej i roli puli genowej dał początek ochronie zasobów genetycznych zwierząt, w tym również koni. Na liście ras chronionych znalazły się koniki polskie, hucuły, konie rasy małopolskiej i śląskiej. Zatwierdzono programy ochrony koni rasy wielkopolskiej. W przygotowaniu są następne dla ras koni sokulskich i sztumskich. Najwcześniej, bo jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku, zapoczątkowano program hodowli zachowawczej konika polskiego.

Dzikie konie zwane tarpanami, żyjące w lasach Polski, Litwy i Prus, można było spotkać jeszcze w XVIII wieku w okolicach Puszczy Białowieskiej. Ostatnie ich egzemplarze odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów zamojskich, skąd trafiły do chłopskich zagród. 100 lat później małymi konikami przypominającymi dzikie tarpany zainteresował się profesor Vetulani. Nadał im nazwę koniki polskie i doprowadził do rozpoczęcia hodowli. W księdze stadnej koników polskich ukazującej się do dziś opisane jest już 12 pokolenie przedwojennych koników. Do hodowli czysto rasowej dopuszczane są osobniki o maści myszatej z pręgą, z obfitym uwłosieniem grzywy i ogona. Wysokości w kłębie od 130 do 140 cm.

Na terenie Bukowiny i Karpat Wschodnich, w górnym biegu Prutu i Czeremoszu, żyli górale ruscy Huculi, którzy hodowali niewielkie, prymitywne górskie konie, świetnie przystosowane do ostrego klimatu, ubogiej paszy i prymitywnych warunków bytowania. Stąd ich krępa i mocna budowa, silny, szeroki tułów, kłąb niewysoki i dobrze umięśniony, mocny zad, mocne kończyny, bardzo twarde, elastyczne kopyta. Umaszczenie przeważnie gniade, srokate i myszate w różnych odcieniach. Pożądana ciemna pręga ciągnąca się przez grzbiet.

0: Taki model konia huculskiego wypracowała współczesna hodowla, odtworzona po wojnie z ocalałych z pożogi kilkunastu klaczy i ogierów tej rasy. Koni tych stale przybywa. W hodowli państwowej jest około 125 klaczy, w rękach prywatnych blisko 200. Rośnie grono zwolenników tych temperamentnych, a zarazem przyjaznych zwierząt.
1: To jest mój ulubiony koń, ukochany koń. Wykorzystujemy te konie przede wszystkim do nauki jazdy. Jest to niezastąpiony koń do pierwszego kontaktu człowieka z koniem. Niezastąpiony koń w górskiej turystyce jeździeckiej, w rajdach konnych. Żadna inna rasa nie potrafi tak się poruszać po górach. I wreszcie niezastąpiony koń w hipoterapii. Gro koni pracujących w hipoterapii to są właśnie huculi.

0: A to już prawdziwa arystokracja. Piękne Angloaraby pół krwi. Konie rasy małopolskiej. Rasę tą wyodrębniono w latach 60. ubiegłego wieku, aby zachować wzorzec gorąco krwistych koni związanych z rejonem ówczesnej Małopolski. Poprzez dziedzictwo historyczne konie te różnią się od szlachetnych ras z innych części kraju. W XVII wieku, kiedy Małopolska obejmowała wschodnią Rzeczpospolitą od Krakowa do granic Imperium Tureckiego, tutejsze konie były krzyżowane z reproduktorami orientalnymi. Kilka wieków takiej hodowli, a także dolewy krwi koni angielskich spowodowały, że na terenach Małopolski dominującym typem koni szlachetnych stały się Angloaraby półkrwi.
1: 33 lata temu trafiłem do pracy w Alewicach. Magia miejsca, historii, warsztat pracy urzekły mnie bez reszty. Ale to, co szczególnie zapanowało nade mną i nad rodziną i nad moim sercem, to konie rasy małopolskiej. Jest to najpiękniejszy koń na świecie, nie tylko jako model, ale również użytkowo. Cudowne zwierzę.
0: Długie linie, harmonijna budowa, orientalna uroda. Długa łabędzia szyja. Smukłe, suche kończyny. Mocny grzbiet. Dobrze zarysowany kłąb. Zad z wysoko osadzonym ogonem. Taki jest wzorzec rasy tych wszechstronnie użytkowych koni wierzchowo-zaprzęgowych, które coraz częściej stają się atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Po II wojnie światowej na terenach Śląska pozostało dużo dobrych koni, pochodzących od szlachetnych klaczy i ogierów oldenburskich i wschodniofryzyjskich. Dzięki silnej budowie konie te używane były do zaprzęgów. Mają ciężką, kościstą głowę, długą, umięśnioną szyję, mocny grzbiet i silne nogi. Programem ochrony zachowawczej objęto część populacji koni śląskich jako element różnorodności biologicznej w tym rejonie. Pozostała część pogłowia może być krzyżowana z końmi pełnej krwi angielskiej, tak aby podnieść ich walory sportowe. W hodowli zachowawczej jest obecnie około 2,5 tysiąca klaczy i 50 ogierów. Docelowo dla bezpieczeństwa rasy powinno ich być 5 tysięcy.

Istnienie na ziemiach polskich wielu ras koni ma uzasadnienie historyczne. Hodowla pod zaborami ograniczała mieszanie krwi między zwierzętami z różnych części kraju. Na wygląd koni hodowanych w majątkach Prus Wschodnich, Prus Zachodnich i Wielkopolski duży wpływ wywarły krzyżowania ze zwierzętami ze słynnej królewskiej stadniny w Trakenach, założonej przez Fryderyka Wilhelma. W 1920 roku powstał Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce. Tworzył się wzorzec obecnej rasy wielkopolskiej. W okresie II wojny światowej hodowla poznańska poniosła ogromne straty. Najlepsze zwierzęta zostały wywiezione do Rzeszy, skąd staraniem miłośników rasy 1600 koni powróciło po wojnie do kraju. Na ich bazie odtworzono współczesną hodowlę. W latach 60. wyodrębniono rasę wielkopolską. Zatwierdzono właśnie programy ochrony tej rasy, tak aby zachować jej genotyp, wynikający ze specyficznych warunków środowiskowych, a także chronić wielowiekowe dziedzictwo hodowców. Jest to koń szlachetny półkrwi o wszechstronnej użytkowości, szczególnych predyspozycjach do pracy w zaprzęgu i jazdy wierzchem. Koń wielkopolski ma harmonijną budowę ze średniej wielkości głową, długą umięśnioną szyją, wydatnym kłębem, mocnym grzbietem, dobrze umięśnionym zadem i mocnymi nogami. Konie te mają zrównoważony temperament przy łagodnym charakterze.

0: W przygotowaniu są programy ochrony dla koni zimnokrwistych. Mają być nimi objęte populacje koni w typie sokulskim i sztumskim, jako dziedzictwo kulturowe terenów, na których żyły. Na ukształtowanie koni sokulskich bardzo duży wpływ miały warunki środowiskowe północno-wschodniej Polski. To konie przeznaczone do zaprzęgu i lekkich prac polowych i zaprzęgowych. Konie sztumskie, sięgające swym rodowodem XIV wieku, zostały wytworzone na ziemiach Pomorza Gdańskiego, będących wtedy pod panowaniem zakonu krzyżackiego. Zakonnicy hodowali ciężkie konie bojowe, których potomkowie dobrze sprawdzali się w kolejnych wiekach, także przy pracach polowych i leśnych, w trudnych warunkach i na ciężkich glebach Powiśla, Warmii i Mazur. Konie zimnokrwiste warto chronić także jako element krajobrazu przyrodniczego Polski. W pierwszej połowie XX wieku pod wpływem intensyfikacji produkcji owczarskiej rodzime rasy owiec zostały wyparte przez zwierzęta bardziej wydajne. Dodatkowo kryzys owczarstwa z początku lat 90. spowodował spadek pogłowia tych zwierząt. Wielu rasom zagroziło wyginięcie. I tu, podobnie jak w przypadku innych gatunków, pomocą okazała się hodowla zachowawcza. Programami ochrony bioróżnorodności objęto polską owcę górską odmiany barwnej, owce rasy Corydale, merynosa barwnego, owce kamieniecką, olkuską, pomorską, świniarkę, wrzosówkę, owce uchruską, wielkopolską oraz żelaźnieńską. W 2007 roku do programu dołączono cakla podhalańskiego.
1: Owce prymitywnych ras są bardzo odporne, bardzo dobrze przystosowują się do trudnych warunków środowiskowych. Cechują się wysoką plennością. Cechy macierzyńskie, jak opiekuńczość czy przyjmowanie jagniąt po porodzie, są związane z odpornością na stresy i z łagodnością charakteru.
0: Owce odgrywają ważną rolę w ekosystemach, w których żyją. Górskie wypasy zapobiegają sukcesji lasu na hale i łąki. Owce ras zachowawczych są coraz częściej wykorzystywane w agroturystyce. Są elementem krajobrazu. Bunc, redykołka, oscypki, rzętyca są rozpoznawalnymi produktami, po które coraz częściej sięgają turyści. Tradycja chowu tych owiec sięga okresu wędrówek ludów wołoskich na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy owce te dotarły na tereny Podhala, Podkarpacia i Beskidów. Na Podhalu i w zachodnich Karpatach występuje odmiana biała. We wschodniej Małopolsce przeważa odmiana ciemna. Wygląd cakli znamionuje owce prymitywne, o drobnej posturze, suchych, cienkich nogach, z tyłu z reguły iksowatych. Waga zwierząt waha się od 20 kilku do 40 kilogramów.

Ozdobą górskich hal są także barwne owce górskie o ciemnobrunatnej barwie, z czasem siwiejącej i rudziejącej. Typowe jest występowanie białej plamy lub łysinki na głowie i białej końcówki ogona. Są większe od cakli podhalańskich. Maciorki ważą od 40, tryki od 50 kg wzwyż.

Świniarka jest rodzimą, prymitywną rasą owiec występującą niegdyś w Europie Środkowej i Zachodniej. Liczna jeszcze w okresie międzywojennym, była krzyżowana z rasami szlachetnymi. W latach 80. wydawało się nawet, że w postaci pierwotnej wyginęła. Na szczęście miłośnicy rasy odnaleźli w gospodarstwach rolniczych we wschodniej Polsce kilkanaście maciorek i trzy tryki odpowiadające wzorcowi rasy. Świniarki udało się odtworzyć. Głowa świniarki jest wąska i klinowata, pokryta tak jak nogi krótką, sztywną sierścią. Umaszczenie białe, jednolite. Dopuszczane czarne, brązowe i łaciate. Waga maciorek od 25 do 35 kg, tryków od 40 do 50. Pomimo niskiej użytkowości, owce tej rasy mają cechy pożądane przez wielu hodowców. Są doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiska. Zadowalają się skąpą paszą. Są odporne na choroby.

Owce te wywodzą się od północnych owiec krótkoogoniastych. Jeszcze po II wojnie światowej były w Polsce dość popularne. Jednak w latach 60. w związku z zainteresowaniem przemysłu jedynie białą wełną, rolnicy zaczęli wycofywać się z hodowli wrzosówek lub mieszali je z strykami ras białych. W obawie przed wyginięciem rasy, Instytut Zootechniki zgromadził ponad 100 maciorek i 10 tryków i rozpoczął program hodowli zachowawczej. Dziś nie grozi już wyginięcie tym pięknym zwierzętom. Ich populacja przekroczyła 2000 sztuk. Wrzosówka ma siwą okrywę włosową, czarną głowę z dopuszczalną białą strzałką na czole, czarne, średnio wysokie, cienkie kończyny i krótki ogon. Maciorki ważą średnio 32 kg, tryki 40. Mięso wrzosówek jest chude i ciemne, w smaku przypomina dziczyznę. Rośnie grono smakoszy na przyrządzane z niego potrawy. Cenione są także wełna i skóry tych owiec, robi się z nich ciepłe i lekkie kożuchy.

0: Owca olkuska była wytworzona w rejonie powiatu olkuskiego na bazie rodzimej owcy długowełnistej. W latach 50. pogłowie szacowano na 10 tysięcy sztuk. Obecnie w stadach państwowych i w gospodarstwach prywatnych utrzymywanych jest nie więcej niż 100 maciorek. Jest to duża owca o dobrze rozwiniętej klatce piersiowej, długim owełnionym ogonie, łysej bezrożnej głowie, dobrze rozwiniętych wymionach. Warto chronić tę rasę ze względu na wyjątkową plenność. W hodowli indywidualnej, w małych stadach, gdzie owce otoczone są staranną opieką, maciorki rodzą i odchowują mioty trojacze i większe. Geny plenności są wykorzystywane przy krzyżowaniu z innymi rasami dla podniesienia ich plenności. W Polsce występują trzy rasy świń rodzimych, a więc pochodzących od zwierząt prymitywnych, jakie występowały na terenie naszego kraju w pierwszej połowie XX wieku. Są to świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre. Były one hodowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych i utrzymywane w czystości rasy. Dzięki temu nie utraciły cennych dla hodowców cech odziedziczonych po swoich przodkach.
1: Zwierzęta te charakteryzują się bardzo dobrym przystosowaniem do miejscowych, lokalnych warunków środowiskowych. Są niewybredne w stosunku do paszy, są odporne na czynniki chorobotwórcze.
0: Lochy tych ras charakteryzują się dobrą płodnością i troskliwością w odchowie młodych. Z powodzeniem mogą więc być wykorzystywane w programach krzyżowania towarowego z rasą WBP i PBZ jako komponent matczyny doskonale przystosowany do miejscowych warunków środowiskowych. Tuczniki ras rodzimych charakteryzują się mięsem o bardzo dobrej jakości, które szczególnie polecane jest do wyrobu lokalnych wędlin. Pomimo tych zalet nie są popularne wśród producentów trzody chlewnej, ponieważ mają gorszą mięsność w porównaniu z rasami wysokoprodukcyjnymi. Wobec niebezpieczeństwa ich wyginięcia rasy te objęto programami ochrony zasobów genetycznych.

Rasa puławska powstała w wyniku krzyżowania prymitywnej polskiej świni kłapouchej i małej polskiej ostrouchej z importowaną rasą Berkshire. Jest ona obecnie hodowana na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Są to zwierzęta szczególnie przydatne do utrzymywania w gospodarstwach indywidualnych. Charakteryzują się łaciatym czarno-białym umaszczeniem. Zdarzają się osobniki trójbarwne, czarno-biało-rude. Tułów średniej długości, osadzony na mocnych kończynach. Szynki uwypuklone, ale średniej długości. Masa ciała dorosłych osobników wynosi dla loch od 200 do 280 kg, w przypadku knurów od 250 do 350. Zwierzęta te są dobrze przystosowane do trudnych warunków utrzymania, długowieczne i odporne na choroby. Lochy tej rasy wcześnie dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt w miocie. Troskliwie opiekują się potomstwem. Młode szybko rosną, także na słabszych paszach. Przyrastają ponad 600 gramów dziennie. Są to świnie w typie tłuszczowo-mięsnym. Ich mięsność nie zadowala jednak producentów nastawionych na masową produkcję. Mięso świń puławskich ma za to świetną jakość, na którą składa się odpowiednia struktura włókien mięśniowych i układ tłuszczu, co nadaje smakowitości produkowanym z niego wyrobom regionalnym.

Świnie złotnickie wywodzą się od prymitywnych świń długo- i krótkouchych, przywiezionych z terenów Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. W trakcie prowadzenia pracy hodowlanej wyodrębniono dwie odmiany świń złotnickich. Białą, mięsną i pstrą o użytkowości mięsno-słoninowej. Świnia złotnicka biała jest obecnie hodowana na terenie województw wielkopolskiego i mazowieckiego. Jest to świnia średnio duża, o harmonijnej budowie, z małą głową, prostym, średnio długim ryjem, pochylonymi do przodu uszami. Ma długi tułów w kształcie trapezu, zwężający się ku przodowi i wysokie, dobrze ustawione kończyny. Masa ciała dorosłych loch wynosi od 200 do 250 kg, a knurów od 250 do 300. Świnie te późno dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt i troskliwie się nimi opiekują. W wyniku systematycznej pracy hodowlanej udało się poprawić przyrosty ciała i zmniejszyć grubość słoniny grzbietowej. Świnia ta jest doskonale przystosowana do lokalnych warunków. Nie ma dużych wymagań paszowych. Mięso ma bardzo dobry smak. Dlatego wpisano je na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą Wielkopolska Wieprzowina Złotnicka. Populacja świń złotnickich białych liczy obecnie 316 loch.

0: świniata hodowana jest we województwach wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i dolnośląskim. Zwierzęta mają umaszczenie czarno-białe z przewagą białego. Najbardziej pożądany jest układ łat sprawiający wrażenie drugiej skóry. Te średniej wielkości zwierzęta budową przypominają odmianę białą. Knury ważą od 300 do 350, lochy od 200 do 300 kg. Podobnie późno dojrzewają. Mioty liczą od 8 do 10 prosiąt, ale zdarzają się mioty znacznie liczniejsze. Choć świnia ta prezentuje typ mięsno-słoninowy, hodowla zmierza do zmniejszenia otłuszczenia na rzecz podniesienia mięsności i zwiększenia dobowych przyrostów masy ciała, które są w tej odmianie nieco słabsze niż u pozostałych ras zachowawczych. Dobrej jakości mięso wykorzystywane jest do produkcji wyrobów regionalnych. Populacja świń złotnickich pstrych liczy około 220 loch. Hodowla zachowawcza, która w przypadku wszystkich ras chronionych współfinansowana jest z programów rolnośrodowiskowych, musi być prowadzona ze zachowaniem dobrostanu zwierząt.
1: Zwierzęta objęte programem ochrony z jednej strony są przygotowane do miejscowych warunków utrzymania, ale bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie im właściwych warunków dobrostanu. Chodzi o swobodę ruchu zwierząt, duże ilości powietrza. Na ten element w przygotowaniu pomieszczeń, w utrzymaniu zwierząt ras zachowawczych należy zwracać uwagę.

Programy rolno-środowiskowe spełniły swoją rolę w planie rozwoju obszarów wiejskich realizowanym w latach 2004-2006. Dlatego na podobne wsparcie będą mogli liczyć hodowcy ras zachowawczych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

0: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.
1: Tak to rozpoczynamy dzisiejszą historyczną kuropatwę. Mamy rok kopernikański, 550. rocznica urodzin wielkiego Polaka, wielkiego astronoma. Skłania nas ku temu, aby przedstawić po raz kolejny tę postać, która jest tak znana w Polsce, na całym świecie. Postarałem się Państwu przybliżyć dzisiaj tą opowieść w sposób nieco inny. Mikołaj Kopernik żył w latach 1473-1543. To wtedy, publikując swoje dzieło, zmienił bieg historii, także naszej historii.

Tak, wracamy do dzisiejszego tematu. Jakim jest Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik żył w latach 1473-1543. Publikując swoje dowody na to, że Ziemia krąży wokół Słońca, Mikołaj Kopernik obniżył status Ziemi z centrum Wszechświata do zwykłej planety. W ten sposób zapoczątkował naukową rewolucję. Tak, Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Urodził się w zamożnej rodzinie, otrzymał imię po swoim ojcu Mikołaju Koperniku, który był dobrze prosperującym handlarzem miedzią. Jego matka, Barbara Wacenrode, również pochodziła z zamożnej rodziny kupieckiej z wyższej klasy. Mikołaj był najmłodszym z czwórki ich dzieci. Kiedy Mikołaj miał 10 lat, zmarł jego ojciec. Jego opiekunem Łukasz Wacenrode. W 1491 roku, w wieku 18 lat, Mikołaj zapisał się na Uniwersytet Krakowski, gdzie studiował astronomię, matematykę, filozofię i nauki ścisłe. Jego główne zainteresowania znalazły odzwierciedlenie w kupowanych książkach, m.in. elementy geometrii Euklidesa, tablice astronomiczne Alfonsa X z Kastylii, tablice astronomiczne i matematyczne Johannesa Regiomontanusa. W ostatnim roku studiów Kopernik zapisał własne obserwacje z matematyki i astronomii. Włożył je do swojej osobistej kopii książki Johannesa Regiomontanusa. Tymczasem po 4 latach na uniwersytecie Mikołaj Kopernik nie ukończył studiów. Wujek wysłał go do Bolonii we Włoszech, aby studiował prawo kanoniczne. Jego wuj, który został biskupem warmińskim, miał nadzieję, że Mikołaj wróci, by zostać kanonikiem warmińskim. To była dobra praca kościelna z dożywotnią pensją. Wtedy nie było łatwo o taką pracę. Kopernik miał spędzić 3 lata we Włoszech, studiując prawa i przepisy kościoła katolickiego. W zamierzeniu miał zostać doktorem prawa, co pomogłoby mu w pracy, gdyby został kanonikiem na Warmii. Jego wujek byłby niezadowolony, gdyby wiedział, że jego siostrzeniec woli spędzać czas na studiowaniu astronomii i matematyki oraz uczeniu się starożytnej greki. Dlaczego? Bo wiele wspaniałych dziejów astronomicznych, które chciał zrozumieć, było dostępnych tylko w języku greckim. Kopernik za mało pracował w swoim kierunku, w tym prawniczym głównym, i po raz drugi w życiu nie uzyskał niestety dyplomu. Dodał jednak do swojej kolekcji książek, oczywiście kilka książek prawniczych oraz kilka, które nie miały nic wspólnego z jego oficjalnym kursem studiowania, w tym Kosmografia Klaudiusza Ptolemeusza, Podsumowanie Almagestu Ptolemeusza autorstwa Johannesa Regiomontanusa. Było to takie podsumowanie wielkiego dzieła astronomicznego Klaudiusza Ptolemeusza z dodatkowymi przypisami Regiomontanusa. No i Zjawiska autorstwa Aratosa z Soli, starożytne greckie dzieło zajmujące się astronomią. Tutaj podczas pobytu we Włoszech Mikołaj Kopernik został formalnie dobrze opłacanym kanonikiem kościoła katolickiego na Warmii. Stało się tak pomimo faktu, że był we Włoszech. Pamiętajcie jednak, że jego wujek był biskupem warmińskim, a wujek Łukasz dbał o interesy młodego Mikołaja. W 1501 roku, mając 28 lat, Kopernik powrócił na Warmię i niezwłocznie poprosił o pozwolenie na powrót do Italii. Powrót do Włoch. Dlaczego to zrobił? Otóż powiedział wujowi, że może odbyć we Włoszech szkolenie medyczne, które przydałoby się na Warmii, i zrobić doktorat z prawa. Być może myślał też, że niebo nad Włochami jest nieco czystsze niż nad Warmią, znacznie lepsze do obserwacji nieba. Być może, tego nie wiemy. Otrzymał jeszcze 2 lata urlopu ze stanowiska kanonika i tak oto Kopernik ponownie skierował się na południe, tym razem do włoskiej Padwy. Tam oczywiście kontynuował naukę tego, co go najbardziej interesowało: astronomii i matematyki. Oprócz studiowania rzeczy, do których nie był przeznaczony, tym razem faktycznie wykonał pracę, do której był przeznaczony. Z powodzeniem studiował medycynę, a także zdał egzaminy na stopień doktora nauk prawnych. Na stałe wrócił na Warmię w 1503 roku. Miał wtedy 30 lat, ale astronomia cały czas w sercu pukała. Jego myśli dojrzewały. O tym za chwileczkę.

wracamy po krótkiej przerwie do naszych losów Mikołaja. Od 1503 roku Kopernik pełnił funkcję sekretarza i lekarza swego wuja. Pełnił także obowiązki religijne, wykonywał prace rządowe, działał jako ekonomista, a nawet objął przywództwo w czasie wojny. Nie będziemy poświęcać tutaj więcej czasu tym działaniom, ponieważ tak naprawdę dzisiaj interesuje nas jego wkład w naukę. Można śmiało powiedzieć, że jego czas na naukę był ograniczony z powodu wielu innych obowiązków. A zatem podczas pobytu w Bolonii Kopernik zaprzyjaźnił się z doświadczonym włoskim astronomem Domenico Marią Novarro. Przeprowadził wspólnie wielogodzinne obserwacje nocnego nieba, a Kopernik odbywał taką nieformalną praktykę astronomiczną. Warto sobie przypomnieć, że astronomowie w tamtych czasach pracowali gołym okiem. Dopiero Galileo Galilei był pierwszą osobą, która spojrzała w niebo przez teleskop. A tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to Galileusz urodził się 20 lat po śmierci Kopernika, więc nie było takich możliwości, jak mamy teraz. Jedną z ksiąg o zbiorach Kopernika było podsumowanie Almagestu Ptolemeusza autorstwa Johannesa Regiomontanusa. Almagest Ptolemeusza, napisany po grecku, był ostatnim słowem we wszystkich sprawach astronomicznych przez ponad 1000

Fontanus uważał, że tłumacze popełnili ogromne błędy. Uzyskał wtedy kopię dzieła Ptolemeusza w oryginalnej grece i przetłumaczył je bezpośrednio na łacinę. Okazało się, że błędy faktycznie występowały w oryginalnym dziele Ptolemeusza, a jednak coś było nie tak. A teraz wkracza Mikołaj Kopernik, zbiera wszystkie swoje myśli. Czytał zatem Regium Montanusa, który wykazał, że Ptolemeusz popełnił błędy, obserwował cały czas i opisywał niebo z Domenico Marią Novarą, który powiedział mu, że Ptolemeusz popełniał błędy. Słyszał również opinie innych włoskich naukowców, takich jak Alessandro Achillini, który napisał książkę podważającą pracę Ptolemeusza. Jeśli zatem Ptolemeusz mógł się mylić co do czegoś tak podstawowego jak orbita Księżyca, to może myli się też w innych rzeczach. Wszystko w astronomii może być do wzięcia. Zatem zaczął działać. Na przykład Ptolemeusz powiedział, że Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata. To tak zwana doktryna geocentryczna. Czy to też może być błędne? To pytanie zadał sobie Kopernik. Dla niego było jasne, że Ptolemeusz nie miał ostatniego słowa w astronomii. Być może pewnego dnia będzie mógł dodać kilka własnych słów, ale na to jeszcze za wcześnie. Po powrocie na Warmię w 1503 roku Kopernik zajmował się astronomią, kiedy tylko mógł, ale zwykle był zajęty innymi obowiązkami. Niemniej jednak do 1514 roku widział wystarczająco dużo na niebie i wystarczająco przemyślał swoje obserwacje, by rozesłać kilka stron z tytułem Mały komentarz ludziom, którym ufał. W tym odręcznym dokumencie przedstawił swój nowy pogląd na wszechświat. Uważał, że ludzie powinni przejść od widoku geocentrycznego, czyli tego skierowanego na Ziemię, do heliocentrycznego, czyli skupionego na Słońcu. Za podstawowe punkty wyjścia swojej teorii przyjął, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata. Centrum Wszechświata znajduje się blisko Słońca. Odległość Ziemia-Słońce jest znikoma w porównaniu z odległością do gwiazd. Obrót Ziemi wokół własnej osi odpowiada za pozorny dzienny obrót gwiazd. Pozorny roczny cykl ruchu Słońca jest widoczny, ponieważ Ziemia krąży wokół niego, a nie odwrotnie. A pozorny ruch wsteczny planet wynika z faktu, że obserwujemy je z ruchu, ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca. To jego punkty startowe. Mając takie punkty startowe, zdegradował naszą planetę, naszą Ziemię ze szczególnie wysoce uprzywilejowanej pozycji w centrum Wszechświata do niczego szczególnego, do innej planety krążącej wokół Słońca. Było to potencjalnie niebezpieczne, ponieważ wiele osób uważało, że fragmenty Biblii sugerują, że Ziemia się nie porusza, że Biblia jest Słowem Bożym, a karą za niezgadzanie się z Bogiem jest śmierć. O tego typu myśleniu Kopernik napisze później i tutaj cytat. Mogą istnieć gaduły, zupełnie nieobeznane z matematyką, które ośmielają się potępić moją hipotezę, opierając się na autorytecie wybranej jakiejś części Biblii, przekręconej do swoich celów. Nie cenię ich i gardzę ich nieustannym osądem. Oczywiście w 1514 roku Kopernik ujawnił swoją nową teorię Wszechświata tylko niewielkiej liczbie zaufanych przyjaciół w ten sposób, jednak nie rozpoczął naukowej rewolucji. Z drugiej strony, w tamtych czasach najlepiej było nie rozgłaszać zbyt szeroko swoich heretyckich przekonań, nie jeśli ceniło się swoje życie, nawet jeśli lekceważono wyrok ludzi, którzy cię palili na stosie. Kopernik ma wszystko, czego potrzebuje, żeby rozpocząć rewolucję naukową. O tym za chwileczkę.

Jak wspomniałem, Kopernik ma już wszystko, czego potrzebuje, aby rozpocząć rewolucję naukową. Tylko czy on tego chce? Do 1532 roku Kopernik dokonał wszystkich obserwacji i zastosował całą matematyczną analizę potrzebną do określenia miejsca Ziemi we Wszechświecie i skończył pisać pierwszy rękopis swojej przełomowej książki De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli o obrotach sfer niebieskich. Nie opublikował go jednak, bo martwił się o odbiór, jaki zbierze. Pokazał go bliskim przyjaciołom i współpracownikom i zaczęła się rozchodzić wieść, że Kopernik miał teorię, że Ziemia i planety krążą wokół Słońca. Słyszał o tym papież, słyszeli o tym arcybiskupi, ale na tym etapie ludzie po prostu chcieli więcej o tym nie słyszeć. Nikt nie przyszedł po Kopernika, żeby go spalić na stosie. Do roku 1539 minęło jeszcze 7 lat, a Kopernik nadal nie publikował swojego dzieła. Zmieniło się to, gdy niemiecki matematyk Georg Joachim Rettig przybył, aby dowiedzieć się od Kopernika wszystkiego, co mógł. Rettig studiował u Kopernika przez 2 lata. Przeczytał o obrotach sfer niebieskich i był do niego niezwykle entuzjastycznie nastawiony. Uważał, że Kopernik jest winien światu jego opublikowanie. Rettig pomógł także Kopernikowi, przynosząc mu nowe książki o matematyce, które pomogły Mikołajowi w ostatecznych obliczeniach ruchów ciał niebieskich. Tymczasem Kopernik zezwolił Rettigowi na opublikowanie książki zatytułowanej Narratio Prima, w której Rettig przedstawił podstawowe streszczenie heliocentrycznej teorii Kopernika. Ponownie tutaj nie zebrały się tłumy żądające śmierci obu heretyków. I tak Kopernik dał Rettigowi rękopis swojej książki do druku w Niemczech. Druk jednak okazał się powodem wielkiego gniewu Rettiga, no i oczywiście Mikołaja Kopernika. Dlaczego? Nad drukiem w Niemczech czuwał Andreas Osiander, który dodał na początku książki adnotację, że chociaż teoria książki jest niezwykła, jeśli pomaga ludziom w obliczeniach astronomicznych, ale nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy też jest nieprawdziwa. Chociaż Rettig i Kopernik byli głęboko niezadowoleni z tej nieautoryzowanej notatki Osiandra, istnieje duże prawdopodobieństwo, że książka została dopuszczona do obiegu tylko z jej powodu, z tej notatki. Osiander dał Kościołowi wymówkę, by nie potępiać od razu ksiąg jako heretycki. I ostatecznie książka została wydana z drukarni, wyszła z drukarni na krótko przed śmiercią Kopernika w 1543 roku. Mikołaj dyplomatycznie zadedykował swoją książkę papieżowi. Innym takim czynnikiem, który uratował książkę przed natychmiastowym usunięciem, jest to, że była ona trudna matematycznie, że mogli ją przeczytać tylko ludzie z wyższym wykształceniem, z których większość rzadziej zaczynała tyrady na rogach ulic niż inni. W końcu Kopernik umieścił Słońce w centrum Wszechświata. Wszystko to sugeruje systematyczny przebieg wydarzeń i harmonia całego Wszechświata, jeśli tylko spojrzymy na fakty z otwartymi oczami. Ogólne wrażenie wśród astronomów, którzy przeczytali i zrozumieli całą książkę Kopernika, obserwacje i matematykę, było takie, że była to najlepsza książka o astronomii od 1300 lat. Był równy Almagestowi Ptolemeusza i to była rzeczywiście bardzo wysoka pochwała. Teoria Kopernika, zgodnie z którą planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych, usunęła szereg problemów spowodowanych geocentryczną teorią Ptolemeusza. W szczególności Kopernik usunął potrzebę ekwantu. Co to jest? Bardzo niewygodnego narzędzia matematycznego wymaganego do działania teorii geocentrycznej Ptolemeusza. Z perspektywy czasu również dzisiaj widzimy, że podejście Kopernika pozwoliło mu jako pierwszemu ustalić prawdziwą kolejność planet Układu Słonecznego. Ptolemeusz błędnie umieścił Ziemię bliżej Merkurego niż Wenus. Niestety teoria Kopernika nie była idealnym opisem ruchu planet, chociaż miał rację, twierdząc, że planety krążą wokół Słońca. Mylił się jednak, mówiąc, że poruszają się one po orbitach kołowych. Ten błąd doprowadził, podobnie jak system Ptolemeusza, do pewnych niezręcznych matematycznych kompromisów. Dlatego astronomowie stosowali metody Kopernika tam, gdzie uznali je za pomocne, ale większość nie widziała potrzeby porzucania swoich podstawowych poglądów geocentrycznych. Stopniowo jednak szerzyła się akceptacja teorii heliocentrycznej Kopernika, a wraz z nią cała naukowa rewolucja, zwłaszcza w rękach Galileusza i Johannesa Keplera. Kepler, opierając się na pracy Kopernika, wykazał, że
Układ Słoneczny jest rzeczywiście heliocentryczny, ale planety nie poruszają się po orbitach kołowych, a ich orbity są eliptyczne. Co niezwykłe, dezaprobata dla Kopernika, który już nie żył, zjednoczyła zarówno przywódców kościoła katolickiego, jak i protestanckiego. Chociaż z biegiem czasu dezaprobata katolików rosła, podczas gdy dezaprobata protestantów malała. Luter, protestancki teolog, napisał w 1539 roku, cytuję: ten głupiec chce odwrócić całą naukę astronomii, ale Pismo Święte mówi nam, że Jozue nakazał zatrzymać się Słońcu, a nie Ziemi. Za chwilę wracamy.

0: I na zakończenie naszego dzisiejszego programu, naszej dzisiejszej pierwszej audycji z cyklu czterech, w miarę umacniania się poparcia dla prawdziwości teorii heliocentrycznej Kopernika, Kościół katolicki, wyrzucając niejako zagrożenie dla swojej supremacji, ogłosił, że popieranie heliocentryzmu jest herezją. W 1616 roku Kościół całkowicie zdelegalizował Księgę Kopernika, a w 1620 roku Kościół zatwierdził Księgę Kopernika. Po jej redakcji usunięto lub zmieniono wszystkie zdania, w których Kopernik pisał o poruszającej się Ziemi i centralnym Słońcu. Mimo ostatecznej aprobaty książka nadal nie została opublikowana w żadnym kraju z potężnym kościołem katolickim. Mimo to poparcie dla Kopernika wciąż rosło, a jego idee triumfowały nad poglądami przeciwników. Było to zwycięstwo nauki opartej na dowodach, obserwacyjnej, interpretowanej językiem natury, czyli matematyką. I wróćmy jeszcze do historii nieco wcześniejszej. Prawie 2000 lat przed opublikowaniem przez Kopernika teorii wszechświata heliocentrycznego, starożytny grecki astronom Arystarch opublikował pierwszą teorię wszechświata heliocentrycznego. Wszyscy przecież zgadzamy się, że Układ Słoneczny jest heliocentryczny, prawda? O dziwo! Mimo że od wieków było to jasne, że nasz Układ Słoneczny jest heliocentryczny, sondaże opinii publicznej w krajach takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pokazują, że około 1 na 5 lub 6 osób nadal wierzy, że Słońce krąży po orbicie Ziemi. Mikołaj Kopernik zmarł w wieku 70 lat 24 maja 1543 roku na wylew. Nie był żonaty, nie miał dzieci, poświęcił swoje życie nauce, kościołowi i rządowi. Został pochowany we Fromborku, gdzie był kanonikiem. Jego grób zaginął na wieki, ale został odnaleziony w 2005 roku. W roku 2010 jego szczątki zostały pochowane ponownie we Fromborskiej katedrze, w tym samym miejscu, w którym zostały odkryte. Jego nowy nagrobek przedstawia złote słońce z 6 planetami wokół niego.
1: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.

0: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.
1: W dzisiejszej historycznej Kurpotwie witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam na drugą część opowieści o Mikołaju Koperniku. Tydzień temu dowiedzieliśmy się wiele o jego życiorysie, o jego żywocie, a dzisiaj chcemy przypomnieć Państwu albo zaprezentować 15 dość ciekawych, można by rzec fascynujących faktów o ojcu współczesnej astronomii, czyli Mikołaju Koperniku. Powszechnie uznawany jest za skutecznego wynalazcę współczesnej astronomii. Mikołaj Kopernik był także erudytą i poliglotą. Przypomnijmy, urodził się w Toruniu, w Polsce w 1473 roku. Przez całe życie opanował wiele przedmiotów i władał wieloma językami. Jego słynny heliocentryczny model zmienił astronomię na zawsze po jego śmierci. Powszechnie uważany za ojca współczesnej astronomii, Mikołaj Kopernik jest jednym z najbardziej wpływowych umysłów. Najbardziej znane jest twierdzenie, że Ziemia obraca się wokół Słońca, stanowisko, które było kontrowersyjne aż do połowy XVII wieku. Jednak Kopernik był wszechstronnym uczonym, który zanim odkrył swoje powołanie w astronomii, zajmował się wieloma niezwiązanymi ze sobą przedmiotami, tym prawem kościelnym i medycyną. Kopernik był zaniepokojony faktem, że geocentryczny model wszechświata Ptolemeusza nie był zgodny z wymaganiami Arystotelesa dotyczącymi jednolitego ruchu kołowego wszystkich ciał niebieskich. W rezultacie rozwinął ideę wszechświata, w którym rozmiar orbit planet jest bezpośrednio powiązany z odległością planet od Słońca. Oprócz prawidłowych spekulacji na temat odległości znanych planet od Słońca i z grubsza przewidywania ich okresów orbitalnych, Kopernik zaproponował, że Ziemia obraca się raz dziennie wokół własnej osi i że za występowanie pół roku odpowiadają postępujące zmiany tej osi. Chociaż teoria heliocentryczna Kopernika była w tamtym czasie nieco kontrowersyjna, zapoczątkowała zmianę sposobu, w jaki naukowcy postrzegali podstawową strukturę wszechświata, a Kopernika uznano za jednego z ojców rewolucji naukowej. Kim był Kopernik? To poznaliśmy w poprzednim odcinku, a dzisiaj postaramy się przybliżyć Kopernika w nieco inny sposób. Już za chwilkę.

Tak, my wracamy z dzisiejszym programem, a muzycznie dzisiaj śpiewa nam grupa Republika, także z Torunia. Co z tym Kopernikiem zatem? Jakie są mniej znane fakty dotyczące Mikołaja Kopernika? Usłyszymy dzisiaj, że Mikołaj Kopernik był jednym z najważniejszych naukowców i matematyków wszechczasów, ale jeśli chcemy dowiedzieć się o nim więcej, no a dlaczego nie? Oto kilka interesujących faktów i wniosków na temat jego życia. Pochodził z religijnej, a zarazem biznesowej rodziny, tak możemy powiedzieć dzisiaj. Wtedy oczywiście nazywano to inaczej, ale według niektórych historyków Kopernik został nazwany na cześć handlarza, który wydobywał i sprzedawał miedź w polskiej osadzie Koperniki. Ojciec astronoma, zwany też Mikołajem Kopernikiem, był dobrze prosperującym krakowskim handlarzem miedzią. Jego matka Barbara Wacenrode pochodziła z zamożnej rodziny kupieckiej, a jej młodszy brat, biskup Lukas Wacenrode, piastował wysokie stanowiska. Okazuje się, że Kopernik nie był pierwszym, który zaproponował heliocentryzm. Kopernik jest najbardziej znany ze swojej teorii heliocentryzmu, jednak wielu myślicieli islamskich i starożytnych Greków z różnych kultur prowadziło wcześniejsze dyskusje na tematy pokrewne. Na przykład grecki astronom Arystarch Samos sugerował, że Ziemia i inne planety obracały się wokół Słońca i to już w roku 200 przed naszą erą. Wydaje się również, że Kopernik nie uznawał wcześniejszych zwolenników teorii heliocentrycznej. Prawdopodobnie był świadomy wkładu poprzednich matematyków w model, uznał również heliocentryczne teorie Arystarcha i innych klasycznych astronomów greckich, którzy opublikowali wcześniejsze wersje tej teorii w szkicu jego rękopisu z 1543 roku. Jednak niektóre z tych odniesień zostały pominięte podczas publikowania manuskryptu. Przyczyny usunięcia mogą być różne, od zbyt niejasnych odniesień lub opartych na niepewnych podstawach, po zwykłą zamianę łacińskiego cytatu na bardziej naukowe greckie stwierdzenie, w którym pominięto wzmiankę o Arystarchu. Wspomniałem na początku, że Mikołaj Kopernik był poliglotą, w pewnym sensie tak. Kopernik prawdopodobnie w dzieciństwie mówił zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Kiedy ojciec Kopernika zmarł, gdy miał zaledwie 10 lat, Łukasz Wacenrode opłacił jego edukację i zaczął uczyć się łaciny, której znajomość była niezbędna ówczesnym uczonym. Na Uniwersytecie Krakowskim Kopernik rozpoczął studia z astronomii, matematyki, filozofii i logiki w 1491 roku. 5 lat później przeniósł się na Uniwersytet Boloński we współczesnych Włoszech, aby studiować prawo kanoniczne, gdzie być może nauczył się też trochę włoskiego, a podczas studiów czytał także grekę, dlatego współcześni historycy uważają, że prawdopodobnie znał 5 różnych języków. Wniósł również duży wkład w dziedzinę ekonomii. Kopernik oprócz sławy w matematyce i naukach ścisłych był znakomitym ekonomistą. Przedstawił sugestie ekonomiczne dla polskiego monarchy w pracy naukowej, którą opublikował w 1517 roku, zwłaszcza w świetle dewaluacji kilku walut kraju. Jego teorie dotyczące podaży i popytu, inflacji i ustalania cen przez rząd wpłynęły na późniejsze teorie ekonomiczne, takie jak na przykład prawo Greshama. Dla niewtajemniczonych jest to pomysł, że tak zwane złe pieniądze wypierają dobre, jeśli wymieniają się za tę samą cenę. Na przykład, jeśli kraj emituje papierowe banknoty jednodolarowe i monety jednodolarowe, w rezultacie papierowy banknot jednodolarowy będzie częściej używany jako waluta. Jego idee wpłynęły również później na teorię pieniądza, czyli ideę, że ilość pieniędzy w obiegu jest proporcjonalna do ceny towarów. A co jeszcze robił Kopernik?

Telefony, telefony. Mikołaj Kopernik na pewno z telefonu nie korzystał. To wynalazek nieco późniejszy. O tym dokładnie wiemy. Ale był lekarzem bez faktycznych kwalifikacji, tak by można było w tej chwili powiedzieć. Kopernik studiował prawo na Uniwersytecie w Padwie, a następnie pracował jako asystent lekarza swojego chorego wuja, biskupa Wacenrode. Spędził 2 lata studiując anatomię i książki medyczne, ale studia medyczne ukończył bez doktoratu. Jednak podróżował ze swoim wujem i opiekował się nim, a także innymi członkami kościoła, którzy wymagali opieki medycznej. Przed ukończeniem studiów był aż na 4 uniwersytetach. Kopernik uczęszczał na uczelnie w Polsce i we Włoszech, no razem 10 lat, ale często porzucał je przed otrzymaniem dyplomu. Dlaczego? Tutaj oczywiście pytanie padnie. Niektórzy historycy twierdzą, że opuszczanie uniwersytetu bez uzyskania dyplomu było wówczas powszechną praktyką. Ponadto Kopernik nie wymagał dyplomu, aby praktykować medycynę lub prawo, być księdzem, a nawet zapisywać się na kursy magisterskie czy wyższe. Ostatecznie jednak tuż przed wyjazdem do Polski uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze. Edward Russen, znawca Kopernika, twierdzi, że nie było to czysto akademickie, ale raczej, aby pokazać, że nie marnował czasu na wino, musiał przywieźć do domu dyplom. Kosztował znacznie mniej w Ferrarze niż na innych włoskich uniwersytetach, na których studiował. Kolejna ciekawostka. Był ostrożny w ujawnianiu swoich opinii. Dlaczego? Prawie wszyscy w czasach Kopernika wyznawali teorię geocentryczną, według której Ziemia jest centrum wszechświata. Mimo to Kopernik opublikował swoje komentarze, czasami nazywane małymi komentarzami, taką odręczną pracę na temat heliocentryzmu w roku 1510, którą czytali głównie jego znajomi. Praca była popularna wśród astronomów i szybko rozpowszechniła się za granicą. Poinformowano, że papież Klemens VII był podatny na nowe pojęcie po wysłuchaniu dyskusji na ten temat. Później kardynał Nicolas Schönberg napisał do Kopernika list poparcia, ale Kopernik wciąż wahał się przed opublikowaniem pełnej wersji. Według niektórych historyków Kopernik obawiał się kpin ze strony środowiska naukowego, ponieważ nie był w stanie rozwiązać wszystkich problemów, jakie pociągał ze sobą heliocentryzm. Inni z kolei twierdzą, że Kopernik obawiał się prześladowań, ponieważ Kościół katolicki był coraz bardziej jakby rozprawiał się z osobami, które twierdziły inaczej, w miarę jak reformacja nabierała rozpędu. W każdym razie nie opublikował całego swojego dzieła aż do roku 1543. Dopiero na łożu śmierci jego praca została opublikowana. W latach 30. XVI wieku Kopernik ukończył swoją książkę o obrotach sfer niebieskich, w której szczegółowo wyjaśnił swoją teorię heliocentryzmu. Jednak książka została opublikowana dopiero w 1543 roku, na kilka tygodni przed śmiercią Kopernika. Co więcej, ale tutaj legenda głosi, że tuż przed śmiercią przyjaciele włożyli mu książkę w ręce, a astronom wybudził się rzeczywiście ze śpiączki na tyle długo, by zobaczyć swoją nowo wydrukowaną książkę. Informacje, z których możemy się domyślać, ale no ważne, na pewno ważne. Teraz osoba też i związana z Kopernikiem, Galileusz, otrzymał karę za wspieranie Kopernika. Dlaczego? Kościół katolicki odrzucił książkę Kopernika napisaną z myślą o papieżu dopiero kilkadziesiąt lat po jej opublikowaniu, dodając ją do indeksu ksiąg zakazanych w 1616 roku, gdy był jeszcze w trakcie rewizji. Kilka lat później Kościół zniósł zakaz po wprowadzeniu zmian w tekście, które przedstawiały teorię Kopernika jako całkowicie wymyślone. Galileo Galilei został uznany winnym silnego podejrzenia o herezję w 1633 roku, 90 lat po śmierci Kopernika, za poparcie jego teorii heliocentryzmu. Galileo został umieszczony w areszcie domowym do końca życia po odbyciu jednego dnia więzienia. No ale mamy także pierwiastek chemiczny, który jest nazwany Kopernikiem. W 2010 roku odkryto pierwiastek o liczbie atomowej 112 i nadano mu na cześć Kopernika nazwę Kopernicium. Kopernicium CN. Najbardziej stabilny izotop pierwiastka ma okres półtrwania około 30 sekund, co czyni go substancją wysoce radioaktywną. A my jesteśmy radioaktywni w innym kierunku zupełnie i słyszymy się za chwilkę.

my wracamy do naszego Mikołaja Kopernika. W 2008 roku archeolodzy w końcu odnaleźli jego szczątki. Okazało się, że chociaż Kopernik zmarł w 1543 roku i został pochowany pod katedrą, jego grób nie był oznaczony, a archeolodzy od niedawna nie byli pewni dokładnego położenia jego grobu. Prowadzili wykopaliska w katedrze we Fromburgu i wokół niej aż w roku 2005 natrafili na złoto, kiedy odkryli część czaszki szkieletu pod marmurową posadzką kościoła w pobliżu ołtarza. Archeolodzy byli w stanie ustalić, że odkryli szkielet astronoma po 3 latach prac nad kryminalistyczną rekonstrukcją twarzy i porównaniem DNA z włosami z jednej z jego książek. W 2010 roku odbył się ponowny pochówek Kopernika we Fromburgu. Jego czarny granitowy nagrobek jest teraz oznaczony heliocentrycznym modelem Układu Słonecznego ze złotym słońcem otoczonym przez 6 planet. Ale Mikołaj Kopernik ma także cały program obserwacji Ziemi nazwany na jego cześć. Co to za program? Unijny program obserwacji Ziemi Copernicus bada naszą planetę, jak głosi program, korzyści dla wszystkich obywateli Europy. Świadczy usługi informacyjne w oparciu o dane in situ, czyli spoza kosmosu, oraz satelitarne obserwacje Ziemi. Program jest prowadzony przez Komisję Europejską, państwa członkowskie, Europejską Agencję Kosmiczną, Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, czyli EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych oraz Europejską Organizację do Spraw Eksploatacji satelitów meteorologicznych i są oni partnerami w jego realizacji. Powiem szczerze, że my z tych satelitów, moi drodzy, korzystamy tutaj, jeśli chodzi o prognozy przygotowywane w Radio Kuropatwa. Są to satelity, które co dzień dostarczają nam informacji na temat zachmurzenia, opadów, burz, innego typu rzeczy związanych z systemem pogody na naszej półkuli, ale i na całym świecie, więc są to ogromne ilości globalnych danych z satelitów oraz naziemnych, napowietrznych i morskich systemów pomiarowych. Dostarczają one informacji, które pomagają chociażby meteorologom czy innym usługodawcom, władzom publicznym i innym organizacjom międzynarodowym poprawić jakość życia obywateli Europy i nie tylko Europy. Świadczone usługi informacyjne są bezpłatne i ogólnie dostępne dla użytkowników. Codziennie o tym mówimy na naszej antenie. Ale Kopernik jest także czczony pomnikami na całym świecie. Pomnik Mikołaja Kopernika, słynny pomnik astronoma, znajduje się obok Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dodatkowo repliki tego pomnika znajdują się chociażby koło planetarium Rio Tinto Alcan w Montrealu i planetarium Adlera w Chicago. Oprócz pomników Kopernik jest uhonorowany placówką muzealną i badawczą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Myślę, że Kopernik był z pewnością bardzo utalentowanym umysłem w swoich czasach, a jego praca w niemałej mierze położyła podwaliny pod współczesną astronomię. Z tego powodu wśród wielu Kopernik pozostaje jednym z najbardziej szanowanych myślicieli wszechczasów. Ale jak to było z tym modelem heliocentrycznym? Większość ludzi uważa, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, a wszystkie planety, Słońce, gwiazdy obracają się wokół niej. Oczywiście mówimy tutaj o czasach Kopernika. W tej chwili raczej myślimy zupełnie inaczej. A jedną z oczywistych wad matematycznych modelu było to, że planety czasami wydawały się cofać po niebie podczas wielu nocy obserwacji. Nazywa się to ruchem wstecznym. Od starożytności modelowanie astronomiczne opierało się na założeniu, że planety poruszają się ruchem jednostajnym po kątach, po stałych promieniach, w stałej odległości od tego samego środka ruchu. Aby model działał, starożytny astronom Arystoteles zaproponował, że wszechświat składa się z takich zagnieżdżonych, koncentrycznych sfer. Jednak to nie wyjaśniało w żaden sposób zmian w pozornej jasności planet. Aby rozwiązać ten problem, grecki astronom i matematyk Ptolemeusz zaproponował

niczym, łącznie z kolejnością planet. Kopernik zaproponował rozwiązanie, w którym zakłada się, że Słońce jest w spoczynku, a Ziemia w ruchu, co powoduje, że pozostałe planety wchodzą w uporządkowany związek. To, co widzimy w tej chwili w astronomii. W odręcznym rękopisie, który wydano w 1514 roku, Kopernik podzielił się z przyjaciółmi swoją teorią świata, wysunął w niej teorię, że to Słońce, a nie Ziemia, jest centrum wszechświata. Uważał również, że obrót Ziemi wokół Słońca powoduje wschody i zachody, ruch gwiazd i zmianę pół roku. Na koniec zaproponował, że ruch wsteczny planet na nocnym niebie był napędzany przez prędkość Ziemi, przestrzeni, czyli planety czasami poruszają się w tych samych kierunkach co gwiazdy, powoli po niebie noc do nocy, ale czasami poruszają się w przeciwnym kierunku lub w ruchu wstecznym. I to pozwoliło na całą rewolucję astronomii.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: I skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do
0: właśnie,
2: Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: Ta cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno, to ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja nam jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000, po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, w kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenie są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni tu prowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się wiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
0: Też tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, mhm. bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem przez święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękne tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom. Nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, tak, takich tradycji około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, mhm. to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, mhm. Liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w kościele w Europie, a mianowicie w tanie. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, mhm. bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, mhm. to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Co się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
2: Ale
0: sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Tak, bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: uśmiechamy się. Nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... Zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory. I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, mhm. czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, no, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą dzieciaki. Się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz w dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Mhm. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie, a druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych, tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: No to ci jest to droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Dużo droższe, dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce i sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak, tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tutaj wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: Nie ma problemu.
1: W szpitalu. I największym chyba po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest te koszty tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, te
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty. Tak, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest robiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzone takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No tak. Właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak ojciec wyjeżdża do do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią.
0: Bardzo się różnią.
1: I ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli my w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą bardzo często w bulion rybny, to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest
0: takie gęste coś
1: z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw. Czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury. Bynajmniej ja jestem z Mazowsza. Może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem, takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładałem po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoni i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
2: Jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Do
0: dziecka. Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz. Jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem, jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu... Mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć... tym środowiskiem.
0: Specyficznie.
1: Tak, tak jak Gazela, czy nawet przyznam, że jadę też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliża się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że dla każdego wystarczy.
1: Dla każdego wystarczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca i taka nagła, to poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki, no to jest też taka rzeczywistość, która, to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę, tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas?
1: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porkepik. Porkepik to jest taki, to jest wyższe z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część z nas kojarzy jeżo z wierzmą.
0: Tak, kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię się.
1: Nie ma jego i... Aha. Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować do kieszeni?
0: Do habitu się nie zmieściło, tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdża obcokrajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale takie święto jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakoś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach po prostu, na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porkepik, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest, to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer? Zaraz sprawdzę. No ja przepraszam, ale zapomniałem po polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak mrówka.
1: Po polsku to jest... To jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale
0: podobne...
1: chodzi o to, że to jest...
2: Dlaczego to takie, podobne?
1: To jest... podobne do dziownicy bardziej.
2: A, takie dziownicy, tylko...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Taka różnica. I to, że je, to są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, tak jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka takie kurniki u nas, to na przykład, to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo, taki, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę. Bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
2: kurczaka.
0: Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: A, no tak, to się nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas rusza w tej butelce. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity, są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach i to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię się.
2: Jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo
0: warzywa, owoce,
1: które są charakterystyczne tutaj dla nich. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo są palma, to jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan, o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już...
1: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie jakie jest to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, mhm. tak? I rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum.

0: tutaj też problem. Chipsy z bananów się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany. Mhm. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. Mhm. I ja nawet teraz nie powtórzę
1: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, takie na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa chyba, timba. Mhm. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Mhm. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest,
0: ale
2: za są
0: bardzo drogie
2: pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
1: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą. I to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, takie. Tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego. Z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych i tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze, takie jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
2: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jest jednak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na
1: co dzień, to jest inaczej,
0: to
1: już,
0: widzę,
1: nie?
0: Jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i

0: i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Tylko inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, które można, z których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: A, no tak, bo tak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany tak, na tak, wsi, mamy... czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest coś nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że pan mógł mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy. Tak.
1: Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Dwóch jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet, ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie. 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście? Czy
1: malaria
2: to po prostu,
1: i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest las tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary, te po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary cię nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy, mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej, tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne?
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: Nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
1: Nie opłaca się.
0: Od 40 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
1: Tak, jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
2: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drużuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja.
2: Tak. A to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że pijesz teraz napój, czyli coś coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę, taką właśnie wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie. Można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
1: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą? Bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
2: Zabieram
0: ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wodę w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec, bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, to,
1: ogarniacie, to
2: na pewno ogarniacie jakiś teren.
1: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha. W ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
2: bardzo ważne jest.
0: Sobie mogą być po prostu, i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi. którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego no, bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplicę, no, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej, mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium, na przykład przychodni, tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i po prostu trzeba o to zadbać, o kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: to jeszcze brakuje, to jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest 2 lata, chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
2: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
1: to też posługa.
2: No, tak. To, o której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
1: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
1: o 5.
0: Zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny, i takie święto było... To
2: urwanie było głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I rzeczywiście się udało mi wyspać.
2: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
1: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, wierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Eryk zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. I jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000, ojciec mówił. No. Tak, tak, to jest właśnie ta różnica, tak, czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen, ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
1: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? Bardzo dużo... A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
1: szamani, nie wiem,
2: tak
1: jak
2: dalej,
1: to nazwać,
2: tam różni,
1: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, że bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w twoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
2: Aha.
0: I w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie. Tak.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
1: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
1: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki.
2: Tak,
0: jak najbardziej.
2: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
1: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tutaj tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
2: przyrodzony,
0: tak, żeby zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał, tak.
1: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie,
0: jest tutaj
2: na pewno.
0: Nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z najwielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobne takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
1: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
1: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasem ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie
0: dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
1: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
1: Czyli może
0: po dwóch latach.
1: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
2: A, Białej Podlaski.
0: Gdzie urodził się
2: Tam, gdzie Honorat.
1: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale w Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśli ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego...
0: Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i po prostu im to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. Dlatego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi turystyki nie ma? Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma?
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby, myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. No to jest tak, coś takie rzeczy, które się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na 3 miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie
0: mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
2: Tak, to nam się wydaje, że...
0: sanitarnych. To nas to mniej dotyka na pewno, jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
1: jeszcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, tak, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
1: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Takie, tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojca zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związany wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzieś się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to, jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakieś różne zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, żeby chodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
1: I nie wirtualnie. Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
1: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę.
2: Sporo nas osób...
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
1: Ale z Polski
2: są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niektórzy mi teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A ja jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
1: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy.
1: Pomachać
2: z małej
1: mu.
2: Miejscowości, Zławieś Mała.
1: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było, tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, u mnie jest obecnie 28, więc także i w Polsce jest taka temperatura.
1: Także
2: to my w studio tyle może mamy tutaj tak.
1: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem. Pokój i dobro.

Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak? Jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki

0: przy prezydium pan. Popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w studenckiej agencji radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio, i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. Śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą i okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra, czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, Po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych, nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam, dostaje Nagrodę Nobla i to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego, o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier, kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze to słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów. Właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem, jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć. Ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30., no wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową, przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, doktor Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w polskim radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej. Były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że Pani Profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Hamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. W całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich. I tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. Tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim, kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki Runo Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
2: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
1: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
2: musiałem
1: jak to powstało.
2: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Program był wtedy
1: tak
2: bardzo
1: jest.
2: Skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
1: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od czyli Chopin od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
1: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
3: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
1: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko, że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
1: Już, puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności Polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
5: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
1: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bał.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
1: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie.

0: Bo to jest znane prawdopodobnie.
1: Tu Warszawa, państwu. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest tromba, tak.
2: To jest przez jakąś dziwaczną trombą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę nacisnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
0: Proszę państwa, Piłsudski, jak widzą państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
2: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł.

0: Ziął nie jego ręką wytworzone na naszym podole płat. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebożą.
1: Nie za głośno, bo państwo...
0: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Dziewiątym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
2: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
0: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
2: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
0: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę? Czy minister rządzący kraj...
2: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
0: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
2: Dobrze, dobrze. Proszę państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
3: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Dajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Ciociu, na sumienie ci mówię, że dyrektor Sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Obsasa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty...
2: No więc słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to... tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
4: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
5: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez spory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
6: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
7: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
7: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
8: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
9: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
10: Zakazali się przy odchodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
11: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę państwa, jak państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
12: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
13: wległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy. Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów. Proszę państwa, hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony. 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem. Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać. To na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
14: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska.
15: Nie, moi drodzy, to będzie skandal.
2: Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
14: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Tak,
1: i to jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu u nas.
2: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no, musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie, no jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział właśnie, jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pory roku, chyba z tego co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie to też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej, jakby klimat, czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. Mhm. I porę deszczową, i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które i tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej. I nie ma takiego błota, nie ma takiego... te burze nie...
3: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło. Dlatego, że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to są
0: takie... niebo jest takie zachmurzone.
1: Powarne. Tak, tak jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa półtora miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca, I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, to jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące, pozostałe 9 miesięcy, to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już pan na to mówiłem, ona ma specyfikę, że trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście wciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim pytaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jakie ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję,
0: tak, już się brak przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią?
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. Bagnem. No bo u nas też są. U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest. Zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak. Bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mnie totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak, bo wszędzie praktycznie.
1: Ubrania. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać. Mhm. Coś się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Mhm. Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu, to jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas,
0: nawet
1: w lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne, one pieką, Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na położu pół godziny bez ubrania, bez już zabezpieczenia.
0: Jesteś, tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, tutaj się słońca unika. Tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: Czyli... No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no, tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym

0: dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz... mówi się o tym, co się nazywa? Nie zawroty głowy, tylko...
1: Udar taki słoneczny?
0: Że słońce...
1: Czy coś?
0: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko. Bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz...
1: Bo no co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno i to wszystko. Bo
0: tak, tak, na pewno trzeba mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała, właśnie. To, że jak jest gorące, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Dlatego, że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz i niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. I zakrycie powoduje to, że że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
1: otoczenia.
0: Otoczenia.
1: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak mamy tak, biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii. Mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no, jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje i też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą powiedzmy na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie już...
0: Mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie to jest szok. To jest rzeczywiście szok temperatury,
1: no właśnie, nie?
0: Klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większe niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. Że u nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
1: Tak, a bo ostatnio mieliśmy.
0: Skwaru
1: tak.
0: Nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego, a oni nigdy nie doświadczają
1: zimna.
0: To jest tak, że dla nich, mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. Na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
1: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
1: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje prawie jak w Gabonie, no może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
1: No, a czyli, właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
0: Coś chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
1: My słyszymy dobrze, ojcze.
2: Ojca, dobrze słyszymy.
0: Halo, czy mnie słychać? Bo
1: tak,
0: mi przerywa.
1: My słyszymy ojca dobrze.
0: Okej, to dobrze.
1: No, w porządku, wszystko jest.
0: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności. To znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
1: no
0: bogaci i biedni. takie tak naprawdę

0: ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z, no, z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
1: tak.
0: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak, no tutaj tak, w większości musimy. Nowoczesne budownictwo, tak, bo my musimy w zimę po prostu budynki ogrzewać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i bardzo dużej ilości klimatyzowane.
1: Mhm. To znaczy, czyli że są, schładzacie tam, po prostu schładzacie.
0: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
1: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak, stwarzanie, tak. Osuszanie i tak dalej.
0: Mhm. Osuszanie, wyciąganie wody, powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest tutaj za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak dostosowane do takich klimatów tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację, poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna i to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle drewno, bo jednak to jest ponad 70% powierzchni, to są lasy,
1: tak.
0: I to są takie potężne lasy, te tropikalne i z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie, to są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, tak, które, tak. Które są budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno, to jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
1: utrzymać temperaturę wewnątrz.
0: Tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu, tak. To ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby oddaje chłód.
1: A, żeby chłodno mieli.
0: Tak?
2: A ojciec żeby, jak sobie radzi? Będzie...
0: Akurat w moim przypadku, w tym domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam akurat w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest nie. To Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu i tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to... taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są budowane do nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię odkurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
1: No tak, a wejdziesz do środka?
0: I to powoduje też bóle głowy i inne tego typu rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no, ale nie jest idealne.
1: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, taka prozaiczna?
2: Proza no dnia.
1: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
0: Bardzo ciężko. Mhm. To są dwie możliwości, te tutaj, a trzy.
1: No właśnie. Tak,
0: o tym budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam
1: no to...
0: do prania.
1: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw. No mamy
2: za dużo pytań.
1: To mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
0: Dobrze. Jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z takiego, z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki, ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobione, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
1: No tak, bo dużo.
0: To były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
2: No, czyli ta
1: stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki. To było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten. I to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym. Ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
0: Czyli lodówka.
1: No, taka lodówka.
0: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jesteśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało w jego, tam się chowały ziemniaki, warzywa.
1: Tak, wszystkie te.
0: Nie psuły się.
1: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy. Ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To może czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
0: To jest coś takiego, że my jako ludzie mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę i myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budowy szybkich domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Myślę, że ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na płaskiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. A ta konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej
1: żmudnej,
0: rzemieślniczej.
1: Takiej.
0: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
1: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
1: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
1: Bardzo dużo ubiorów mam.
2: Tak?
0: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest
1: wentylacja, wiatr jakiś.
0: temperatura naturalna, plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i prasuje się wilgotne. Żelazko się suszy, tak, to pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu czy na stołku takim na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. I takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robactwo, które mogło złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec, i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki. Nie myślał ojciec o tym?
0: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia,
1: no właśnie.
0: że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z innymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wjazdu tutaj. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie, takie w harcerstwie też w Polsce.
1: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. I to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów. No to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las. No, ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale
2: płakał,
1: to była przygoda.
2: Na pewno.
1: Przygoda to była, tak. To
2: nie
1: była...
2: płakałeś?
1: Nie.
2: O, to dobrze.
1: Nie płakałem w żadnym wypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
2: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
1: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
2: Jeździcie na rowerach?
0: Różnie. Tutaj ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, a to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, taki jest, to jest możliwość wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez... Nie jest on jakiś wyśmienity, ale da się jechać. Tak, bo po laterycie, po błocie, tak, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, okay, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
2: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
0: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięte jako takie turystyki. Mhm. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skrupulowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
1: wtedy musi mieszkać.
0: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy jakiś, nie, mhm. jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogowych dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest takie miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym dużo na ten temat mówić, ale to wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
1: Większa cywilizacja.
0: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
1: Francuzów.
0: Przez Europejczyków. A,
1: tak.
0: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc To jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać. Choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
2: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo...
1: Bo nie wiem, ja sobie przypominam
0: tutaj. Zwierzę, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. To się nazywa porkepik, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierzu. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr. Tylko, że on ma takie długie, długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to jest zwierzę bardzo popularne, bardzo duże ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porkepik, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to o Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Są takie małpy, które mają takie tutaj niebieskie na twarzy, takie maski, niebiesko-kolorowe, takie plamy.
1: Plamy.
0: Takie maski, maski. I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie.
1: U nas by się przydały takie.
2: A ja myślałam, że słonie.
1: Bo Bożonka ostatnio...
0: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest nie niesie sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
2: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
1: Tak.
0: Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma w sobie taką certyfikę, że naprawdę jest trudno, bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak, tych jest dużo, szczęście.
1: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęstwa.
0: Tak. Raczej nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
2: Czyli ojciec...
0: Nikt tak nie robi.
1: To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
2: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam wsiadł do samochodu i jeździł.
0: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, więc wiedzą, gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
2: Ojcze, a ja widziałam ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
0: Tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kokobicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na nim przejść, żeby trochę przejść, i coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę w ogóle pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwar, jest duchota, jest pył, jest ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej w marszu, tak jak my to robimy, do Częstochowy czy do innych miejsc, to tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
2: I jaki na pewno, jest odcinek drogi?
0: Mhm. Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
1: ciepło, tak, na klimat.
0: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło, to nie jest łatwe i dlatego tak wygląda, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
1: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo nie powiem, rusza.
0: Tak, jak najbardziej, jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również, pielgrzymka honoracka, bo ja też chodziłem te pielgrzymki kilka razy, to też jest właśnie po 23-25 kilometrów, też nie są długie odcinki, też trwa 5 dni, tyle.
2: Tajemnic.
1: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
2: Coś się rozłączyło chyba.
1: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
0: Ja słyszę takie, jak najbardziej dobrze.
1: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, ale już słyszymy też.
2: Ale pik jest.
1: Pik z Gabonu. Mhm. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
0: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. Mhm. To jest miejscowość, to jest położona mniej więcej 200 kilometrów od Libreville, tutaj gdzie ja mieszkam obecnie. Mhm. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
1: Być dokładnie tak. Być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
0: Tutaj na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
1: Aha.
0: Czwarty
1: stopień. No to blisko też równika bardzo.
0: Bo, tak, ja, bo, ja mam, bardzo blisko.
1: Bo ja mam takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
0: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
1: Tak?
0: Sprawdzałem i nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w wannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
1: Tak?
0: Nie ma tego wiru.
1: A, czyli jednak woda tak równo. No to jednak...
0: Równo. Nie ma, woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
2: Harcerz by nie sprawdził. Scout!
1: Nie, no bo to jest...
0: Fizyka jak najbardziej nie kłamie.
1: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... My jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
0: Ja słyszę.
1: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak pika sobie, ale to nic.
2: Pika na przerwę.
1: Nie, na przerwę. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
2: Słyszymy ojca.
1: Coś nam ucieka na razie.
2: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
1: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
2: Gabon sobie ofrunął.
0: Że teraz powinno być dobrze.
1: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
2: ale wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
1: Tak, nie.
0: Tak, 10 km plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak cieszę, że jest i cieszę się, że...
1: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
2: Jak deszcz pada.
1: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku. I jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
0: Tutaj znowu jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
1: Aha.
0: To jeszcze
1: gorzej.
0: Jeszcze gorzej.
2: A to chciałeś ojcu coś zadać, jakieś pytanie?
1: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tego, tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
0: tak,
1: ale...
0: Tak. Mhm. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. Mhm. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc. I ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
1: To już jest spora suma.
0: Gabońskich, to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest go za bardzo dużo, ale oni korzystają przecież z takiego, jak się nazywa, WhatsApp. To jest taki...
1: Tak, te komunikatory.
0: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo nam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega. I one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
1: Tak, że jest go tam... Właśnie.
0: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze to tak, jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy, albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze. Nie ma czegoś takiego. Mhm.
1: Ale ja rozumiem, że skoro skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
0: tylko, tak, tylko, to jest prawda. Mhm.
1: No bo nikt nie będzie budował...
0: Nawet taka rzeczywistość tej pielgrzymki z Nutum do Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma, i no. jest Kokobit, czyli też to małe
1: dopiero
0: miasto,
1: tam
0: znowu jest. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon. Czyli, a później są dziury, tak? To tak mówi się dziury komunikacyjne, to taki dziur jest masę, tak?
1: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 kilometrów, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
2: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
0: Znaczy, to nie jest tak, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach, czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, żyjemy jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincje, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
1: zarobić,
0: profitować jakby z tej, z tej drogi. Tam to się dają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lambaréné, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50 plemion.
1: To dużo.
0: 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak, no to takie też troszeczkę, jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak ta kultura...
0: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
1: Bardziej żywe.
0: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów, z danego jakiejś dekoracji, z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
2: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
0: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo no tutaj jest tak, że ten system nie jest taki stricte, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak.
2: Czyli bardzo. Mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
0: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią coś tego wolnego.
2: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
1: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
0: Tak, to
1: urlop.
0: Inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jak jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizował rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? Mhm. No to wtedy z nimi jedzę, czy rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakiegoś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. Tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi, jadą do miasta.
1: Do miasta.
2: Kiedyś u nas też tak było, ojcze.
0: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana. Wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
2: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
0: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może tych takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkiego, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
2: A to ojciec w szkole również uczy?
0: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taką funkcja bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać z nimi, rozmawiać z mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
2: To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. Ja my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
1: Chyba dobrze, no jednak.
2: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
1: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
2: najbliższymi.
1: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są, no chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które
0: tak,
1: są.
0: Tak, no,
1: można to tam zobaczyć coś, no można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz,
0: tak,
1: dla nas cenna.
0: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem z słuchaczami.
1: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojciec teraz...
2: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
1: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na
2: ciemno
1: pewno.
2: Ciemno pewnie.
0: Tak, tak, to jest specyfika klimatu, to jest też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
1: I zachodzi też.
0: Czyli... I równo o 6, czyli 18 zachodzi. I ten, czyli jest 12 godzin. 12 godzin jasno, 12 godzin ciemno. I nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą. Cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
2: Noc, spać.
1: No tak. Bo też nie ma...
0: Jestem zmęczony, szczerze przyznam, bo Nie no, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wyglądam na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zakończenie dnia.
1: To wierzymy na pewno. Tak. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
0: Bardzo cieszę i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy są tam jacyś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
1: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa.
2: Z różnych
1: miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
2: Także jest ale, spora gromada.
1: Sporo gromada dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
2: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
1: Wytrzymały z nami.
2: Dzieci z nami wytrzymały.
1: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
2: Tak, to tym bardziej.
1: No, też dziękujemy bardzo ojcu za...
3: Deep peace of the running wave.

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają,

że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca, mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął. Akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o 5 pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście
zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące. Te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Waupi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się
wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem wskoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków, pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stoiwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii,
mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi. Pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka
stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabbała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii.
Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Silsbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem,
A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

0: Bajkova kuropatva.
1: Bajkowa kuropatwa 19.30. Tu na naszej antenie. Dobranocko dla naszych najmłodszych słuchaczy. Kocia Szajka i fałszerze pierników. Kolejny odcinek przed nami, a w zasadzie przed wami. Książkę napisała Agata Romaniuk, a ta akcja tej części Kociej Szajki toczy się w pobliskim Toruniu. No, znanym na pewno i wam z toruńskich pierników. Wracamy za chwilkę. Zostańcie z nami.

Poranna narada śledczych odbyła się na schodach opuszczonego domu na ulicy Żeglarskiej, tuż koło bramy, z której roztaczał się widok na Wisłę. W piwnicach kamienicy komisarz Bibi Lolo miał swoje archiwum i schowany sprzęt. Właśnie wynurzył się z czeluści podziemi z pajęczyną na kapeluszu. Z radością przyjął kubeczek mleka z koci miętką z termosu, który podała mu poziomka. Walerka pogłaskała go za łóżkiem na powitanie. Bronka przedstawiła plan działania. Słuchajcie, naszym jedynym wyjściem jest zasadzka. Musimy złapać Jarmuża i Kalarepę na gorącym uczynku, czyli jak próbują sprzedać fałszywe pierniki jako oryginalne. Ale jak możemy do tego doprowadzić? Zmartwił się Morfeusz. Mamy na to sposób, powiedziała Brunka. Tylko musimy się perfekcyjnie zgrać. Koty rozsiadły się na murku naprzeciwko kamienicy i nadstawiły uszu, żeby nie uronić ani jednego słowa z tego, co miała do powiedzenia czarna kotka. Tymczasem Bronka krok po kroku objaśniała plan działania. A więc tak. Dziś rano napisałam list do fałszerzy w imieniu Walerki. Przedstawiłam ją jako właścicielkę cukierni z Trójmiasta, która chce hurtowo kupić toruńskie pierniki w niższej cenie. Odpowiedzieli natychmiast i wyznaczyli miejsce spotkania na dzisiejszy wieczór przy bramie klasztornej. To niedaleko Krzywej Wieży, wykrzyknął Morfeusz. Tak, mają podjechać z przyczepą załadowaną piernikami. Walerka będzie udawać, że chce dokonać zakupu, a wtedy wy ich otoczycie. Gołąb Gustaw powiadomi patro policji, który zaczai się w pobliżu. No, to świetny plan, powiedział z uznaniem komandos. Ale do wieczora jeszcze sporo czasu. Może jeszcze uda nam się coś w Toruniu zobaczyć, zanim wrócimy do Cieszyna.

Lola zaproponowała wizytę w planetarium. Wszystkim się ten pomysł bardzo spodobał. To wspaniała okazja, żeby zobaczyć niebo i gwiazdy z bliska. Piksele szczególnie cieszyli się na szansę odwiedzenia bazy Mars, w której można się poczuć jak na czerwonej planecie. Ciekawe, czy dostaniecie specjalne kombinezony? Zastanowiła się Bronka. Nie wiadomo, czy mają takie kocie rozmiary. No i co zrobić z ogonem w kosmicznym skafandrze? Dodała poziomka. Nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie, ale tym większą poczuli ochotę to sprawdzić. Tylko komisarz Bibi Loro postanowił się odłączyć od grupy i przeczekać gwiezdny pokaz w pierogarni pod blaszanym kotem na turuńskim rynku. Reszta ekipy ruszyła w stronę planetarium, które, jak się okazało, mieściło się w okrągłym, ceglanym budynku przypominającym średniowieczną basztę. Zupełnie jak nasza cieszyńska wieża piastowska, zauważyła Bronka. Pieruńsko stara i wcale nie taka wielka. Ciekawe, jak oni tam pomieścili te wszystkie gwiazdy i planety. Bronka, przecież oni to wyświetlają z ogromnego rzutnika, wyjaśnili piksele. I to jest taki zmieniający się obraz. Podobno można zobaczyć ponad 6000 gwiazd w czasie jednego pokazu. Siedzisz sobie wygodnie w fotelu i to wszystko ci się wyświetla nad głową. No, jak tyle tego mają, to mogę jedną gwiazdkę złapać ogonem. Jak myślisz? Morfeusz wyszeptał do Bronki w kolejce po bilety. Obiecałem mojej dziewczynie Brydzi, że przywiozę jej pamiątkę z Torunia. Czarna kotka prychnęła, usłyszawszy ten pomysł, i już po chwili wszyscy weszli do sali projekcyjnej. Zapadli się w aksamitne fotele, a nad ich głowami rozbłysło niebo. W połowie pokazu, kiedy zmieniały się konfiguracje planet, a mgławice gwiazd lśniły kosmicznym blaskiem, komandos wydał rozkaz. Kocia szejka, jest hasło do akcji. Zbiórka na zewnątrz. Z niechęcią, ale posłusznie. Cieszyńscy detektywi opuścili planetarium i zabrali się przed budynkiem. Szef szajki stanął przed nimi i objaśnił plan. Wszyscy znają swoje role. Walerka z Bronką idą na spotkanie z fałszerzami. Ale dlaczego akurat Bronka? Pożalił się Morfeusz. A ja też jestem w gotowości. Bo prowadzi to śledztwo, pomyśl. A poza tym przypnie sobie kokardę i będzie robić słodką minkę, że niby jest taką domową, miluśną koteczką Walerki. A w razie czego będzie jej bronić pazurami, wyjaśnił komandos. Bronka, miluśną koteczką. Morfeusz głośno wyraził swoje zdziwienie. Kto niby w to uwierzy? Sama w to nie wierzę, prychnęła pod nosem Bronka, mocując się z żółtą kokardą, która nijak nie chciała się dać przypiąć do ucha kotki. Dobrze, wszyscy znacie ustalenia. Proszę zająć pozycję. My z komisarzem Bibi Loro będziemy obserwować sytuację z góry, z krzywej wieży. Piksele, proszę rozdać słuchawki duszne, kontynuował komandos. O, jak na filmach szpiegowskich, ucieszył się Morfeusz. Ja chcę takie, ja chcę w uszy. A uszy od nich nie bolą i nie swędzą? Nie, bo mają powierzchnię antysierściową. To nasz wynalazek, pochwalił się starszy piksel. Są niezawodne. Po chwili koty i Walerka byli już na miejscach i tylko piksele jeszcze testowali łączność. Piernik lukier, co tam słychać? Odbiór, odbiór. Koty potwierdziły mruknięciem do mikrofonu. System działał idealnie. Tyle na dziś. Jutro kolejny odcinek. Kocia szajka i fałszerze pierników. Agata Romaniuk książkę napisała, jest autorką. A jak wam się podobają przygody w Toruniu? Możecie do nas napisać. A wydało książkę wydawnictwo Agora. Bardzo dziękujemy za udostępnienie. A my życzymy wam, choć jeszcze jasno, bo słońce zajdzie, no niecałą godzinę, jeszcze
do zachodu słońca, ale tradycyjnie mówimy wam dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Czwartek, 14 dzień maja. Minęła 20. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Złowieś Mała i okolice, w tej chwili 14 stopni Celsjusza, to termometry tyle wskazują, a temperatura odczuwalna, czyli temperatura w cieniu 11 stopni. Słońce zajdzie o 20:37. Godzinę temu najcieplej było w Terespolu i w Łodawie, to na wschodzie naszego kraju 17,6 stopnia, a w tym samym czasie najchłodniej było w Szczecinku, to województwo zachodniopomorskie, 8,5 stopnia na plusie. A dzisiaj w nocy na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie również całkowite. Zanikające burze, zanikające opady deszczu w szczytowych partiach Tatr, jeszcze deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg. Temperatury minimalne od 3 do 9 stopni, chłodniej lokalnie na północnym zachodzie i w Dolinach Bieszczadzkich, przy gruncie do minus jednego. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-wschodni. Na zachodzie miejscami z kierunków wschodnich, a na południowym wschodzie wiatr zmienny. W piątek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia, przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie również z gradem na Pomorzu opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 30 mm, czyli do 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna w piątek od 12 do 14 stopni na zachodzie, około 15 w centrum, do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tutaj około 10 stopni. Wiatr jutro na zachodzie słaby, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. Tyle prognozy pogody. 2,5 minuty po godzinie 20, a już za chwileczkę, dzisiaj czwartek, więc audycja kulinarna, dwie pod rząd z drobnym przerywnikiem, a zaczniemy od kurczaka w mleku migdałowym. Zostańcie Państwo z nami.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co
1: będzie,
0: dzisiaj mięsko nam tu upiścisz?
1: Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty.
0: Aha,
1: byłby
0: tak,
1: trochę, tak.
0: Tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak.
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente właśnie makarony też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No. O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagnieść, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza. Ale można sobie, można sobie go zamrozić, taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, tak, oczywiście wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy
1: raz,
0: problem,
1: raz na jakiś
0: coś
1: czas,
0: tam mamy, tak, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: miarę wskazany
0: we wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi mi to wszystko uzwraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie.
1: Ale daj trochę
0: służyć
1: cynamonu i tak, galgan.
0: Proszę cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: To jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka, kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: sprężyste
0: niż to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste, tak, ale to o to tak nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło, nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co ma taką dosyć strukturę,
0: miękką tak,
1: strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: prawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry. Dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę,
0: tak,
1: gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Zobacz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni. Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju. Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, więc tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Hyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten hyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub hyzop.
0: Tak jest.
1: Hyzop. A jak nie macie hyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: było
0: tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko, jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo Sennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Jakbym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć, ile się da, tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, widzisz, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już ma,
1: już ma
0: słyszymy
1: być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Ja już całkiem sporo tego dajemy, ale nadmiar trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jasne,
1: jeżeli
0: jest
1: mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki. Jak pisze Hildegarda, my nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem, ona
1: w 100. odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować.

0: dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę. Zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę.
0: Tak.
1: Odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tak? tych soków zlikwidować.
1: Ale będzie zamacerowana.
0: Tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej. Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. To te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badania, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jako czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie
0: tak,
1: daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: A tłuszcz
0: ale...
1: się pojawił, tak. Widziałaś? Mhm.
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony aha. tutaj tak. mięska, więc z tej strony mhm. to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No. Liśmy, o to nam chodziło.
1: O to nam
0: a
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. już mamy taki chlebek orpiszowy, który nam został
0: może,
1: i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja. A jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest
0: tak.
1: fajna, bo ona jest taka jak chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę... połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mm-hmm. Mogło być to ciupkę mniej. Ty ci jeszcze nie soliliśmy w ogóle. Mm-hmm. Nie?
0: Mm-hmm. Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy. Ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. Soczysta, tak. Nieprzepieczona, choć nie wysusza, już, tak. Piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli. Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczak, a dobra.
1: No widziałeś?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

0: serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszej nowej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Norbert Szaluś, który od wielu już lat zajmuje się pacjentami onkologicznymi, także nieprosta terapia, nieprości pacjenci. I właśnie to jego poprosiłam o to, aby przyjrzał się ze mną świętej Hildegardzie z Bingen i jej propozycjom. Czy one są dla współczesnego człowieka, czy nie? Najpierw pan doktor pracował wiele lat w szpitalu na Szaserów w Warszawie. Teraz ma prywatną klinikę, w której leczy pacjentów onkologicznych. Zresztą notabene pogratulować należy, bo klinika dostała zaszczytny tytuł Orów Medycyny. To jest tytuł bardzo ważny, dlatego bo w tym plebiscycie głosują pacjenci, czyli to oni wybierają kliniki, poradnie, tam gdzie się chcą leczyć i tam gdzie otrzymują pomoc. Także dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o świętej Hildegardzie z Bingen, o jej propozycji dietetycznej, ziołowej. Czy to jest dla współczesnego człowieka naszego dzisiejszego, który żyje właśnie wśród takiej, można powiedzieć, wysoko przemysłowej żywności. Czy rzeczywiście ta dieta hildegardiańska, a w tym orkisz, który ona tak wskazuje, że nas odżywia, leczy, jest propozycją dla współczesnego człowieka i czy on ma jakieś badania, uzasadnienie? Czy rzeczywiście współczesna nauka i współczesny lekarz może się tym orkiszem zainteresować?
1: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zajmuję się codziennie praktyką onkologiczną, ale w sensie może nie stricte z samego podejścia typowo onkologicznego, ale skoro się pojawiła święta Hildegarda, to jak Państwo sami rozumiecie, czyli to jest pojęcie szersze, tak? Czyli wspomaganie terapii, tudzież rzeczywiście prowadzenie pacjentów, którym już odmówiono leczenia, którzy chcą czegoś dodatkowego do klasycznego leczenia. Oczywiście pojawiły się nowe trendy w leczeniu onkologicznym, jak immunoterapia i to, jak Państwo wiecie, coraz częstsze te nowotwory, że tak powiem, są leczone tą immunoterapią. Aczkolwiek mówię, jeżdżąc po świecie i głównie po wielu krajach, ale przede wszystkim Japonię, mogę powiedzieć, że tam trwają oczywiście cały czas dysputy, rozmowy, jak poprawić efektywność również tego najnowszego leczenia. Oczywiście są i szczepionki, różne wirusy wykorzystywane do tego leczenia. Aczkolwiek, jeżeli mówimy, wrócimy do takiej typowej, tradycyjnego podejścia, to uważam, że również święta Hildegarda, o czym będę tutaj króciutko mówił, również ma swoją rację bytu poprzez przede wszystkim wspomaganie leczenia, tudzież chemio, radio i immunoterapię, o której krótko parę słów powiem. I fakt faktem, że spora grupa pacjentów pyta o diety, tak? Bo zajmując się oczywiście tymi preparatami ziołowymi już od wielu lat, już ponad 20 lat, to będę Państwu opowiadał, że mają jakie one swoje umocowania. Ja stosuję szeroki zakres ziół, od pewnego czasu również Hildegarda i powiem, jakim tutaj aspekcie. Ale jak zaczniemy od diety i zaczniemy od orkiszu, to wiecie Państwo, że wiele tych diet istnieje na rynku i że tak można powiedzieć. Natomiast dosyć ciekawe, jeżeli mówimy, ja coraz częściej pacjentom też mówię, że jeżeli mamy propozycję, załóżmy, od tej diety restrykcyjnej, owocowo-warzywnej, tudzież pod ostatnią dietę ketogeniczną, uważam, że dieta świętej Hildegardy oparta na orkiszu ma tutaj swoje nieodzowne, że tak powiem, podejście z jednej prostej przyczyny. Orkisz, jak wiemy, jest, ja to też widzę na podstawie swoich dzieci, że jak jedzą mąkę orkiszową i na przykład zwykle naleśniki, tak jak potrafią się nasycić, co jest związane z zawartością białka. My mówimy o diecie świętej Hildegardy, jeżeli o orkiszu, co ostatnio mówiłem na rekolekcjach z postem, że zawartość białka powoduje to, że my wprowadzamy tak zwaną dietę częściowo restrykcyjną do leczenia onkologicznego, która jest bardzo ważna, natomiast bez niedożywienia. Czyli dostarczamy wszystkie niezbędne substancje, białkowe przede wszystkim, bo ci pacjenci, oni są dosyć często wychudzeni, prawda, nie mają siły, energii.
0: Apetytu
1: zdecydowanie. Natomiast wiemy, że przy na przykład orkiszu oni odczuwają bardzo długi okres sytości, ale też musimy zaznaczyć, że spora grupa pacjentów również w Polsce, no to jest niestety z nadwagą. Z nadwagą. A wiele badań mówi na ten temat, że jeżeli wprowadzimy na przykład dietę kaloryczną restrykcyjnie, na przykład z orkiszem, który zaczynam, że tak powiem, coraz bardziej popularyzować wśród pacjentów, to wiemy, że obniżając kaloryczność uzyskujemy lepsze, potencjalnie możemy i wiele osób uzyskuje lepsze efekty w trakcie leczenia chemioterapeutycznego. Czyli pierwsza rzecz to mamy poziom białka, który jest wysokiej przyswajalności. Oczywiście my będziemy tu mówić o tym naszym orkiszu, czy Oberkulmer Rotkorn, który jest prastarym orkiszem.
0: Najlepszym według Hildegardy.
1: Najlepszym według Hildegardy i zbilansowanym, jeżeli chodzi pod względem białka. I ja wielu pacjentom mówię, że jak to najprościej wytłumaczyć, dlaczego ten? I to Państwo sobie sami, że tak powiem, przeróbcie to w głowie. Mam nadzieję,
0: i w kuchni.
1: I w kuchni, no bo wiemy, że tak, jeżeli coś rośnie wysoko, w zimnych temperaturach, przy halnych wiatrach, tak, a rotkorn przy wielu lat był uprawiany dosyć
0: wysoko w górach.
1: To musi mieć wysoką zawartość związków odżywczych. To ziarno musi mieć wysoką zawartość tłuszczu, białek, żeby ono kiełkowało.
0: Tak.
1: Podobnie z innymi substancjami, które rosną, załóżmy brzoza. Dlaczego brzoza północno-syberyjska jest lepsza od brzozy południowoeuropejskiej? No bo żyje w ekstremalnych warunkach. Podobnie z orkiszem typu Oberkulmer Rotkorn. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ciekawa rzecz, to mamy to, że powoduje, że nie ma takiego nagłego wzrostu krzywej cukrowej, jeżeli chodzi o inne zboże. Czyli jest ten wzrost, ale jest dosyć delikatny. I teraz przechodząc od tego, żeby wiemy, że to jest też u pacjentów ważne, bo oni mówią, a to nowotwór to się odżywia glukozą, etc. Nie jest to do końca takie proste. Natomiast wiemy, że przy tym leczeniu trudnym onkologicznym jednak ta wartość energetyczna jest niezbędna dla pacjentów. No i jeszcze oczywiście bierzemy pod uwagę wolne kwasy tłuszczowe, które są w bardzo wysokiej zawartości w orkiszu, w tych prastarych i tych odmianach, że tak możemy powiedzieć, zimowych.
0: Tak.
1: To ma i zdecydowanie wyższy poziom i lepszej chwalialności. Ale tam jeszcze jest dosyć ciekawa jedna rzecz, o której Państwu muszę wspomnieć. To te warunki hodowlane naszego orkiszu powodują to, że to jak ci, którzy zajmują się orkiszem profesjonalnym, wiedzą, że ono jest dosyć trudno wymłacalne, można tak powiedzieć, prawda?
0: Dlaczego? To łuskę ma.
1: Bo ma bardzo twardą tą łuskę. A co w tej łusce jest? A właśnie, są bardzo dwie ciekawe rzeczy. To są tak zwane beta-glukany i arabinoksylan. Te dwa związki, które od wielu, wielu lat się zajmuję, może bardziej beta-glukanami, mniej arabinoksylanem, ale obydwa związki są wykorzystywane w immunologii. W immunologii przeciwnowotworowej. Przede wszystkim jak? Zwiększyć skuteczność chemioterapii, zmniejszamy efekty uboczne chemioterapii. Cóż ja to rozumiem pod tym pojęciem? Czy mówimy beta-glukany przede wszystkim, to zmniejszają na przykład uszkodzenia szpiku kostnego. Czyli co? Hemoglobina tam tak nie spada. Przepraszam, że staram się tak dosyć tak oględnie mówić. Poziom immunologiczny jest zupełnie inny organizmu. Natomiast arabinoksylan ma jeszcze dodatkowe takie, beta-glukany również, ale arabinoksylan jakby dodatkowym takim związkiem, że zwiększa, to co ostatnio też mówiłem, poziom tak zwanych limfocytów, które się nazywają NK. NK limfocyty, te naturalne killery, są pierwszymi, tak powiem, komórkami, które atakują nowotwór, czy komórki, które się transformują w nowotwór. Czyli jak widzicie Państwo, przechodzimy poprzez tak odżywianie białkowe, tłuszczowe, krzywa cukrowa, tak nam, że tak powiem, nie skacze jak przy innych zbożach, które może skaczeć. Mamy działanie immunologiczne, no a przy tym prawidłowym odżywieniu jeszcze dochodzi ten właśnie taki czynnik restrykcja kaloryczna, bo cóż, długa sytość, to wiadomo, że odżywianie jest prawidłowe, natomiast nie dajmy pustych kalorii. Czyli przy, załóżmy, 1000 kaloriach czy 1200, odpowiednio wysoko przyswajanym białku, zyskujemy energetyczny status podobny jak, załóżmy, przy 1500. I niewielka restrykcja kaloryczna powoduje zwiększenie skuteczności leczenia również immunologicznej, immunoterapii, chemioterapii, ale dosyć ciekawe jest, co prezentowałem i omawiam również, że u tych osób, a coraz częściej niestety mamy do czynienia z osobami, które mają troszeczkę nadwagę, ale tu będziemy mówić, że nie same BMI, ale i inny typ otyłości jest tutaj ważny, to wiemy, że nawet 2-3-4 kg zrzucenia, prawda, z tego BMI czy z tkanki tłuszczowej trzewnej powoduje również wzrost aktywności komórek układu obronnego. Czyli jak ja to mówię, poprzez żywienie. To tu bym taki aspekt. Oczywiście czym innym jest jeszcze zawartość mikroelementów, która jest unikatowa.
0: Tak.
1: W orkiszu mówimy o tych mikroelementach, o manganu i tych, które są, że tak powiem, śladowe, jak my to mówimy. No, czym innym jest mleczko, o którym będziemy pewnie za jakiś czas rozmawiać, ale mówimy, ta wartość odżywcza u tych pacjentów jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z ze zwykłymi zbożami, jeżeli możemy to porównać, ze zwykłą pszenicą tradycyjną.
0: Panie doktorze, a jeszcze wśród sympatyków świętej Hildegardy i jej diety często mówi się o rodanidzie, że to jest właśnie taki, można powiedzieć, immunostymulant, antybiotyk. Czy to też jest coś właśnie ważnego, coś, co w Orkiszu zasługuje na podkreślenie?
1: Mówi się tak, zdecydowanie tak, bo wiemy, że rodanid to jest cyjanowodór, prawda? Różne związane i niezwiązane. Ja muszę Państwu przyznać, rzeczywiście dosyć oględnie chciałem przejrzeć literaturę na ten temat. No wiemy, że wszystkiego świętej Hildegardy nie wytłumaczymy literaturą, badaniami naukowymi i to jest właśnie jej przewaga. Natomiast tak, pokazała się bardzo ciekawa praca odnośnie rodanidu z Orkiszu, która mówi o działaniu, na przykład z mojej perspektywy, o działaniu przeciwnowotworowym. I tutaj mamy ten aspekt, oczywiście są jeszcze te elementy działania przeciwzapalnego. Też jest kolejne takie badanie odnośnie mówione o rodanidzie, gdzie działa przeciwzapalnie. Wiemy, że czy sporo chorób, czy chorób nowotworowych również powstaje poprzez przewlekły proces zapalny. Natomiast oczywiście myślę, że wiele osób, które nas będzie słuchało, będzie szukało rodanidu i znajdzie literaturę, że jest toksyczne, etc. i to jest same zło. Nie do końca, bo to mówimy o związanym i niezwiązanym. Natomiast my mówimy, że to jest w całości stosowane. Tak? Nie wyciągnięty jeden związek, tylko mówimy, że w całości, a w całości w połączeniu z innymi związkami, które ma zawarte, ma zupełnie inne działanie niż wyciągnięty jeden związek poza nawias. Także tutaj, tak jak pani tutaj zapytała, rzeczywiście pani Jolu, no to jest ten element jeszcze działania przeciwnowotworowego, przeciwzapalnego, czyli dodajemy znowu taką małą cegiełkę działania przeciwzapalnego Orkiszu.
0: Czyli byśmy powiedzieli, że skoro na pacjentów tak chorych, czy chorujących ten Orkisz jest zdrowy, czyli w profilaktyce, aby nie zachorować, dla pacjentów zdrowych jest on tym bardziej cenny, tak? Bo może nas w jakiś sposób
1: zdecydowanie
0: zabezpieczyć.
1: Tak, czyli mówimy, zawsze możemy mieć lekki niedobór kaloryczności, w dobrym tego słowa znaczeniu, poprzez odpowiednie żywienie, bo my mówimy, żeby nie było niedożywienia.
0: Tak. Tak,
1: bo obniżamy kaloryczność, ale wiele osób mówi, obniżamy kaloryczność, a nie dostarczamy pewnej ilości białek. No z tego się produkuje przecież gro związków działających immunologicznie, immunoglobuliny na przykład. Natomiast mówię, obniżenie kaloryczności łączy się z dłuższym, że tak powiem, czasem przeżycia, z długowiecznością. My to dobrze wiemy, natomiast faktem musimy przyznać, że przy Orkiszu wiele osób, jak mówię, ten stan wysycenia organizmu, czyli sytości ma dłużej, co jest związane też, że tracą też na wadze. My to dobrze widzimy, czyli mamy restrykcję kaloryczną, wyżywienie na odpowiednim poziomie, a dodatkowo jeszcze tracimy kilogramy, ale przede wszystkim tracimy kilogramy z tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest zupełnie czym innym niż BMI. Tak?
0: Tak.
1: Ale to będziemy chyba to o tym mówić.
0: Tak, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, tylko z tego, co strawi i przyswoi. To jest ważne,
1: rzeczywiście
0: tak. Odżywiać codziennie, pamiętać o tym, żeby odżywiać nasze komórki, a nie tylko napychać brzuch. Czyli w zasadzie chyba można powiedzieć, że udowodniliśmy tezę hildegardiańską, że ten Orkisz rzeczywiście w codziennej takiej diecie przeciętnego człowieka może jakby...
1: W skrócie, tak, ale jak Państwo czytacie historię Orkiszu, to wiecie, że był stosowany w Persji. Wielu żołnierzy przede wszystkim stosowało i on był zarezerwowany dla żołnierzy, dla gladiatorów.
0: Tak, właśnie
1: z tego względu, że dawał tą siłę, energię, tak, ciepło wewnętrzne.
0: Budował mięśnie, tak.
1: To wszystko jest związane z łatwością przyswajania tych białek, które są w wysokich proporcjach i tych mikroelementów, które budują tą całość. Według mnie również i wtedy był zupełnie też inna wymacalność, prawda? No nie było tych mechanicznych urządzeń, ale
0: problem,
1: my staramy się tak robić, żeby nie było, prawda? I tu dochodzi ten jeszcze aspekt właśnie tego, czyli ten arabinoksylan, beta-glukany, te związki proimmunologiczne, które dawały taką wartość, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Jeżeli skoro było to zarezerwowane dla takich grup, no to z jakiejś przyczyny musiało być zarezerwowane.
0: Tak.
1: To wiemy.
0: Pan doktor wspomniał o tej właśnie obróbce Orkiszu. Rzeczywiście ona w dzisiejszych czasach też jest bardzo pracochłonna i trudna. I w związku z tym też to informacja dla naszych widzów, że on będzie więcej kosztował.
1: Dokładnie
0: dlatego,
1: tak.
0: Bo jest nieopłacalny, tak jak pszenica zwyczajna, która się zbiera dużo więcej z jednego hektara i łatwiej ją po prostu przystosować.
1: Może ktoś wobec mnie powiedzieć, może parę słów takich, może nie przykrych, ale będziemy tu kontestować, ale fakt faktem, że jest wiele substancji na świecie, które przynoszą sobie ogromną dobrą wartość, natomiast no niestety to się łączy z czymś.
0: Ceną.
1: Z
0: ceną. Czyli jakość idzie jakość
1: idzie wielokrotnie,
0: ceną.
1: Może nie zawsze, ale w tym wypadku tak. I to, na przykład jeżeli chodzi o orkisz i wpida się o tę hodowlę, no to rzeczywiście i wymłacalność, no to jest bardzo czasochłonna. Im starszy, tym i mniej krzyżówek, prawda, gdzieś się wykonuje, to on jest trudniejszy, ale coś za coś, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład czy łuski, czy gdzieś, no to wiemy, że tam jest ta zawartość tych związków, które z mojej dziedziny immunologicznej, onkologicznej mają niebagatelną wartość,
0: znaczenie. Ale coś za coś, jest droższy, natomiast syci nas na dłużej.
1: Dokładnie to, co powiedziałem na przykładzie moich dzieci. Jak jadły naleśniki ze zwykłej pszenicy 4, to teraz potrafią zjeść
0: dwa
1: i wystarczy nasycenie.
0: I są najedzone.
1: Dokładnie tak. Czyli mówię, dziecko najprostszy wyraz taki, szukamy nieraz odpowiedzi bardzo skomplikowanych, a to się okazuje, że dziecko, które ma 6-7 lat, pokazuje
0: intuicyjnie
1: to najszybciej. Tak?
0: Najszybciej,
1: Świetnie się najadłem, nie czuję takiego przejedzenia. Przepraszam, to dosyć prosto mówię, to wielokrotnie
0: komórka
1: trafi.
0: Ma wszystko, co potrafi. I z tym zachęcamy, tym kończąc, zachęcamy Państwa właśnie do przychylnego spojrzenia na propozycję świętej Hildegardy w zakresie dietetyki, a dzisiaj mówiliśmy o orkiszu i Państwa zachęcamy do tego, aby ten orkisz, jeżeli ktoś jeszcze nie włączył do swojej diety, włączyć, przyjrzeć się, popróbować, potestować i zobaczyć, jak się Państwo będziecie czuli. Także dziękujemy bardzo, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I zapraszamy na kolejne odcinki.

policzki otwierają, do mnie drzwiczki ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: W kwietniu 1846 roku młody Wacław Koźmiński zostaje niespodziewanie oskarżony o udział w spisku przeciwko carowi i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Powstała w 1834 roku twierdza nigdy nie odegrała i prawdopodobnie nigdy nie miała odegrać roli obronnej. Jednak na trwałe zapisała się złą sławą w pamięci mieszkańców stolicy. Z czego to wynikało? O tym opowiedział nam
2: Michał Cieślak, pracownik Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.
3: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn.
2: Dzisiaj jest to jedno wielkie muzeum, staje się nim przynajmniej powoli, natomiast w XIX stuleciu kojarzyło się głównie z więzieniem. Oczywiście Cytadela była twierdzą budowaną przez cara Mikołaja I dla ujarzmienia Warszawy. Chodziło o upadek powstania listopadowego. Natomiast przede wszystkim była więzieniem, aresztem śledczym dla wielu polskich patriotów, dla kilku pokoleń ludzi, którzy walczyli o niepodległość, o przemiany społeczne, o zmiany, tak naprawdę zmianę ustroju, przywrócenie państwa polskiego, bądź też zmianę ustroju społecznego na terenie carskiej Rosji. Kojarzyła się z więzieniem i tak jest nawet kojarzona do tej pory.
1: Kto po raz pierwszy trafił do Cytadeli?
2: Pierwszymi osobami, wiemy to z historii, które trafiły do Cytadeli, mówimy oczywiście o Polakach, o polskich aresztantach, byli powstańcy listopadowi, członkowie tzw. partyzantki Zaliwskiego roku 1832. Można by o nich bardzo długo opowiadać, natomiast pierwszymi więźniami byli więźniowie polityczni, tak jak praktycznie wszyscy, oprócz krótkiego momentu na początku XX stulecia. Natomiast najbardziej takimi znanymi osobami no, były przede wszystkim osoby związane z powstaniem styczniowym, osoby, które represjonowano w latach 864-68, członkowie rządu narodowego Romualda Trauguta, a w latach późniejszych takie osoby jak chociażby Józef Piłsudski, Roman Dmowski, czy na początkach, mówiłem, XX wieku, uczestnicy rewolucji 1905 roku. Wtedy też jedyny raz w swojej historii 10 pawilon Cytadeli zamieniał się okresowo w więzienie wręcz kryminalne, bo wtedy po prostu trafiała tak duża ilość osób, że spora ilość kryminalistów była w tej grupie. Ale od razu robię takie zastrzeżenie, jeżeli trafiał tam zwykły kryminalista, nie przestępca polityczny, bardzo szybko go wyławiano i wysyłano do aresztu kryminalnego. 10 pawilon pozostawał więzieniem dla więźniów politycznych.
1: To skąd taka zła sława tej Cytadeli?
2: Wydaje się, że przede wszystkim stąd, że była ona nazywana przedsionkiem Syberii. Tu chodziło o to, że jeśli ktoś już do Cytadeli trafił, no to bardzo rzadko był stamtąd wypuszczany. Oczywiście takie przypadki były, natomiast ponad 90% nieszczęśników, którym dane było trafić w mury 10 pawilonu, opuszczało go bądź to tak zwaną drogą krótką, czyli na szubienicę. Po prostu były wykonywane na nich wyroki śmierci. Bądź trafiali na Syberię, na katorgę, bądź na zesłanie. To były dwie takie osobne kategorie bardzo ciężkich kar związanych właśnie z prawodawstwem rosyjskim tamtych czasów. I z Cytadeli około 40 tysięcy, podaję tutaj bardzo takie ogólne szacunki, ale dokładnych pewnie nigdy nie będzie, no około 40 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez mury Cytadeli, tak naprawdę około 90%, może 85% trafiło na Syberię. Dlatego ktoś, kto do Cytadeli trafiał, miał raczej niewielkie szanse, żeby stąd zostać wypuszczonym na wolność. No dlatego też Cytadela szybko, właściwie już w pierwszym pokoleniu więźniów, a najpóźniej w drugim, zdobyła sobie taką złą sławę.
1: Ale ojcu Honoratowi Koźmińskiemu udało się wejść z Cytadeli.
3: Tak, i do dzisiaj nie wiadomo, jak to się stało tak naprawdę, że został uwolniony z tej Cytadeli. Nawet patrzy się na ten fakt jako wydarzenie cudowne, na które wpływ miała m.in. modlitwa jego matki, która bardzo pragnęła uwolnienia syna i jednocześnie powrotu do wiary, gdyż kiedy młody Wacław Koźmiński, bo wtedy jeszcze był studentem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, został uwięziony w Cytadeli, w 10 pawilonie, był człowiekiem bardzo zbuntowanym, daleko od Boga, od wiary w niego i daleko od kościoła. Ale jak to się stało, że on trafił do tej Cytadeli właściwie, bo też dokładnie nie znamy przyczyn uwięzienia, to znaczy przyczyną było oskarżenie oczywiście, posądzenie o udział w spisku przeciwko władzy zaborczej rosyjskiej. To były czasy, to był 1846 rok, kiedy pojawiały się różne już próby zorganizowania powstania, między innymi w Wielkopolsce, ale też była próba tutaj niedaleko Siedlec na Mazowszu, która została stłumiona i także wśród spiskowców byli studenci. Wacław Koźmiński, późniejszy honorat, wówczas właśnie był studentem. agentem i został posądzony, niektórzy mówią nawet, że pomylony z innymi spiskowcami, którzy faktycznie spiskowali. Nie wiemy nic na temat jego udziału w jakimś spisku, ale fakt faktem jest, że został uwięziony. W 1846 roku został wtrącony do 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej, 17 lat miał wtedy i przesiedział prawie rok. Niektóre biografie i źródła podają, że 11 miesięcy. I w tej cytadeli oczywiście był przesłuchiwany, prześladowany. Sam o tym wspomina też w notatniku duchowym, że było to bardzo ciężkie dla niego, dla młodego chłopaka, ciężki czas, w którym okazało się, że z jednej strony sięgnął, można powiedzieć, kresu swojego życia, bo zachorował bardzo ciężko, prawdopodobnie na tyfus. Został sam właściwie, bez żadnej jakiejś nadziei i pomocy skądkolwiek. Nie wiedział bowiem, że matka w tym czasie się w kościele Paulinów modli za niego o uwolnienie i przeżył bardzo głęboką taką traumę, bardzo głębokie doświadczenie, które jednak okazało się z punktu widzenia późniejszego już jego powołania bardzo dobre, bo odzyskał wiarę.
4: Ojciec Honorat wspominał: byłem w tym tak zakamieniały i uparty, iż chociaż mnie Bóg różnymi sposobami napominał, nie poczuwałem się do winy i gdy byłem uwięziony, trwałem w uporze. A gdy mnie ściślej zamknięto, zamiast się upokorzyć, to wtedy wspominałem o Bogu, aby mu wyrzuty robić, że mnie nie ratuje. I odważyłem się na takie szaleństwo, na które żaden szatan nie odważyłby się, bo będąc w ręku boskim, bluźniłem przeciw niemu i w tym bluźnierstwie straciłem rozum. Wpadłem w obłąkanie i 3 tygodnie w przerażliwych krzykach dzień i noc zostawałem, więc byłem już w paszczęce szatana, który już był pewny swej zdobyczy. Widać z natchnienia Bożego, czy też dla pozbycia się mnie, dano mi takie lekarstwo straszne, że albo śmierć, albo uzdrowienie miało na...
5: Słuchacie Radio Kulpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
4: ...tąpić. I ożyłem, ale nic a nic sobie nie wyrzucałem i trwałem w zaślepieniu.
3: Właśnie w tej cytadeli, w więzieniu, sam pisze, Jezus przyszedł do mnie, do cytadeli, do celi więziennej i mnie łagodnie do wiary przyprowadził. Oczywiście to słowo łagodnie było pisane już po wielu latach. Wiadomo, że ta boleść, to jego cierpienie, choroba, wcześniej przed uwięzieniem jeszcze zmarł jego ojciec, przerwana nauka, właściwie same straty, same porażki. I w tym całym bałaganie, w tym całym kryzysie jego przychodzi do niego, nie wiemy też w jaki sposób, Pan Bóg. No i ta cytadela staje się z jednej strony miejscem uwięzienia, a później miejscem także nawrócenia Wacława. Nie udowodniono mu żadnej winy i być może z tego powodu został uwolniony, bo fakt jest taki, że po kilkunastu miesiącach został uwolniony z więzienia.
1: Czy dzisiaj są jakieś ślady pobytu ojca Honorata w cytadeli?
2: No niestety żadnych śladów nie ma. We wspomnianym już tutaj przez ojca Grzegorza pamiętniku duchowym niestety młody Władysław Koźmiński nie pozostawił nam numeru celi, nie określił, w której celi przebywał. Z drugiej też strony system cel i kolejne numeracje zmieniały się też. Tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że cytadela bardzo dużo, nie chcę użyć słowa, że straciła, ale została odmieniona historycznie 100 lat temu tak naprawdę, bo kiedy w dniach od 3 do 5 sierpnia 1915 roku Rosjanie wycofywali się z Warszawy, to wycofali również całą załogę cytadeli. Zabrali wtedy dokumentację w całości dotyczącą więźniów, ewakuowali więźniów, którzy wtedy tutaj byli i pozostawili nacierającej niemieckiej armii otwarte miasto. Stąd tak naprawdę no, nie zachowały się żadne ślady poza samymi wspomnieniami aresztowanego Wacława Koźmińskiego, ale nie wiemy w której celi siedział, nie zachowały się żadne relikty po nim, żadne ubrania, naczynia, z których jadł, no nic takiego niestety nie ma.
3: To nie przeszkadza jednak, żeby w cytadeli, w 10 pawilonie zorganizować celę. Ona nie będzie celą ojca Honorata, bo nie wiemy, gdzie rzeczywiście był więziony, ale to będzie cela poświęcona Honoratowi. Dlaczego Muzeum Niepodległości, dlaczego kierownictwo 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej chce upamiętnić tego więźnia, dlaczego chce go wyróżnić? Bo nie tylko siedział w więzieniu jako młody chłopak, jako jeden ze studentów wówczas uwięzionych. Być może, że nie miał dla Rosji jakiegoś takiego większego znaczenia, nie był jakimś większym zagrożeniem, ale po latach jako już ojciec Honorat Koźmiński, jako pracownik i duszpasterz w klasztorze warszawskim, był często wzywany do Cytadeli Warszawskiej po to, żeby dysponować więźniów na śmierć, towarzyszyć im, spowiadać, przygotowywać. Jednym z pierwszych i bardzo takim traumatycznym było to przeżyciem, których dysponował ojciec Honorat na śmierć, był współbrat ojca Honorata, ojciec Agrypin Konarski, który brał udział w powstaniu kapelanując w oddziałach Langiewicza i został pojmany i skazany. Ojciec Honorat został wezwany do cytadeli po to, żeby przygotować swojego współbrata. To wykonał bardzo solidnie, oczywiście było to dla niego wielkim przeżyciem. Ojciec Agrypin został powieszony na stokach cytadeli w habicie to jeszcze jakoś dodawało tej tragedii, tej sytuacji. A później także był wzywany razem z innymi braćmi, kapucynami z klasztoru warszawskiego, do dysponowania na śmierć Romualda Traugutta i pozostałych członków rządu narodowego. Ojciec Honorat akurat dysponował na śmierć Jana Jeziorańskiego. I wiele razy byli kapucyni, w tym ojciec Honorat również, jako jeden z częstszych bywalców Cytadeli, byli właśnie wzywani do tej posługi, zresztą kojarzono ich później właśnie ze śmiercią, dlatego że jak się więźniowie dowiadywali, że kapucyni przybyli do Cytadeli, to oznaczało, że będą egzekucje i do każdego skazanego wzywano jednego kapłana. A więc wiadomo było, ilu zostanie straconych, jeżeli ktoś podał jakąś informację w więzieniu, ilu kapucynów wówczas przyszło do Cytadeli.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

piątkowy wieczór, zatem motokuropatwa. A dzisiaj, tak jak już wspomniałem Państwu, historia firmy Citroën. Czy André Citroën był geniuszem? Jakie były jego związki z Polską? Trochę o historii modeli i rozwoju opowiemy dzisiaj Państwu spokojnie. Postaram się rozwikłać nieco ten temat. Jak naprawdę rozpoczęła się przygoda marki Citroën? Jakie są jej związki z Polską? Skąd wzięły się słynne szewrony, tak to się nazywa? Skąd przybyły? Dziadek André Citroëna zajął się jubilerstwem i zmienił nazwisko na Citroën. Rodzina zaczęła odnosić sukcesy i stopniowo stawała się znana w branży jubilerskiej, a więc i coraz bogatsza. Ojciec André został wysłany do Warszawy, aby rozwijać to przedsięwzięcie. Tam poznał Polkę, którą poślubił w roku 1870. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie urodził się właśnie André, czyli Andrzej po polsku. Człowiek zwany Henrym Fordem Europy. Dziadkowie pozostali jednak w Warszawie. André Citroën w wieku kilku lat po raz pierwszy odwiedził Polskę. Miał tutaj przecież swoich dziadków. Problemy na rynku diamentów spowodowały, że firma jubilerska ojca zbankrutowała. No i młody André Citroën żył w dość trudnych warunkach. Udało mu się dokończyć jednak studia. Najpierw gimnazjum z doskonałymi ocenami w roku 1894. To otworzyło mu drogę na Politechnikę, na której studiował na Wydziale Inżynierii. Ukończył ją bez problemu w roku 1900 w wieku 22 lat. Wtedy tak kończyło się szybko szkoły. Z uwagi na trudną sytuację finansową i rodzinną wstąpił do francuskiej armii jako oficer wojsk inżynieryjnych, no i tam spędził 4 lata. Odniósł sukcesy, a jego pozytywne nastawienie do świata i ludzi mu to zdecydowanie ułatwiało. Doświadczenia z wojska przydały się później, w czasach, gdy był już właścicielem fabryki. Z tych militarnych czasów wyniósł też dużo kontaktów, co pomagało mu później właśnie w rozwoju firmy.

Rodzina w Polsce i jej znajomości też pomogły Andrę. Być może to przypadek, być może łód szczęścia, ale początek historii firmy i źródło zarazem legendarnego logo znajdują się w województwie łódzkim w Polsce. Andrę, będąc już w wojsku, odwiedził Polskę pod Łowiczem w miejscowości Osiny, dzisiaj to część Główna, zapoznał się z zastosowaniem drewnianych kół zębatych o daszkowym uzębieniu. To właśnie w tym miejscu od roku 1870 istniała walcownia miedzi Edmunda Stępowskiego, która na odbywającej się w Petersburgu prestiżowej wystawie zdobyła brązowy medal. No, Andrę doszedł do wniosku, że wobec tego musiano tutaj już wtedy wytwarzać wyroby wysokiej klasy. W roku 1899 założone zostało Towarzystwo Akcyjne Osińskiej Walcowni Miedzi, Mosiądzu i Drutu, które to już rok później odwiedził wraz ze szwagrem André Citroën. Koła daszkowe były używane w tej fabryce i były używane w Polsce w maszynach napędzanych siłą wody. Dzięki swojej oryginalnej konstrukcji drewniane, a teraz to nie do pomyślenia, drewniane koła nie niszczyły się i przenosiły duże obciążenia. André był zaskoczony skutecznością działania tego rozwiązania i zastanawiał się, co by było, gdyby owe koła wykonać z mocniejszego materiału. Jak Citroën zaczął produkować stalowe koła tego typu? No, musiał kupić patent. Niektóre źródła mówią, że kupił go od swojego stryjecznego brata, inne, że od rosyjskich właścicieli. Oficjalna wersja prezentowana przez firmę Citroën mówi o zakupie patentu od pewnego człowieka w Polsce. To oficjalna. Tak czy inaczej, André Citroën opuścił armię w roku 1904 i opatentował stalowe koła z podwójnym uzębieniem daszkowym, robione już ze stali. Założył małą firmę, którą nazwał pisze się Engrenages, ale powinno się przeczytać Engrenage Citroën. Znajdowała się ona Faberge Saint-Denis na południu Paryża. Dzisiaj to jest 10. dzielnica tego miasta. Tam też powstało logo opracowane osobiście przez André. Sławne szewrony, czyli dwa daszki wzięte prosto ze wzoru zakupionego w Polsce. A koła stały się niezwykle popularne i trafiły m.in. też do Polski. Możecie je zobaczyć w tej chwili w kopalni w Bochni oraz na pewnym statku, na przykład Błyskawicy w Gdyni. Właśnie tam, w maszynowni tego okrętu, doskonale widać koła zębate André Citroëna. Były zainstalowane też chociażby na Titanicu. Logo przechodziło później najróżniejsze zmiany, ale szewrony, które wzięły się od kształtu zębatek na stalowych kołach, pozostawały. Firma szybko się rozwijała. W 1905 roku dzięki współpracy z André Bois, z Jacques Hinstein powstało na jej bazie nowe, znacznie większe przedsięwzięcie. Hinstein Frere Citroën fabrykę przeniesiono do Essonne. To wydarzenie zbiegło się z rozwojem motoryzacji. Duże zapotrzebowanie na koła zębate oraz inne komponenty do samochodów pozwoliło Citroenowi na spore inwestycje i dalszy rozwój firmy. Zakupiono najnowsze maszyny, wdrożono system kontroli produkcji, przekładnie Citroena montowano w większości francuskich aut. Jako ciekawostkę można uznać fakt, iż przekładni Citroena użyto m.in. w sterze największego statku tamtych czasów, czyli w sterze Titanica. Produkty Citroena kupował także do swoich samochodów, chociażby Rolls-Royce. W młodym wieku, bo w wieku 27 lat, André Citroën był już znanym francuskim przedsiębiorcą działającym w branży motoryzacyjnej. W roku 1908
zostawił produkcję przekładni w dobrych rękach, a sam na zlecenie przejął zarządzanie fabryką Morse, zajmującą się wytwarzaniem samochodów. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i metodom opracowanym w fabryce przekładni, Citroën szybko zwiększył produkcję fabryki Morse do ponad 2000 samochodów rocznie do końca roku 1909. W roku 1913 produkcja wynosiła już prawie 100 samochodów na miesiąc. Były to imponujące jak na ówczesne, jak na tamte czasy osiągnięcia. Uśmiechnięty André stał się powszechnie znany. No i niestety też zazdroszczono mu tego. Był młody, dobrze mu się powodziło, osiągał sukcesy. To wiele znaczyło we Francji, nie tylko we Francji, bo znane były już w całej Europie. W tym czasie fabryka przekładni radziła sobie doskonale, a Citroën po wykonaniu zadania w Morsie wrócił do swojej firmy. Cały czas jednak myślał o rozszerzeniu jej działalności. Duży wpływ na jego późniejsze działania miała wizyta w fabryce i spotkanie w Stanach Zjednoczonych z Henrym Fordem. Citroën zapoznał się w niej z produkcją na linii montażowej i uznał, że jest to przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Korzyści z takiego procesu produkcji były oczywiste. Skrócenie czasu powstania samochodu, oszczędność materiałów i kosztów siły roboczej. Aby sfinansować rozszerzenie takiej działalności i całej fabryki, powołano do życia towarzystwo spółka akcyjna Citroën. Henry Ford przyjechał zresztą później do Europy i został po królewsku przez Citroena powitany. 27 maja 1914 roku André Citroën wziął ślub z Georginą Bingen, Włoszką. Była ona córką bankiera z Genui. Georgina miała w dniu ślubu 22 lata. Urodziła się bowiem 12 kwietnia 1892 roku. Stanowili bardzo udane małżeństwo. Doczekali się czwórki dzieci. Oraz ostatni, która żyła naprawdę tylko rok, córeczki, Solange, a żona André Citroëna zmarła 20 lutego 1955 roku w Paryżu. Ale rok przychodzi 1914. Wybucha pierwsza wojna światowa. I dwa miesiące po ślubie świeżo upieczony małżonek, który był kapitanem w stanie spoczynku, wraca do armii jako członek regimentu artylerii. Rzeczywistość wojenna przyniosła kolejny pomysł. Zastosowanie nowoczesnego systemu linii montażowej przy produkcji amunicji. Dzięki swemu przyjacielowi ze szkolnych lat, Albertowi Thomasowi, który był w owym czasie ministrem obrony, plan Citroëna został zaakceptowany. W 1915 roku przy wsparciu francuskiego rządu powstała fabryka w Paryżu. Produkowano w niej 20 tysięcy nabojów dziennie. Kompleks fabryczny posiadał na swoim terenie nie tylko samą linię produkcyjną, ale również sklepy, kantynę, przychodnie, klinikę dentystyczną. Wszystko to dla 12 tysięcy zatrudnionych tam pracowników. A ślady tego wydarzenia odnajdujemy także w literaturze polskiej. A gdzie? W takich słowach. Fabryki broni zaczęły pracować, trzeba było odwołać się do prywatnej inicjatywy. Powstały tysiące fabryk i fabryczek, wysunęło to na czoło tej olbrzymiej roboty kilku młodszych przemysłowców, jak i Citroena. Można przeczytać w książce Albert Thomas w Warszawie, autorstwa Stanisława Poznera z 1920 roku. Wielkie wrażenie musiało robić w owym czasie skala przedsięwzięcia i pracowitość André Citroëna, skoro zapisał się na kartach tej pozycji.
A my wracamy do naszej historii firmy Citroën. André dbał o swoich pracowników, dzięki temu i nowoczesnemu systemowi produkcji był też w stanie zapewnić stałą realizację zamówień. Warto tutaj podkreślić, że dbałość o zatrudnionych nie była powszechna w tamtych czasach, dlatego nazwisko Citroën stało się znane daleko poza jego fabrykami. Stał się też André niezwykle popularny nie tylko w środowiskach biznesu, ale także robotniczych. Przyczyniła się do tego także specjalna opieka nad paniami. Tak, właśnie nad kobietami. Te, które zachodziły w ciążę, miały swój specjalny system opieki, wsparcie i dodatkowe środki pieniężne. Wszystko to spowodowało, że fabryka osiągnęła niewiarygodną wtedy wydajność produkcyjną. 35 tysięcy pocisków dziennie. A fabryki, którymi zarządzał wtedy André Citroën, łącznie produkowały aż 55 tysięcy pocisków na dzień. Kiedy wojna zmierzała do końca, mówimy tutaj o I wojnie światowej, Citroën zaczął szukać nowych możliwości rozwoju i wykorzystania swojej nowoczesnej fabryki. Gdyby w owym czasie istniała jakaś bardziej obiecująca i ciekawsza dziedzina przemysłu, to prawdopodobnie samochody z logiem Citroena nigdy by się nie pojawiły, a jednak Citroen wybrał motoryzację. Mając w pamięci swe wcześniejsze doświadczenia z fabryką Morsa i spotkanie z Henrym Fordem, zdecydował się na inwestycje w produkcję właśnie samochodów. Na początku roku 1917 zaczęto poszukiwania osób, które mogłyby zaprojektować pierwsze takie auto. Po różnych testach i budowaniu próbnych modeli zdecydowano się na projekt Gilla Salomona. Czteromiejscowe auto z czterocylindrowym silnikiem powstało początkowo w 30 egzemplarzach. Samochód ważył niewiele, około 600 kg. Zużywał około 4 litrów benzyny, ale na owe czasy to było naprawdę bardzo ekonomiczne auto. Standardowo wyposażono go w elektryczny rozrusznik, elektryczne światła i miękki dach. To wtedy naprawdę nie było takie oczywiste, że samochód ma elektryczne światła i elektryczny rozrusznik. O tym wielokrotnie w naszych audycjach opowiadałem. Samochody konkurentów miały to wyposażenie jako dodatkowe, dlatego cena, niecałe 8 tysięcy franków, była stosunkowo niska. W ciągu 4 miesięcy fabryka zbrojeniowa została w całości przestawiona na produkcję samochodów. 28 maja 1919 roku pierwszy Citroën typ A został wdrożony do produkcji. Premierze pojazdu towarzyszyła masowa kampania reklamowa i w ciągu 2 tygodni zebrano ponad bagatela 16 tysięcy zamówień. Sprzedaż prowadzono przez ponad 1000 przedstawicielstw firmy na terenie Francji. W każdym z nich znajdowali się dokładnie wyszkoleni sprzedawcy, doskonale znający swój model samochodu. Ceny napraw i części zamiennych były w całej sieci takie same. Kampania promocyjna uwieńczona została zawieszeniem ogromnego napisu Citroën na wieży Eiffla w Paryżu. Składała się ona z ponad 250 tysięcy żarówek. Konkurenci byli wściekli, bo z każdego miejsca w Paryżu widać było wielki napis Citroën. Citroën utworzył także własną firmę wydawniczą, którą nazwał André Citroën Editions. Zrozumiał, że klientowi trzeba oferować kompleksową usługę. Zajął się więc dodatkowo działalnością związaną z finansowaniem zakupów, ubezpieczeniami. Rozpoczęto też produkcję, może się niektórzy zdziwią, ale zabawek dla dzieci. Firmy Citroena zaczęły przynosić niesamowite dochody. Wyprodukowano ponad 3 miliony
zabawkowych samochodzików. Warto dodać, że Andrea przykładał ogromną wagę do promocji i marketingu, wprowadzając w swojej firmie wiele nowoczesnych, jak na owe czasy, oczywistych dzisiaj rozwiązań. Kartki pocztowe, plakaty, sesje zdjęciowe, katalogi, całe strony w gazetach. To był jego świat. Po rozpoczęciu produkcji samochodu planowano produkować 100 sztuk aut dziennie. Było to niezbędne wobec licznych zamówień. Stworzono też 5 odmian nadwozia tego pojazdu. W 1921 roku wyprodukowano 20 tysięcy aut, co przekroczyło łączną produkcję konkurentów, czyli firm Peugeot i Renault w tym roku. Także w roku 1921 rozpoczęto produkcję samochodów dostawczych, takich dostawczaków dla użytku dla firm, tak zwanych pick-upów, można to powiedzieć w ten sposób na nowoczesny język. Przygotowywano także nowy model, typ B. Pojawił się on na rynku w czerwcu 1921 roku. Założenia były podobne jak u poprzednika. Mały, lekki i tani pojazd posiadał silnik o pojemności 1450 cm3. Był nieco szybszy od pierwszego i w pełni wyposażony. W tym samym czasie, przy wsparciu inżyniera Adolfa Kegreze, opracowano ciekawe rozwiązania samochodu wyposażonego w gąsienicę. Oczywiście przednie koła zostawały jako skrętne i kierowane, a tył był wyposażony w gąsienicę, był to tak zwany napęd Kegreze, który mógł zostać wyposażony, użyty w trudnym terenie. Takie rozwiązania znajdowały też swoje zastosowania w armii. System zamontowano w modelach A i B do specjalnych zastosowań. Napęd półgąsienicowy miał wiele zalet. Przede wszystkim sprawdzał się w terenie, był stosunkowo lekki i łatwy w obsłudze. Citroen B2 10CV z 1921 roku został rozsławiony rajdami przez Saharę w roku 1922 i 1923 oraz przez Afrykę w roku 1924-25. Historia samochodów Citroen z napędem gąsienicowym ma także swój polski, militarny rozdział, bo w roku 1923 polska armia zakupiła 108 sztuk tych pojazdów. 90 podwozi użyto do budowy samochodów pancernych, a samochody Citroen Kegreze B2 10CV w Polsce używano przede wszystkim w wersji osobowego samochodu terenowego z czteroosobowym odkrytym nadwoziem. Miał on rozkładany brezentowy dach, ponadto istniały wersje specjalne do ciągnięcia na przykład reflektorów przeciwlotniczych i agregatów do nich. Wkrótce pojawił się też model C, 5CV. To 5CV, CV oznaczało moc w takim przeliczeniu specjalnym, do tego jeszcze może dojdziemy, nie wiem czy dzisiaj zdążymy, ale całego artykułu nie będę Państwu dzisiaj, bo chciałem go podzielić na dwie części. Samochód był mniejszy, ten model C, miał mniejszą moc i tylko dwa siedzenia, został skonstruowany specjalnie na potrzeby właśnie pań. Projekt nadwozia był nadzorowany przez Edmonda Moyeta. Podczas produkcji powstały kolejne wersje samochodu. Model C2, model C3, tak jak później były używane, tak jak tutaj mamy też model C3 w Radiu Kuropatwa. Wszystkie miały mały, czterocylindrowy silnik o pojemności 856 cm3, niewielkiej mocy, tylko 11 koni mechanicznych i trzybiegową skrzynię biegów. Wkrótce wyposażono go w nowy rozrusznik, odporny na zimno. Co ciekawe, hamulce działały w tym modelu tylko na koła tylne. Na wyposażeniu znalazło się dynamo, akumulator, elektryczne oświetlenie, zawieszenie. No, nie było zbyt komfortowe, proste było bardzo. W modelu C2 zainstalowano dodatkowe składane trzecie siedzenie. W późnych modelach wariantu C3 rozwiązanie to zmodyfikowano
i trzecie siedzenie zostało zamontowane na stałe, nieco z tyłu między dwoma siedzeniami w układzie tak zwanej koniczyny. W latach 1922-26 sprzedano łącznie ponad 88 tysięcy tych samochodów. Andrea Citroen w Polsce był również. Polski wątek tej historii. W roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny, włożył też spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena, awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. Karasia. Ale to nie jedyny wątek polski, bo w 1928 roku André Citroën pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała to być trzecia inwestycja Citroëna za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia tych samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 m2. Rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacje obsługi, a przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroën. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Servis. Oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją. Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typu C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano tutaj polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszty samochodu. W okresie największego rozkwitu łącznie zmontowano od 1000 do 2500 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu, a budynki przetrwały bardzo długo.

rozpoczynamy piątkową motokuropatwę. Jakiś czas temu zaczęliśmy temat historii firmy Citroen i prześledziliśmy tak połowę jej historii. Dzisiaj wracamy, moi drodzy, z polskim wątkiem, kolejnym polskim wątkiem w historii firmy, bo tym wątkiem jest dyrektor techniczny Kazimierz Kazimierczak. Od roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny i włożył spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena. Awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki polskich samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. samoloty Karaś. W 1928 roku André Citroën pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała być to trzecia inwestycja Citroëna za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 m2, rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej, na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacja obsługi. Przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroën. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Servis. Oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją. Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typ C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszt samochodu. W okresie Prosperity łącznie zmontowano od 1000 do 2400 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu. Budynki zaś przetrwały bardzo długo. Nastaje rok 1930, era silników diesla. Od tego roku zaczęto produkować silniki wysokoprężne. Znalazły one zastosowanie w samochodach ciężarowych do właśnie samochodów ciężarowych Citroena. Na początku były to silniki czterocylindrowe o pojemności 1,8 litra montowane w dostawczych modelach Boulanger. Później rozwinięto ten model silnika do pojemności 3 litry. Montowano je do samochodów ciężarowych typu 32DI o ładowności 2,5 tony. Pojawił się też silnik sześciocylindrowy o dużej pojemności 4,6 litra, który montowano do samochodów ciężarowych typ T45. W roku 1930 Citroen posiadał 5 tysięcy przedstawicielstw na całym świecie, 10 oddziałów, 9 towarzystw afiliowanych, z których 5 w Anglii, w Niemczech, w Belgii, we Włoszech i w Polsce produkowało lub składało Citroeny na licencji. Citroen uważał ponadto, że najlepszą reklamą jego samochodów będzie jakość i wytrzymałość eksploatacyjna. Dlatego nie angażował się specjalnie w bardzo popularny wówczas sport. Jednak w roku 1933 zorganizowano pokaz jazdy non-stop, w którym seryjny Citroen wybrany z taśmy produkcyjnej przejechał w ciągu 133 dni 300 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością 93 km na godzinę. To było naprawdę imponujące osiągnięcie, no i dowód znakomitej jakości Citroena. Na początku roku 1931 podpisano kolejną umowę polsko-francuską, na mocy której dostarczono
94 samochody dla wojska z podwoziem półgąsienicowym w wersji C6, P14 i P19 oraz C4, P17. Wszystko to w ramach pożyczki wojskowej, jaką realizowała Francja na bazie porozumień z lat 20. Także w 1931 roku w Warszawie salon Citroena przy ulicy Wierzbowej organizował, ciekawostka, bezpłatne pokazy filmowe. W gazecie Nasz Przegląd z 13 grudnia 1931 roku możemy przeczytać taką oto notatkę. Począwszy od 14 bieżącego miesiąca, odbywać się będą codziennie oprócz czwartków od godziny 5 do 8 wieczorem w podziemiach salonu wystawienniczego Towarzystwa Citroen przy ulicy Wierzbowej 8 bezpłatne pokazy filmowe z dziedziny turystyki samochodowej. Zaproszenia można otrzymać na miejscu. Niestety, moi drodzy, nie wszystko, co to jest dobre, trwa wiecznie i w roku 1932 na rynku pojawiają się dwa nowe modele, C4 i C6 z nowej generacji, cichszymi silnikami i coraz lepszym wyposażeniem. Produkcja jednak spada. Początek lat 30. zbiega się z kryzysem i rozwój firmy zostaje mocno spowolniony. Pomimo wspaniałych osiągnięć technicznych, w firmie dzieje się po prostu źle. W 1934 roku ma miejsce premiera Traction Avant, czyli napęd przedni. Jest to przełom na rynku w dziedzinie napędów, przedni napęd, no i wzbudza prawdziwą sensację na targach w Paryżu. Tysiące ludzi nie mogą uwierzyć w to, jak może wyglądać nowoczesny samochód. Pozostałe modele innych marek są jakby no nieco przestarzałe. Jednak nie jest w stanie pomóc to w czasach kryzysu. Wyniki finansowe Citroena są coraz gorsze. Największym wierzycielem firmy stał się Edouard Michelin, który ostatecznie w 1934 roku przejmuje firmę. Przy dużym wsparciu ze strony francuskiego rządu, zaniepokojonego możliwością upadku tak ogromnych zakładów zatrudniających setki tysięcy osób. André Citroën nie miał potem żadnego wpływu na firmę, stracił wszystkie udziały, no i został ostatecznie zmuszony do odejścia. Silnie przygnębiony, bez chęci do życia i coraz bardziej chory, zmarł kilka miesięcy później, 3 lipca 1935 roku. Oficjalnie powodem śmierci był rak żołądka. A ja się urodziłem 3 lipca, no ale dużo, dużo później. Grób André Citroëna znajduje się w Paryżu na cmentarzu w Montparnasse. Jest raczej skromny. Jeśli będziecie kiedyś w okolicach, warto zajrzeć i zapalić świeczkę. Citroën był naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jego wizja, pomysły, pozytywne spojrzenie na świat i zaangażowanie stworzyły przełomowe samochody oraz inspirują świat do dziś. Na cmentarzu przy ulicy Okopowej w Warszawie pochowana jest babcia i siostra André, Jeanette Goldfeder Citroën. To właśnie jej mąż, Bronisław Goldfeder, zainteresował André drewnianymi kołami zębatymi. Wracamy za moment. I jesteśmy już pod rządami firmy Michelin. Przejęcie firmy przez Michelina miało pozytywne strony. Uratowało blisko 250 tysięcy miejsc pracy. W roku 1936 kryzys powoli mijał, a sukces modelu Traction Avant dał firmie stabilne podstawy rozwoju. Otwarto nawet przedstawicielstwo w Wietnamie. Traction Avant, czyli napęd przedni, był samochodem na wskroś nowoczesnym, który robił wrażenie nawet wiele lat później. Gdyby Citroën tego tylko dożył, no los jednak chciał inaczej. Fabryka Citroena pracowała intensywnie nad nowym, tanim samochodem, który miał powtórzyć sukces 5CV. Założenia były proste.
Auto miało mieć uproszczoną budowę, 4 miejsca siedzące, w miarę wysoki komfort jazdy, ekonomiczny silnik oraz możliwość łatwego tworzenia różnych wersji nadwozia. W tym czasie produkcja i sprzedaż aktualnych modeli cały czas rosła, jednak wybucha II wojna światowa. I jej wybuch przerwał te przygotowania, chociaż wiadomo, że w roku 1939 były już gotowe prototypy. Schowano je jednak. W 1940 roku niemieckie wojska zbombardowały fabrykę w Paryżu. Produkcja została przerwana, później fabryka Citroena wznowiła działalność, jednak dyrekcja bardzo skutecznie sabotowała wysiłki Niemców, by dostarczać dla hitlerowskiej armii ciężarówki. Wymyślono bardzo sprytny sposób, który je szybko unieszkodliwiał, mimo że pozornie produkowano je zgodnie z procesem inżynieryjnym, z zachowaniem wszelkich reżimów kontrolnych. Chodziło tutaj o tak niepozorny element jak bagnet kontroli oleju. Co zrobiono, nie wiemy. Sabotaż był jednak tak udany, że ciężarówki psuły się na potęgę. Dzięki temu Niemcy zaczęli rozpowszechniać informacje, że francuskie samochody się psują. Do końca wojny nie odkryli, jak to robiono. Z czasów wojennych zachowała się jeszcze jedna informacja w Warszawie. W halach należących do Citroena przy ulicy Czerniakowskiej zorganizowano szpital powstańczy. Działał on do 15 września 1944 roku. Wojna się kończy. Po zakończeniu II wojny światowej Citroen wznawia produkcję. Już w roku 1945 wyprodukowano blisko 10 tysięcy samochodów, by w następnych latach zwiększać tę liczbę. Firma finalizowała pracę nad przedwojennym projektem. Równolegle opracowano samochód dostawczy mający oznaczenie H, który miał odpowiadać na ogromne zapotrzebowanie powojennego rynku na samochody dostawcze. I tak powstał 2CV, masowy hit i zarazem później samochód kultowy. W 1949 roku Citroen 2CV wszedł do masowej produkcji. Posiadał niewielki, dwucylindrowy silnik pracujący w układzie bokser, chłodzony powietrzem, bardzo prosty. Posiadał oryginalne zawieszenie oparte na wahaczach oraz na dziwnych poziomych sprężynach łączących koła po każdej ze stron samochodu. Początkowo posiadał tylko jeden reflektor z przodu, a 2CV został okrzyknięty brzydkim kaczątkiem, ale prosta konstrukcja i oryginalny wygląd przysporzyły mu wielu zwolenników, dlatego produkowano go aż do roku 1988. Na bazie Citroena 2CV zbudowano wiele innych modeli, Dian, AMI 6, AMI 8, Mehari. Rozbudowano także wersję silnika z 2CV, stosowano później w Citroena GS, GSA, LN oraz Visa. W 1952 roku rozpoczęto montaż modelu 2CV w Belgii. Produkcja firmy cały czas rosła, osiągając ponad 100 tysięcy sztuk rocznie. No i pojawia się, moi drodzy, sensacja. W 1955 roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowano model Citroen DS. Publiczność zwiedzająca targi była zdumiona, zszokowana. Przypominam, 10 lat po II wojnie światowej. Pamiętamy, jak te samochody wyglądały. A tutaj niesamowite, opływowe nadwozie, łagodne kształty, obszerne wnętrze i nieznany wcześniej komfort jazdy zachwyciły po prostu wszystkich. Zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce tarczowe, półautomatyczna skrzynia biegów czy ogromny 500-litrowy bagażnik były czymś, czego jeszcze nigdy nie widziano wcześniej w żadnym pojeździe. Nic dziwnego, że pierwszego dnia przyjęto ponad 12 tysięcy zamówień na ten samochód, chociaż jego cena była jak nowe czasy bardzo wysoka. Mimo to
W kolejnych latach produkcja rosła. W szczytowym okresie w roku 1970 wyprodukowano ponad 103 tysiące sztuk tego modelu, a łącznie aż 1 450 115 sztuk we wszystkich odmianach modelu DS. Model zmieniał się przez lata. Zmieniano gamę silników, uproszczono nieco budowę mechaniczną, ale styl i zachowanie samochodu na drodze pozostało niezmieniono. Nie na darmo Citroena DS nazywano boginią dróg. W roku 1959 odmiana DS, model ID, z załogą w składzie Coltelloni Alexandre, wygrywa wyścig Monte Carlo. Późne lata 50. to dla firmy Citroen czas po prostu rozwoju. Powstają nowe montownie, w tym w Kambodży. Produkcja cały czas rośnie, by w roku 1960 osiągnąć ponad 310 tysięcy pojazdów. Już dwa lata później jest to prawie 400 tysięcy, a w roku 69 blisko 506 tysięcy sztuk. Rosną obroty i zyski, jednak duża część pieniędzy jest inwestowana w opracowanie nowych modeli. Citroen przygotowuje nowy model, który ma zastąpić opatrzony już nieco model DS, a konkurencja nie śpi, więc wyzwanie jest bardzo poważne. Nowy model dostał oznaczenie CX. Jak po tak ogromnym sukcesie przygotować jeszcze lepszy samochód? Równolegle opracowany jest tani, lecz również komfortowy, mniejszy samochód GS. Ale o nich opowiemy za chwileczkę. Tak, wracamy do naszej historii. Kolejny model GS, rok 1970, ma miejsce premiera właśnie tego modelu. Dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi, ale także dzięki wspaniałym właściwościom jezdnym znajduje duże grono klientów. Łącznie wyprodukowano blisko 2,5 miliona sztuk w wszystkich odmianach. W roku 1971 Citroen GS zdobył prestiżowy tytuł Samochód Roku. GS posiadał hydropneumatyczne zawieszenie i pięciodrzwiowe nadwozie. Wraz z pojawieniem się modelu GSA, który był nieco zmodyfikowanym następcą, wnętrze Citroena zaczęto określać mianem kosmicznego. No i rzeczywiście, panele sterujące przypominały to, co znamy z Gwiezdnych Wojen oraz z innych filmów science fiction, które pojawiały się w owym czasie na ekranach. Jednak niesamowity wygląd nie przeszkadzał w tym, aby wszystko było bardzo funkcjonalne, ergonomiczne i przemyślane. Model CX. W roku 1974 Citroen zaprezentował kolejny samochód legendę. CX. Długo oczekiwany, następca DS, podobnie jak jego poprzednik, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Nazwa odnosiła się do bardzo niskiego współczynnika oporu powietrza, czyli CX. Cała konstrukcja nadwozia, łącznie ze specjalnie ukształtowaną tylną szybą, miała na celu zredukowanie oporu, a więc i zużycia paliwa i hałasu wytwarzanego przez poruszający się pojazd. Rok po premierze Citroen CX zasłużenie zdobył nagrodę Samochód Roku i był produkowany aż do roku 1990. Do dziś jego aerodynamiczna sylwetka przyciąga uwagę, a auto budzi emocje. Szczególnie poszukiwanym towarem na rynku jest odmiana Prestige, przedłużona, oferująca pasażerom tylnej kanapy iście królewską przestrzeń na nogi. Citroen CX był kupowany przez znanych, sławnych, na przykład prezydent Francji Jacques Chirac jeździł takim samochodem. Ale rok 1974 to nie tylko sukcesy. Na skutek trwającego kryzysu ekonomicznego ogromne inwestycje w nowe modele powodują kłopoty finansowe firmy i po raz drugi w jego historii, mimo odnoszonych sukcesów rynkowych, producent znajduje się w kłopotach. Aby im zaradzić, Michelin, właściciel Citroena oraz Peugeot decydują o stworzeniu koncernu, który przejąłby część wysoko kosztowych zadań, takich jak badania i rozwój nowych modeli. Tak powstaje koncern PSA.
Citroën i Peugeot są odrębnymi firmami, jednak pewne elementy stały się wspólne, co widać w kolejnych modelach. W 1982 roku zaprezentowano następcę modelu GSA, Citroena BX. Podobnie jak poprzednik, miał hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce oraz w niektórych modelach wspomaganie. Nadwozie było pięciodrzwiowe, a wnętrze oferowało komfortowe warunki podróży dla pięciu pasażerów. Charakterystyczny kanciasty kształt BX-a, no jeszcze do tej pory niedawno można było spotkać również na naszych ulicach. Rok 1986, powstaje najmniejszy samochód w swojej rodzinie, model AX, jednocześnie odświeżono modele BX oraz CX. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1989, kiedy to zaprezentowano kolejny niesamowity samochód. A rok 1989 to samochód Citroën XM. Ten ogromny pojazd, nawiązujący swoim kształtem do BX-a, stał się następcą Citroena CX. Mimo swoich zalet nie znalazł szybko zwolenników. Wielu z fanów marki mówiło o CX-ie, o ostatnim prawdziwym Citroenie, a XM był dla nich synonimem wszystkiego, co nowe, ale wcale nie tego, co dobre. Co ciekawe, podobna historia powtórzyła się potem podczas premiery Citroena C5. XM, mimo różnych zastrzeżeń, był swojego rodzaju przełomem. Blisko 5 metrów długości, 2 metry szerokości stawiały to auto wśród, no, limuzyn. Ogromna przestrzeń w środku i połączeniu z zawieszeniem hydropneumatycznym dawała ogromny komfort i przyjemność z jazdy. Nic dziwnego, że w roku 1990 XM zdobył tytuł samochodu roku. W XM-ie zastosowano całą gamę nowoczesnych, zmodyfikowanych silników, od podstawowego benzynowego 2 litry po blisko 200-konne V6, no i super trwałe 2.1 turbo diesel. W roku 1994 wprowadzono nową odsłonę XM. Ta była już dopracowana i samochód był produkowany aż do roku 2000. W 1991 roku wprowadzono na rynek modele ZX, później pojawiła się Xantia, czyli następca BX-a. W 1994 roku Xantia jest bardzo blisko zdobycia pierwszego miejsca w konkursie Samochód Roku. Zabrakło jej zaledwie 26 punktów. ZX w wydaniu rajdowym odniósł wiele sukcesów w najróżniejszych rajdach. Rok 1996 to model Saxo. Jeździłem takim samochodem. Jeszcze cały czas jeździł nim mój tata. Niedawno zmarły i został ten samochód w rodzinie. 1997 to następca modelu ZX, bardzo udany i popularny model Xara. A w 1999 pojawiła się Xara Picasso minivan. No i kolejne modele już bardzo współczesne. A XXI wiek to nowe konstrukcje. Pierwszy pojawił się długo oczekiwany następca Xantii, Citroen C5. Podobnie jak wiele modeli przed nim, ten także wzbudził liczne kontrowersje. Jednak największe chyba wśród fanów marki. Samochód miał zgrabne, choć niezbyt rzucające się w oczy, obszerne nadwozie i najnowszej generacji zawieszenie hydropneumatyczne, pracujące na syntetycznym płynie hydraulicznym. W 2004 roku Citroen zaprezentował nową odsłonę z nowym wnętrzem i z lekko zmodyfikowanym nadwoziem. No i tak powstawały już nowe modele C3, C1 i najnowsze, które widzimy już na naszych ulicach.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, co nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko. Co ty
0: no,
1: na to?
0: Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest, no i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz zrobimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę
0: twoje
1: soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak. Po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak samitne. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład. Tak,
0: tak, tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest

0: wywaru z tego gotowania mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
1: Ażby się chciało, tak?
0: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
1: Potrzebne byłoby nam siemielniane
0: dlatego trzeba
1: do oparzenia.
0: Tak?
1: Tak, Hildegarda, ma świetny
0: pomysł. Trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
1: No.
0: Wsadzę tam ręce.
1: Wsadzisz.
0: Ale jeszcze inny.
1: Ale ostrożnie.
0: To, tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
1: Tak, nie? Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
0: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury. Ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
1: No jasne, oczywiście.
0: To bardzo ważny element.
1: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
0: mamy same żółtko.
1: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
0: Nie bój się. Tak. Nie bój się. O, ja tak chciałem delikatnie, a to od razu.
1: A od razu palucha. Takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
0: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
1: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
0: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
1: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
0: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
1: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
0: Pęte jestem.
1: Naturalne jajeczka.
0: Chłopak ze wsi.
1: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
0: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
1: Tak.
0: Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
1: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
0: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
1: odkładamy.
0: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
1: Ale jakie elastyczne.
0: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę, tylko żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
1: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
0: Ja wpadłem tuż przed programem.
1: Świetnie.
0: A dodaję po to, bo sama cieciorka ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
1: Bo są pektyny i one
0: rozklei
1: będą
0: troszeczkę.
1: Fajnie
0: tak?
1: To
0: będzie taka masa, aha, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
1: Tak.
0: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
1: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
0: Dobra, mamy. nie może to być zbyt płynne.
1: Tak.
0: Będzie nam podciekało, nie?
1: Związać te składniki.
0: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
1: Tak, związało.
0: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
1: No właśnie.
0: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
1: Tak.
0: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta, z tej bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
1: To nie trzeba.
0: Tak, nie, w takim miejscu sobie postoi. Jest gotowe.
1: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
0: tak
1: natomiast
0: jest.
1: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
0: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
1: A tutaj stolnica,
0: stolnica, tak jak to babcia robiła.
1: No właśnie.
0: Od lewa do prawa. Idziemy. No, trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
1: Tak.
0: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
1: 100 pierogów, no
0: proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście nie w skończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
1: Tak?
0: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
1: się rozkleją w gotowaniu.
0: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak o. Nie robię tego jak pani taka szybko zawija. Ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
1: przez to
0: można łatwiej to formować.
1: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
0: No i widzisz, jakie ładne?
1: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
0: No. O,
1: to jeszcze muszę popracować nad tym.
0: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić, bo ten farsz ma zostać w pierogu.
1: Zaraz go poprawię.
0: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
1: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
0: Nie.
1: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
0: Ale te cienkie, lubią jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
1: A, no tak.
0: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
1: No.
0: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
1: To co, wrzucać już?
0: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
1: Kosteczka.
0: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
1: Tak.
0: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystkiego. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Mhm. Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po prostu nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
1: gotują.
0: A ja no, odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. Mhm. O, słyszysz?
1: Tak.
0: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
1: Z wysłuchiem.
0: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
1: tak,
0: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
1: Papka, breja taka, nie?
0: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
1: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
0: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory półmisek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak
1: nie
0: przeciągnięty.
1: Nie przeciągnięty,
0: nie jest to skatowane temperaturą, nie?
1: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale cieciorka, ciecierzyca jak najbardziej.
0: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
1: Ale wypłynęły, to znaczy,
0: już,
1: że już
0: wypływają
1: gotowe.
0: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże i nie będą tak estetyczne.
1: Napuchnięte, napuchnięte.
0: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć. Chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe. One już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
1: tak,
0: nie o to chodzi,
1: tak.
0: To nie o to chodzi.
1: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
0: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
1: Tak, czyli nasiona. No to co?
0: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
1: To jest czas, na który
0: czekamy.
1: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
0: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
1: No rewelacja, ciasto wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
0: Ale patrz, dobrze.
1: Wcale nie jest taki
0: luźny,
1: no.
0: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
1: No, rewelacja. Przyprawy.
0: Macierzanka.
1: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
0: Podzielcie się opinią.
1: I podzielcie się opinią, tak.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i kod.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni, który, no tak. Prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Które, jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: Prawda? To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzone co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej, ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci. To kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem, tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze, to mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w ilu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było, prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadził, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te trzy, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko jedynka, dwójka, trójka, dziesiątka i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzane po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że jedynka to jest pół bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo trochę... tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to było...
2: Właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. Oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volksliste i stawał się Niemcem, automatycznie
2: to dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo, ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki. A na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I to przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
2: A buty?
1: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
2: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
1: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne
2: przydziały. Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
1: W zakładzie przemysłowym,
2: w urzędzie
1: bezpieczeństwa publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo, dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
2: Jakieś reguły były niezależne.
1: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie
2: dowcipy.
1: Oczywiście. Opowiadali sobie państwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
2: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
1: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
2: Cudowna reakcja.
1: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił, przed świętami karp się pojawił na kartki tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy, i to z nie wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
2: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
1: dokładnie
2: go wyżywi.
1: Tak, dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu, nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowego. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
2: Jasne.
1: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to

0: wydarzenie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć, cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
1: Nie jest powszechna.
0: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie... nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. Bimber. No właśnie. I dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
1: Poza monopolem państwa.
0: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że bimbrownictwo jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
1: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w
0: gruncie
1: rzeczy,
0: nie? Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
1: No właśnie. Już.
0: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mhm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
1: Tak.
0: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
0: Średnie pokrycie, jeżeli

0: Za średnie pokrycie przy przynależności mięsa przyjmujemy 100%. To na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
1: Skierniewic
0: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
1: Ale też może się okazać, że zabraknie.
0: To po drugie, to pewnie ważniejsze nawet, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
1: Prawie tej reglamentacji.
0: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
1: No bo proszę, no tak.
0: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
1: Cel.
0: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, w których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest takie...
1: No, ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy taką podstawową.
0: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
1: już,
0: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
1: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
0: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. Prawda? No,
1: tak,
0: taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
1: swoim obszarze.
0: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego zakresie gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co, gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie, jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe. I nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
1: generują następne.
0: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
1: Alkohol. Papierosy, buty.
0: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
1: Dużo może.
0: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Tak? Czy kartki na to. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci. Dochodzą słodycze.
1: Słodycze, tak.
0: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
1: co innego,
0: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 1981 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
1: No, od którego roku życia?
0: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do 3 klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
1: Dobrze. Po amerykańsku.
0: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
1: Ale też pić alkohol.
0: No nie, mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero w 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt konie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
1: głodowymi.
0: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Łodzi, głodowe.
1: Marce
0: 150 tysięcy ludzi, kobiet. To
1: dużo było, kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
0: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten marsz kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji, bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Za zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
1: I mogli mieć 4 razy taki
0: przydział. I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
1: I to długo trwa potem.
0: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty.
1: Naprawdę?
0: Buty w różnych miejscach, w różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 83 roku raczej starano się wygasić. Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone, nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
1: Ale się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał, tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto pamięta, mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 1982 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te trzy. Tak. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa. Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany.
1: Tak skomplikowany, nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił nalewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przedziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no, łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc. Żeby, no, trzeba było tak. przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto tak. to kupił kartkę, mhm. musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać tak. w tym samym miesiącu. Natomiast takie były no, bardzo tak. podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. To, że zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Piękny
0: przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, no tak, które mieć jasne. Powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą tak. i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
1: tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby...
1: Były inne sposoby.
0: I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy.
0: No, nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że już na zawsze.
0: Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży
0: Nie,
1: produkt.
0: Nie, jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu, oprócz oczywiście dane osobowe, wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy. Co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie?

ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, o kawkę z kożuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rozsiedzenek śnieg na dworze. Mówię, stań, bo będzie gorzej.

0: dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobić na wiązko. Będziesz pracował co kół. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się, Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj, Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych. Cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę. Pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda. A potem to już tylko Antarktyda.
1: I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda? I to wielka strata, że się zapomina te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu w takiej mierze, jak należy tamtych tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy,

jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem.
Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi.

0: mi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku, zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem, owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo ma, możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze, w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo, to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda? Będą zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda? Chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi, debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest giermkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła, na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła. Także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają. Więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii, zamyka się kościoły, utrudnia się
1: Wiernym,
0: korzystanie,
1: tak.
0: prawda, nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza, no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa, czystości, prawda, czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez czeka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Neustannie słyszymy o jakichś nadciągających
1: Falach.
0: falach, więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
0: Tak,
1: chwili.
0: zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj
1: Taka
0: szczególnie.
1: niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego, według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
1: Coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Inną stronę, prawda, że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda? Tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda? Że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda? Ale leży, tak jak Scivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha, znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym przez cały świat się roznoszącym, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze,
1: jeszcze funkcjonuje
0: tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować, również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone, czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone.

o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista i jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę, no bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko
I to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica

0: która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc, żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną, no różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie na przykład różnego rodzaju, sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle. Ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę. Albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem, uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie takie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda, czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15-20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło, rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać, warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak dużo, długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite I one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na taką, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia i to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia, pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył. I to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy, dziki, no, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka myślę małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody. na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo. Bo, no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to, no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie. Bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to jest taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej. To jest taka średnia z tego,